0: Minęła 21. Zalane ulice, przewrócone drzewa i uszkodzony autobus. Nad regionem przeszły burze. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar, które zostały rozdane wśród publiczności w pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Burza połączona z silnym wiatrem, który łamał konary, a lokalnie z opadami gradu, przeszła nad południowym regionem województwa śląskiego i zachodnią Małopolską. Strażacy podali, że w Targanicach drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. Najwięcej pracy mieli strażacy z Bielska-Białej. Ich rzeczniczka Patrycja Pokrzywa powiedziała, że byli wzywani ponad 90 razy, przede wszystkim do połamanych konarów. Jeden z nich runął na autobus komunikacji miejskiej i uszkodził go. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. Podobnie było na Żywiecczyźnie. Kapitan Tomasz Kołodziej z Żywieckiej Straży Pożarnej powiedział o około 70 interwencjach. W mediach społecznościowych można napotkać filmy z gradobicia, do którego doszło w Skoczowie. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Nad trasę NS wsunięty zostanie wiadukt kolejowy. Konstrukcja będzie ciągiem kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami. Obiekt waży ponad 5000 ton i jest przesuwany o prawie 50 metrów z prędkością prawie 2 metrów na godzinę. Miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, by skrócić utrudnienia dla pasażerów do minimum. Tradycyjna budowa wymagałaby wyłączenia linii z ruchu na 10 miesięcy. Dzięki przeprowadzanej operacji pociągi będą mogły wrócić tam po zaledwie 16 dniach. To już trzecie tego typu przedsięwzięcie w historii miasta. Cała operacja potrwa do jutra.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar. Konkretnie gitar, które zostały rozdane widowni pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa 40 lat temu. Placówka organizuje wystawę upamiętniającą jubileusz. Im korzystać w niej gitary, którymi obdarowano publiczność tyskiego festiwalu. Szczegóły przedsięwzięcia wyjaśnia kurator wystawy Jakub Skucha.
2: Żeby tą wystawę zorganizować, potrzebujemy jak najwięcej ciekawych obiektów. Wśród tych obiektów być może znajdzie się gitara czy gitary, które były darowane widowni, która tego festiwalu słuchała. Wiemy, że na pewno były rozdawane, też zachowały się zdjęcia. Liczymy, że może ktoś odnajdzie siebie na tym zdjęciu, przypomni sobie, że znał taką osobę, która taką gitarę otrzymała. Może podzieli się z nami jakimś tropem, który naprowadzi nas na osobę, która tą gitarę może posiadać.
0: Nie wiadomo, czy instrumenty łączyła jakaś cecha wspólna, jak marka czy oznaczenie wewnątrz gitary. Pewne jest, że zostały nimi obdarowane przynajmniej 3 osoby.
2: Mamy fotografie, na których są 3 osoby, które te gitary otrzymują. 2 kobiety, 1 mężczyzna. Nie wiemy, ile

0: gitar rozdaną. Z jakiegoś powodu tego nie opisywano ani w prasie, ani w takich drukach ulotnych, które były wydawane przy okazji festiwalu. Liczymy, że zgłoszą się te osoby, które te gitary rzeczywiście dostały i nas naprowadzą dalej. No to były wtedy osoby bardzo młode, więc no liczymy, że cały czas będzie szansa, żeby się z nimi skontaktować.
1: Otwarcie wystawy zaplanowane jest na 16 dzień października, w związku z czym muzeum czeka na informacje dotyczące losów gitar do końca września. Z pracownikami placówki można skontaktować się mailowo lub telefonicznie. Po wakacjach Muzeum Pisarki Zofii Kosak w Górkach Wielkich wróci do swojej siedziby w niewielkim domu ogrodnika. Rzeczniczka cieszyńskiego starostwa Dorota Kochut powiedziała, że ku końcowi zbliża się już remont obiektu, który kosztował około 750 tysięcy złotych. Jak dodała, odbiory obiektu po remoncie powinny odbyć się w połowie sierpnia. Później nastąpią przenosiny ekspozycji, które zostały przeniesione do znajdującego się obok dworu Kosaków. Remont domku ogrodnika to krok w tworzeniu kompleksu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kosaków. Oprócz siedziby muzeum obejmuje on pozostałości dworu rodzinnego, a także zabytkowy 300-letni spichlerz, w którym mieści się ta jednostka kultury. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Na krańcach wschodnich początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalne silne zamglenia. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
2: Hiszpania piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale mundialu Argentyny po drogrywce 1-0. Gola zdobył w 106 minucie gry Ferran Torres. Argentyńczycy w doliczonym czasie drugiej połowy stracili zawodnika i grali od tego momentu w dziesiątkę. Łączymy się teraz z Janem Pachlowskim, który jest przy stadionie w New Jersey, czyli tam, gdzie właśnie rozgrywał się finałowy mecz mundialu. U nas noc, ale dzień dobry.
3: Tutaj dzień dobry, bo świeci jeszcze piękne słońce. Ja stoję przed wejściem, skąd wypływa taki strumień kibiców. Zdecydowanie przemarzają albiceleste w koszulkach takiego błękitnu i bieli. Natomiast oni są smutni, starałem się z nimi rozmawiać. Wielu powiedziało, przepraszam, nie jestem w stanie rozmawiać, jestem smutny, jestem rozgoryczony, ale część porozmawiała i tutaj był smutek, ale też podkreślenie, że Hiszpania wygrała zasłużenie. Byli zaskoczeni jednak słabą grą Argentyńczyków w porównaniu do tego, co Argentyńczycy zaproponowali tutaj swoim kibicom w poprzednich meczach tego mundialu. Oczywiście szczęśliwi Hiszpanie, mnóstwo także Amerykanów hiszpańskiego pochodzenia, którzy tutaj szczęśliwi śpiewali, uradowani są. Dużo się będzie mówić o tym mundialu. Tylko przerwa trwała 27 minut. To jest komentowane, czy długo, czy nie, ale to tak zwany był halftime show. Jeszcze myślę, że na podsumowanie tego mundialu od kwestii i finansowej, i takiej, jak to wszystko ocenić, czy 48 drużyn to format, który się sprawdził, to jeszcze będzie czas, a teraz radość, radość hiszpańska, która będzie trwała całą noc, nie tylko w Madrycie, ale także na ulicach Nowego Jorku i stanu New Jersey, gdzie odbył się finał. Spod stadionu MetLife, Jan Pachlowski.
2: Dziękujemy bardzo. Jan Pachlowski relacjonował dla Państwa te emocje, które towarzyszyły dziś meczowi. Sytuacja burzowa powoli się uspokaja, cały czas jednak miejscami obowiązują ostrzeżenia przed intensywnie padającym deszczem, a także nawałnicami. Tak jest jeszcze na północnym wschodzie kraju. Na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu jest już dość spokojnie późnym popołudniem i wieczorem. Strażacy mieli jednak dużo pracy, mówi Tomasz Stachyra z lubelskich strażaków.
4: Głównie strażacy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń i piwnic. Takich interwencji było 231. 43 razy usuwaliśmy połamane konary i drzewa. W czterech przypadkach zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Najwięcej interwencji było w powiecie bialskim.
2: Prewencyjnie został ewakuowany obóz harcerski w powiecie opolskim. 21 osób zostało przewiezionych do zapasowego miejsca noclegowego. Szczątki około 30 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, jakie to były pochówki, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
5: Są to pochówki bez strumien. Ciała były wrzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. Po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych, silnych bardzo. Czaszki są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem.
2: Prace rozpoczęły się w minioną środę i potrwają do 7 sierpnia.
6: To są aktualności jedynki.
2: To pierwsze miasto w Chorwacji, które zdecydowało się na ten krok. Adriatycki kurort Makarska ogranicza nocną sprzedaż alkoholu w sklepach. Decyzję podjęła Rada Miejska, a nowe przepisy obejmują całe miasto.
7: Alkohol i napoje go zawierające nie będą mogły być sprzedawane w sklepach, piekarniach, kioskach i podobnych punktach między 21 a 6 rano. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych. Godziny pracy sklepów pozostają bez zmian. Władze makarskiej tłumaczą decyzję problemami, które nasilają się w sezonie turystycznym. Chodzi przede wszystkim o nocne imprezy na ulicach, hałas, zakłócanie porządku, pozostawianie śmieci oraz niszczenie przestrzeni publicznej, szczególnie w historycznym centrum miasta i w rejonie plaż. Samorząd podkreśla, że ograniczenie ma być narzędziem lepszego zarządzania turystyką i ochrony jakości życia mieszkańców. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Muzycy zespołu Republika uhonorowani w Jarocinie. Trzem artystom wręczono dziś złoty medal Gloria Artis. W uzasadnieniu podano, że jest to dowód najwyższego uznania dla wkładu Republiki w polską kulturę i muzykę. Myślę, że to nagroda za naszą konsekwencję, mówił wzruszony aplauzem basista Leszek Biolik.
8: Nie próbowaliśmy robić rzeczy na przykład tylko dla sukcesu albo tylko dla pieniędzy. Myślę, że zawsze chodziło nam o sztukę, zawsze chodziło nam o muzykę. Myślę, że być może ktoś to docenia. My czujemy się zaszczyceni i mówię to jakby z dużym spokojem. Mam nadzieję ze skromnością, bo ja miałem łzy w oczach.
2: Nagrodzeni muzycy uznali, że wręczona wczoraj nagroda zostanie w Jarocinie, w Spichlerzu Polskiego Roka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: W nocy opady deszczu i burze, największe na północnym wschodzie, na południu, a także w centrum. Temperatura od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna od godziny 1 do 13. Sytuacja baryczna z godziny 21. Płytki niż 1009 hektopaskali z nadbałtyku powoli przemieszcza się na południowy wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego skręcający na północno-wschodni do północnego 5 do 6. Porywy 7 w skali Beauforta. W czasie burz porywisty. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr przeważnie z kierunków południowych 2 do 4, przechodzący na zachodni 3 do 5, porywy 6 w skali Beauforta. W czasie burz porywisty, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, skręcający na północno-zachodni 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. W czasie burz porywisty, stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, skręcający na północno-zachodnie 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. W czasie burz porywisty, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych 2 do 4, przechodzący na zachodni 3 do 4, porywy 5 w skali Beauforta. W czasie burz porywisty, stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północny 5 do 6 w porywach 7. Wieczorem na wschodzie w porywach 8 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do północnego 5 do 6 w porywach 7. Wieczorem wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
10: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
9: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
10: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
9: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
10: I mamy

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić.

dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen. Dwuzłotówki, on mi ten sen.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn. Dwuzłotówki, on mi ten syn.

0: ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dymem z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Relaks. Taki sam relaks. Czy może nie taki sam, ale taki sam dobry jak przy ten spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia.

0: Minęła 21. Zalane ulice, przewrócone drzewa i uszkodzony autobus. Nad regionem przeszły burze. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje gitar, które zostały rozdane wśród publiczności w pierwszej edycji festiwalu Śląska Jesień Gitarowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Burza połączona z silnym wiatrem, który łamał konary, a lokalnie z opadami gradu, przeszła nad południowym regionem województwa śląskiego i zachodnią Małopolską. Strażacy podali, że w Targanicach drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. Najwięcej pracy mieli strażacy z Bielska-Białej. Ich rzeczniczka, Patrycja Pokrzywa, powiedziała, że byli wzywani ponad 90 razy, przede wszystkim do połamanych konarów. Jeden z nich runął na autobus komunikacji miejskiej i uszkodził go. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. Podobnie było na Żywiecczyźnie. Kapitan Tomasz Kołodziej z Żywieckiej Straży Pożarnej powiedział o około 70 interwencjach. W mediach społecznościowych można napotkać filmy z gradobicia, do którego doszło w Skoczowie. Skomplikowana operacja inżynierska trwa w Rudzie Śląskiej. Nad trasę NS wsunięty zostanie wiadukt kolejowy. Konstrukcja będzie ciągiem kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami. Obiekt waży ponad 5000 ton i jest przesuwany o prawie 50 metrów z prędkością prawie 2 metrów na godzinę. Miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, by skrócić utrudnienia dla pasażerów do minimum.
2: Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale mundialu Argentyny po dogrywce 1-0. Gola na wagę tytułu zdobył w 106 minucie gry Ferran Torres. To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni kraj zdobył w 2010 roku. Tak relacjonował zwycięstwo z Madrytu Michał Makowski.
3: Tutaj zapanowała prawdziwa eksplozja radości i eksplozja pirotechniki, bo osoby, które nie zużyły swoich rad przedwcześnie przy tej nieuznanej bramce wcześniej, teraz miały okazję je wykorzystać. Poszły też fajerwerki ze sceny. Tutaj nie pozostały żadne wątpliwości.
2: Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego przed 4 laty. Spotkanie odbyło się na stadionie pod Nowym Jorkiem w obecności 80 tysięcy widzów. Niedziela nie była łatwym dniem dla strażaków. Nad Polską przechodziły burze, jeszcze miejscami grzmi na północnym wschodzie. W ciągu dnia najgorzej było w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim. Na południu śląskiego było najtrudniej, mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej brygadier Aneta Gołębiewska.
4: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała, powiecie żywieckim i cieszyńskim. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru.
2: W województwie lubelskim kilka miejsc z powodu opadów zostało zalanych, m.in. w Chełmie. Niebezpiecznie było w Małopolsce, gdzie w Targanicach drzewo upadło na bryczkę. Poszkodowanych niegroźnie zostało 6 osób. Co drugi ankietowany nie chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Badani bardziej popierali obowiązkowe przeszkolenie wojskowe dla kobiet i mężczyzn. Na pytanie, czy w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa ze względu na obecną sytuację międzynarodową, twierdząco odpowiedziało 38% ankietowanych. Przeciwnych przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest 51% pytanych. W badaniu zapytano też o wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla kobiet i mężczyzn. Tu zdecydowana większość jest na tak. Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 76% osób.
1: To są aktualności jedynki.
2: Najpóźniej we wtorek zostanie przywrócony ruch pociągów w Wierchomii na linii kolejowej Tarnów-Leluchów, zapowiada PKP PLK. Na miejscu wykolejenia pociągu towarowego, do którego doszło w piątek, cały czas trwają prace naprawcze, mówi Anna Znojewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
5: Udało się skończyć pracę przy usuwaniu wszystkich wagonów, które były na torach. Ostatni wagon zjechał już do stacji w Wierchomli, więc szlak jest pusty. Przystąpiliśmy do naprawy toru i układania nowych podkładów kolejowych.
2: Naprawa torów jest konieczna, aby na miejsce dotarł dźwig szynowy, który podniesie dwa wagony leżące w korycie rzeki Poprad. Przyczyny wypadku nadal bada specjalna komisja. Pasażerowie cały czas mogą korzystać z komunikacji zastępczej, która działa między Nowym Sączem a Muszyną i Krynicą. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bada doniesienia o amerykańskim ataku na teren budowy irańskiej elektrowni atomowej w Darchowinie. Agencja ONZ poinformowała, że obiekt był na bardzo wczesnym etapie budowy, a podczas ostatniej inspekcji nie znajdowały się tam żadne materiały jądrowe.
6: Ponownie zaapelowała też o powściągliwość w działaniach militarnych w pobliżu wszystkich obiektów związanych z energią jądrową. Waszyngton twierdzi, że naloty mają osłabić zdolność Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus i są odpowiedzią na śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w bazie w Jordanii. W odwecie Teheran ostrzeliwuje amerykańskie obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie. Jordańska armia przychwyciła 3 z 4 irańskich rakiet. Czwarta spadła na niezamieszkanym terenie, nie powodując strat. Ambasada USA w Amanie stanowczo odradza swoim obywatelom podróże w kierunku portu i lotniska w Akabie z powodu zagrożenia atakiem. Jordańskie władze zdementowały jednak doniesienia o ewakuacji tych obiektów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Mamy dość niespokojną noc. Wciąż zagrzmieć może miejscami na północnym wschodzie. Mogą pojawić się też w całym kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach chłodno od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
1: Jedynka.

0: Minęła 22. Państwowa Straż Pożarna z powodu burz na południu kraju interweniowała ponad 800 razy. W Przewidzieśnowicach w gminie Żarki przeprowadzono wykopaliska archeologiczne. Urząd Miasta w Tychach podsumował działalność urzędomatu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zacznijmy jednak od informacji dla kibiców piłkarskich. W finałowym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej Hiszpania remisuje z Argentyną 0-0 po pierwszej połowie. Straż Pożarna odnotowała dziś już ponad 1500 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. W województwie śląskim strażacy wyjeżdżali 370 razy. Najwięcej interwencji miało miejsce w Bielsku-Białej i powiecie bielskim ponad 180, w powiecie cieszyńskim blisko 100, w żywieckim ponad 70. Większość działań związana była z usuwaniem skutków silnego wiatru, wyjaśniła Patrycja Pokrzywa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
2: Głównie są to zdarzenia związane z usuwaniem wiatrołomów, które gdzieś tam blokują przejazdy. Część zdarzeń już została obsłużona. Cały czas jakby jednostki zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i jednostek OSP są w terenie i prowadzą działania.
0: Brygadier Patrycja Pokrzywa powiedziała, że jedno z drzew przewróciło się na autobus.
2: Tak, mieliśmy sytuację, gdzie na przedjeżdżający autobus spadło drzewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogólnie wśród tych wszystkich interwencji, które prowadzimy, nie mamy żadnych osób poszkodowanych.
0: Burze z ulewnym deszczem miały także miejsce na północy regionu. W częstochowskiej dzielnicy Dźbów intensywne opady w kilka minut doprowadziły do podtopień. Woda spływająca z kilku kierunków do naturalnego zagłębienia terenu zalała ulicę Trzcinową. Mieszkańcy swoje domy i posesje chronili, układając worki z piaskiem. Natomiast na wyczerpach spadł grat, uszkadzając samochody i przydomowe uprawy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: U podnóża ruin średniowiecznej strażnicy w Przewodziszowicach w gminie Żarki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przeprowadzono wykopaliska archeologiczne. Prace prowadzili naukowcy i studenci z Uniwersytetu Łódzkiego. Były to pierwsze w historii badania archeologiczne prowadzone w bezpośrednim otoczeniu strażnicy wzniesionej na wapiennej skale. Znaleźliśmy ślady umocnień oraz wiele cennych artefaktów, zapewnił prowadzący badania archeolog dr Radosław Zdaniewicz.
3: Odkryliśmy fragment takiego rowu, który dodatkowo otaczał strażnicę i cały ten masyw skalny, a u samego podnóża tej skały odkryliśmy bardzo dużo grotów bełtów do kuszy, niektóre z takimi nawet noskami zakrzywionymi, które świadczyć mogą o tym, że ta strażnica była w przeszłości ostrzeliwana, no i zapewne została zdobyta, zniszczona, zapewne jeszcze w okresie średniowiecza.
0: Odkryto również fragmenty ceramiki, elementy odzieży oraz kości zwierzęce. Znaleziska trafią teraz do specjalistycznych laboratoriów. Naukowcy chcą ustalić, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Przewodziszowic, między innymi jak się odżywiali i w jaki sposób wykorzystywali okoliczne tereny. Urząd Miasta w Tychach podsumował działalność urzędomatu. Maszyna stanęła niemal rok temu przy Wydziale Komunikacji. Była odpowiedzią na kolejki w urzędzie. Dzięki niemu mieszkańcy mogą odbierać dokumenty samodzielnie przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Od początku tego roku odebrano z niego ponad 5000 dokumentów, z czego ponad połowę poza godzinami pracy urzędu. Najwięcej odbiorów, bo prawie 1000, samorząd odnotował w kwietniu. Jeszcze o pogodzie. W nocy zanik opadów, zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
4: Warszawska. Siły zbrojne USA ponownie przeprowadziły silne uderzenia na cele w Iranie, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że to też forma uhonorowania poległych na Bliskim Wschodzie amerykańskich żołnierzy. Prezydent ocenił, że Irańczycy stracili praktycznie wszystko pod względem militarnym. My kontrolujemy cieśninę Ormus, oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy, powiedział Donald Trump. W sobotę dwóch żołnierzy zginęło, a trzeci zaginął po tym, jak Iran zaatakował bazę lotniczą w Jordanii. W odwecie amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. To 9. z rzędu noc amerykańskich uderzeń na irańskie cele. A w związku z zaogniającą się od kilku dni sytuacją na Bliskim Wschodzie na stacjach paliw widać niepokój. Rosną ceny paliw. W tym tygodniu za litr 95 możemy zapłacić ponad 7 zł. Nie wiadomo jeszcze, czy rząd zdecyduje się wrócić do programu CPN, ceny paliw niżej. Jak deklaruje minister finansów, sytuacja jest stale monitorowana. Z regulacją cen paliw kończą natomiast Czechy, ale tamtejszy minister finansów także deklaruje uważne śledzenie wydarzeń w Zatoce Perskiej. Ministerstwo będzie nadal monitorować ceny i marże. Jeśli po zniesieniu regulacji dojdzie do nadużyć lub pogorszy się sytuacja na Bliskim Wschodzie, będziemy natychmiast reagować. Limity cenowe w Czechach obowiązywały od kwietnia. Prawie 3 godziny meczu, emocji sięgających zenitu, radości i rozczarowania. Finał Argentyna-Hiszpania elektryzował kibiców na całym świecie. Ostatecznie tytuł najlepszej drużyny świata otrzymała Hiszpania, która w dogrywce pokonała Argentynę 1-0. Dla kibiców Argentyny to był cios.
5: Nie udało się, niestety. No, trudno, smutno, ale muszę powiedzieć, że Hiszpania była lepsza.
6: Argentyna ciekawa i nie było z Rosją.
7: Bardziej defensywnie gra.
6: Tak, bardzo. Tak.
8: Średnio nam poszło. Graliśmy w pierwszych minutach. Krótko mieliśmy piłkę, no i nie wyszło akurat. Ale tak bywa w futbolu.
4: Z kibicami biało-błękitnych w jednej z argentyńskich restauracji rozmawiała Anna Zakrzewska. Na finale piłkarskich Mistrzostw Świata w USA, w którym Hiszpania mierzyła się z Argentyną, zabrakło w loży honorowej przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, jak informuje Politico, odrzuciła zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
9: Szefowa komisji podczas tego mundialu kibicowała europejskim drużynom, ale ze względu na obowiązki i zaplanowane spotkania nie poleci do USA, przekazała jej rzeczniczka. Nie miała okazji do zakulisowych, dwustronnych rozmów z Donaldem Trumpem. Na linii Bruksela-Waszyngton cały czas iskrzy. I do tej pory to właśnie szefowa komisji łagodziła napięcia. Jest też jedną z nielicznych w Europie, z którą Donald Trump w ogóle rozmawia bez uprzedzeń. W loży honorowej będzie za to premier Hiszpanii, który nie ma najlepszych relacji z Donaldem Trumpem. Nie chce zwiększać wydatków na obronę pod dyktando Waszyngtonu. Amerykański prezydent z kolei ostro krytykuje Hiszpanię, a podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze zagroził zablokowaniem współpracy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: To są aktualności jedynki.
4: Po wczorajszych burzach jest znacznie chłodniej. Zaczynający się właśnie tydzień zapowiada się pochmurny, deszczowy i dość chłodny, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii Anna Gryczman.
11: Najwięcej opadów spodziewamy się w Polsce Północnej, gdzie ze względu na niż nad Bałtykiem, a także na północ od Polski, może to być Litwa, Łotwa, Białoruś, jeżeli ten niż będzie tam obecny, przyniesie więcej deszczu właśnie w Polsce Północnej, Północno-Wschodniej, a także silniejszy wiatr na wybrzeżu.
4: Z danych synoptyków wynika, że doczekamy się w końcu ocieplenia i stabilizacji w pogodzie. Szansa przyjdzie wraz z końcem miesiąca. Jeszcze Śląsk i utrudnienia dla kierowców. Dziś ma zostać zamknięty tunel Emilia w ciągu S1 na południu województwa śląskiego. Powodem jest remont nawierzchni w rejonie obiektu. Wprowadzone będą objazdy. Rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wskazuje, że termin robót nie jest przypadkowy, ponieważ drogowcy chcą wykorzystać trwający po słowackiej stronie remont autostrady D3. Trasa S1 na odcinku między węzłami Laliki Rajcza będzie całkowicie wyłączona z użytkowania do 3 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
4: Jeszcze miejscami może grzmieć na północnym wschodzie kraju. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu. Chłodno od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to?
7: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

0: I zapraszamy na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Łukasz Łaskawiec.
1: Strażacy w Śląskiem wieczorem i w nocy odnotowali 421 zgłoszeń związanych z niekorzystną pogodą. Większość, bo prawie 370, dotyczyła silnego wiatru, który łamał konary. Pozostałe dotyczyły intensywnych opadów, w tym wypompowywania wody czy też udrażniania przepustów. Najwięcej zgłoszeń spływało od mieszkańców Bielska Białej i powiatu bielskiego, 188. W powiecie cieszyńskim odnotowano 99 zgłoszeń, a w żywieckim 72. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Wystartowało żywieckie suwakowanie. To jedna z największych w tej części Europy imprez tego typu. Przez tydzień pod okiem muzycznych autorytetów z całego świata swoje umiejętności będą doskonalić w Żywcu pozoniści i tubiści. Warsztaty są darmowe i otwarte dla publiczności. Bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie na termomodernizację. Od dziś w życie wchodzą istotne zmiany w programie Czyste Powietrze. Celem nowych rozwiązań jest m.in. zapewnienie większego bezpieczeństwa beneficjentów oraz zachęcenie do skorzystania z programu. Po wygraniu finału mundialu hiszpańscy piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego przylecą do Madrytu z Pucharem Świata około 12:50. Po oficjalnych uroczystościach, w tym spotkaniu z rodziną królewską, reprezentacja przejedzie przez miasto na pokładzie autobusu z otwartym dachem.
0: Czas sprawdzić sytuację drogową. W Radiu Katowice Autoradio, Dorota Stabik.
2: Lokalnie mogą być jeszcze kłopoty na drogach po wczorajszych burzach. Najwięcej powalonych drzew było na południu regionu, a zwłaszcza w Bielsku. Ruch na drogach regionu o tej porze jeszcze umiarkowany, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale dzisiaj zamknięty zostanie tunel Emilia na drodze S1 w Lalikach. Powodem są prace związane z remontem nawierzchni. To oznacza oczywiście utrudnienia dla kierowców. Wyłączony z ruchu będzie odcinek między węzłem Laliki a węzłem Rajcza. Objazd dla pojazdów cięższych niż 15 ton wyznaczony zostanie drogą S52 przez Cieszyn. Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69. Remont ma potrwać do 3 sierpnia. Dzisiaj także zmienia się organizacja ruchu na ulicy Katowickiej w Pszczynie. Powodem jest kolejny etap prac związanych z przebudową przebiegającej przez miasto linii kolejowej. Zamknięty dla ruchu będzie odcinek ulicy Katowickiej od skrzyżowania z Plebiscytową, włącznie ze skrzyżowaniem, do zjazdu zlokalizowanego w rejonie węzła z drogą krajową numer 1 i wojewódzką 935. Trzeba będzie korzystać z objazdów. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Hiszpańscy kibice szaleją z radości. Ich piłkarska reprezentacja sięgnęła po Mistrzostwo Świata.
4: W wielkim finale mundialu La Roja pokonała podgrywcę Argentynę 1-0. Tak cieszyli się Hiszpanie, którzy ten mecz oglądali w Nowym Jorku.
5: W skali od 1 do 100 jestem szczęśliwa na 2000. Przyjechałem tu z Hiszpanii na początku czerwca, do pracy. Nie znam tych wszystkich ludzi, ale wspólnie przeżywaliśmy te momenty. Jest niesamowicie.
3: Z hiszpańskimi kibicami rozmawiał nasz specjalny wysłannik Kacper Mark.
4: A Anna Zakrzewska razem z argentyńskimi fanami piłki nożnej kibicowała w jednej z warszawskich restauracji. Tu nikt nie krył rozczarowania.
6: Nie udało się, niestety. Hiszpania była lepsza.
7: Średnio nam poszło. No i nie wyszło akurat, ale tak bywa w futbolu.
3: Więcej o meczu, który po raz drugi w historii dał Hiszpanii Mistrzostwo Świata w wiadomościach sportowych tuż po aktualnościach.
4: Amerykanie zakończyli 9. serię ataków na Iran. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych informuje, że celem były m.in. irańskie centra dowodzenia, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności.
3: To ma jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Teheranu do atakowania statków handlowych i cywilnych przepływających przez cieśninę Ormus. Uderzyliśmy w Iran bardzo mocno tej nocy, przekazał wcześniej dziennikarzom prezydent Donald Trump.
4: A irańskie media informują o eksplozjach w kilku miastach. Z kolei władze w Teheranie twierdzą, że ostrzelały rakietami balistycznymi amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Poinformowały także, że dwa tankowce eksplodowały i zostały unieruchomione po próbie przepłynięcia cieśniny Ormus.
3: Połamane drzewa, zalane ulice i piwnice, burze z potężnymi ulewami przeszły przez Polskę.
4: Do godziny 20 strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Najwięcej pracy mieli w Małopolsce.
3: Kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży mówi, że to do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach w Małopolsce.
8: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu, a na miejscu pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego i wszystkie służby współdziałające.
4: Dziś w pogodzie już spokojniej, ale chłodniej. Maksymalnie 23 stopnie na południu kraju.
9: To są aktualności jedynki.
3: Nowa odsłona programu Czyste Powietrze. Dziś w życie wchodzą zmiany, które mają być odpowiedzią na potrzeby właścicieli domów jednorodzinnych.
4: Co dokładnie się zmieni, to sprawdzał Krzysztof Kuczyński.
10: Jedną z nowości, która zaczęła obowiązywać od dziś, to skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do 1 roku. To, zdaniem minister klimatu Pauliny Henning-Kloski, ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
11: Ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
10: Ponadto, jak dodaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, podwyższono wsparcie.
12: 10% i tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
10: Dodatkowo od dziś wydłużony został także termin wykonania prac termomodernizacyjnych ze 120 do 180 dni. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Hiszpania, piłkarskim mistrzem świata w finale mundialu w East Rutherford w stanie New Jersey, La Furia Roja pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Zwycięską bramkę zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Do sukcesu hiszpańską drużynę poprowadził trener Luis de la Fuente, który stał się najstarszym szkoleniowcem z tytułem mistrza świata. 2 lata temu pod jego wodzą Hiszpania zdobyła mistrzostwo Europy, a wcześniej osiągał sukcesy z drużynami młodzieżowymi. O hiszpańskim szkoleniowcu mówił w specjalnej audycji w radiowej jedynce wieloletni sprawozdawca Andrzej Janisz.
14: Tam jest 14 zawodników, którzy grali u niego w młodzieżówkach w drużynie olimpijskiej. On tych ludzi ukształtował. To jest nieprawdopodobne, co zrobił ten człowiek. I to, że Hiszpanie na niego postawili. A pamiętajmy, co tam się działo. Lopetegui, który trenerem przestał być dzień przed mistrzostwami świata. Ta tragedia życiowa Luisa Enrique, która spowodowała, że jego asystent postanowił zostać trenerem i nie chciał dopuścić Luisa Enrique. A tu nagle człowiek, którego poza Hiszpanią nikt nie znał. I ten człowiek dorównuje Aragonesowi, Del Bosque. Kapitalna sprawa.
13: To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni zdobyła w 2010 roku. Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego 4 lata temu. Polscy siatkarze wygrali z Amerykanami 3-0 i odnieśli 10. zwycięstwo w Lidze Narodów. Rozgrywający biało-czerwonych Marcin Komenda.
15: Stany Zjednoczone były bardzo pewne siebie, na pewno przed meczem widać było dużo uśmiechu, dużo luzu, natomiast mecz pokazał, że cały czas trzeba być uważnym, bo przeciwnik może zaatakować tak, jak my to zrobiliśmy dzisiaj. Myślę, że naprawdę mocno na nich siedliśmy od samego początku i widać było, że im się gra nie kleiła. Oczywiście mieli swoje momenty, bo to są klasowi zawodnicy, natomiast myślę, że może oprócz początku trzeciego seta to my kontrolowaliśmy przebieg meczu i tak naprawdę nie pozwoliliśmy im na za dużo.
13: Polacy zajęli 2. miejsce w ogólnej tabeli Ligi Narodów i zagrają w turnieju finałowym. Ponownie o sporcie za godzinę.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
17: Pogoda.
4: Na północy, zachodzie i w centrum kraju dużo chmur i deszcz, lokalnie burze. Na Suwalszczyźnie i Warmii może padać intensywnie. Pogodnie będzie dziś, tylko na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim i w rejonach podgórskich, przez 20 na przeważającym obszarze, po 23 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a ciśnienie waha się na barometrach. W Warszawie teraz 1001 hektopaskali.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat. Na południu kraju, a także w Białymstoku, Płocku, Zielonej Górze i Trójmieście jakość powietrza jest dobra, na pozostałych stacjach bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 20% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd wtedy jest najczystszy, a dla odbiorców taryfy dynamicznej także najtańszy.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos dobrze, że cię mamy.

0: I zapraszamy na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Łukasz Łaskawiec.
1: Strażacy w Śląskiem wieczorem i w nocy odnotowali 421 zgłoszeń związanych z niekorzystną pogodą. Większość, bo prawie 370, dotyczyła silnego wiatru, który łamał konary. Pozostałe dotyczyły intensywnych opadów, w tym wypompowywania wody czy też udrażniania przepustów. Najwięcej zgłoszeń spływało od mieszkańców Bielska Białej i powiatu bielskiego, 188. W powiecie cieszyńskim odnotowano 99 zgłoszeń, a w żywieckim 72. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Wystartowało żywieckie suwakowanie. To jedna z największych w tej części Europy imprez tego typu. Przez tydzień pod okiem muzycznych autorytetów z całego świata swoje umiejętności będą doskonalić w Żywcu pozoniści i tubiści. Warsztaty są darmowe i otwarte dla publiczności. Bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie na termomodernizację. Od dziś w życie wchodzą istotne zmiany w programie Czyste Powietrze. Celem nowych rozwiązań jest m.in. zapewnienie większego bezpieczeństwa beneficjentów oraz zachęcenie do skorzystania z programu. Po wygraniu finału mundialu hiszpańscy piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego przylecą do Madrytu z Pucharem Świata około 12:50. Po oficjalnych uroczystościach, w tym spotkaniu z rodziną królewską, reprezentacja przejedzie przez miasto na pokładzie autobusu z otwartym dachem.
2: Hiszpania wielką wygraną, Argentyna musi zadowolić się drugim miejscem. W Warszawie na 120 minut jedna z restauracji zamieniła się w małe Buenos Aires. Koszulki reprezentacji, wspólne śpiewy i nadzieja na obronę mistrzowskiego tytułu. Argentyńczycy do ostatnich minut liczyli na zwycięstwo, ale ostatecznie po dogrywce wygrała Hiszpania.
3: Nie udało się niestety.
4: No i bardziej jest przykro do tego, że to ostatni mundial Leo Messiego.
5: Jeszcze nie wierzę. Miałam nadzieję, że idziemy na rzuty karne. Naprawdę nie wierzę, że nie udało się. Ale jestem dumna, bo naprawdę walczyli do ostatniego momentu.
2: Więcej o zwycięstwie Hiszpanii w finale mundialu w serwisie sportowym Trójki już za kilka minut. Kolejne informacje. Wyższe wsparcie na termomodernizację, wydłużony czas wykonywania prac i prostsze zasady udziału. Od dziś obowiązują nowe zasady w programie Czyste Powietrze. Są one częścią większej reformy sztandarowego przedsięwzięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
6: Jedną z nowości, która zaczęła obowiązywać od dziś, to skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do 1 roku. To, zdaniem minister klimatu Pauliny Henning-Kloski, ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
7: Jednym z postulatów było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak, skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
6: Ponadto, jak dodaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, podwyższono wsparcie.
8: 10%. I tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
6: Dodatkowo od dziś wydłużony został także termin wykonania prac termomodernizacyjnych ze 120 do 180 dni. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą się wycofać z działalności w innych stowarzyszeniach politycznych. Jeśli tego nie zrobią, grozi im wyrzucenie z partii. Oznaczałoby to rozłam w PiS. Wiceprezes ugrupowania Tobiasz Boheński zaapelował o dostosowanie się do decyzji Prezydium PiS.
9: Termin czwartkowy to jest data, w której każdy poseł, senator i europoseł Prawa i Sprawiedliwości ma zadeklarować, że chce być dalej członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I są tacy, którzy zrobić tego nie chcą i mnie to bardzo boli. I cały czas apelujemy do nich o jedność i o zmianę zdania.
2: Mateusz Morawiecki i politycy związani z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus nie odwołali jednak zapowiadanego na koniec lipca spotkania w Warszawie. Zdaniem Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej rozłam w PiS jest jak najbardziej możliwy.
10: Widać, że tamte emocje buzują, że w mediach społecznościowych obie frakcje nie przebierają w słowach i nie wygląda na to, żeby ktokolwiek chciał zrobić krok wstecz. Jeśli żadna ze stron nie zrobi kroku wstecz, no to prawdopodobnie grupa Mateusza Morawieckiego zostanie z Prawa i Sprawiedliwości wypchnięta.
2: O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Horała z PiS. Kolejna noc irańskich ataków na kraje Zatoki Perskiej. Są doniesienia także o atakach na tankowce w cieśninie Ormus. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że trafił dwa tankowce i zostały one unieruchomione po próbie przepłynięcia nieuznawaną przez Iran trasą. W całym regionie pojawiły się również doniesienia o irańskich atakach, szczególnie w Bahrajnie, gdzie zawyły syreny alarmowe. Z kolei centralne dowództwo USA poinformowało, że amerykańska armia zakończyła 9. noc z rzędu ataków na Iran. Celem były centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża, zasoby morskie, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Tymczasem Czechy kończą z regulacją cen paliw. Limity cenowe obowiązywały od kwietnia. Rząd Andreja Babisza wprowadził je w odpowiedzi na gwałtowny wzrost notowań ropy na światowych rynkach wywołany wojną na Bliskim Wschodzie.
11: Ceny paliw na czeskich stacjach kształtują od dziś wyłącznie mechanizmy rynkowe. Wraz ze zniesieniem limitów cenowych wygasła także niższa stawka akcyzy na olej napędowy. Analitycy spodziewają się, że najbardziej podrożeje właśnie diesel. Jego cena może wzrosnąć nawet o 2,5 korony, czyli niespełna pół złotego za litr. Minister finansów Alena Schillerowa zapewniła, że jej resort będzie uważnie obserwował sytuację na rynku. Ministerstwo będzie nadal monitorować ceny i marże. Jeśli po zniesieniu regulacji dojdzie do nadużyć lub pogorszy się sytuacja na Bliskim Wschodzie, będziemy reagować. Rząd w Pradze uzasadnił decyzję o zniesieniu regulacji poprawą sytuacji na światowych rynkach. Minister finansów zaznaczyła, że z podobnych działań wycofały się już sąsiednie kraje – Polska, Niemcy i Austria. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Jeżeli chodzi o wiadomości sportowe, ta podstawowa jest taka, że Hiszpania została mistrzem świata, pokonała we wczorajszym finale Argentynę 1-0 po golu z dogrywki Ferrana Torresa. Druga bardzo ważna informacja dotycząca wydarzeń sportowych jest następująca. Nasi siatkarze tej nocy pokonali w Chicago Amerykanów 3-0. Kończą rozgrywki grupowe Ligi Narodów z bilansem 10 wygranych i jednej porażki. Oczywiście zakwalifikowali się do turnieju finałowego, który odbędzie się w Ningbo w Chinach, a więcej o tym, co wydarzyło się wczoraj na stadionie w Nowym Jorku, ale generalnie o Mistrzostwach Świata już za kilka minut.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie, miejscami głównie na północy kraju burze, temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym zachodzie, przez około 20 w centrum do 23 na południu.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: O tej porze w poniedziałki łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego, tam Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami gorący, ale też dynamiczny weekend. W niedzielę temperatura wzrosła do 27 stopni w Katowicach, ale miejscami po południu przeszły zapowiadane burze, które lokalnie były dość gwałtowne, nawet z gradem. Trzeba przyznać, że generalnie tegoroczne lato w porównaniu do tego poprzedniego jest bardzo burzowe. A jaki będzie nowy tydzień? Proszę Państwa, oto prognoza na najbliższe dni. Od razu już mogę zdradzić, że będzie dużo spokojniej. Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 20 lipca i zachmurzenie od rana będzie przeważnie małe lub umiarkowane. Po południu miejscami wzrastające do dużego, ale tylko lokalnie, głównie w północnej połowie regionu, mogą pojawić się jakieś słabe, przelotne opady. Bez burz jednak. W porównaniu do tego weekendu zrobi się około 4 stopnie chłodniej. Dlatego dzisiaj maksymalnie od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie stabilne 1017 hektopaskali. I teraz noc z poniedziałku na wtorek. Zachmurzenie małe lub miarkowane, nad ranem wzrastające na północy województwa do dużego, ale na ogół bez opadów. Temperatura minimalna 11-13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie nadal stabilne, około 1017 hektopaskali. I prognoza na wtorek, jutro 21 lipca. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, głównie na północy regionu. Nastąpi dalsze ochłodzenie, temperatura maksymalna 18-20 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny z zachodu oraz północnego zachodu. Ciśnienie nadal w miarę stabilne w przedziale 1017-1019 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie się zmniejszać stopniowo aż do nawet małego, bez opadów. Zrobi się bardzo rzeźko, gdyż nad ranem temperatura spadnie do 8, 10, 11 stopni, chociaż lokalnie może być nawet około 7, zwłaszcza w zagłębieniach terenu poza gęstą miejską zabudową. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie stabilne około 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę 22 lipca. Od rana słonecznie. Dopiero w ciągu dnia, po południu głównie, nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego z przejaśnieniami. No i wtedy lokalnie może przelotnie pokropić. Ale podkreślam, bez burz. Temperatura maksymalna 20-22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu oraz północnego zachodu. Ciśnienie lekko spadnie do 1015 hektopaskali. Także podsumowując i krótko mówiąc, najbliższe dni będą wyraźnie chłodniejsze do tych poprzednich, ale też tym samym bez tych groźnych już burz. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
15: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy.
17: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stawik. Tłocznie jest na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami. Wcześniej na tym odcinku miała miejsce także kolizja. Natężony ruch na wlocie do centrum Katowic od Sosnowca. Wjeżdżający Wiślanką od Mikołowa nogę z gazu zdejmują na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i na pętli Brynowskiej. Kolejka samochodów także na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Wjeżdżający do Katowic od Tychów z tłokiem muszą się liczyć na wysokości Giszowca, wcześniej ciasno też na wyjeździe z Tychów w rejonie Czułowa. W Mikołowie korkuje się droga 44 na wysokości Śmiłowic, tam działają drogowcy i zwolnić trzeba na pasach do centrum. Na trasie 44 ciasno też w Tychach między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami oraz w Bieruniu Nowym. Z kolei na jedynce między Tychami a Bieskiem tłocznie jest w Goczałkowicach. 691 404 czekamy na sygnały z dróg.

Seksa z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Na zegarze 8. Po wczorajszych burzach w wielu domach na południu regionu nie ma prądu. Więcej o tym powiemy za chwilę. Kandydaci na studia, którzy znaleźli się na listach zakwalifikowanych, od dziś na wielu uczelniach mogą uzupełniać dokumenty. Za chwilę powiemy, które szkoły wyższe otwierają dziś biura rekrutacji. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz mówi, że rozpad PiSu nie jest jeszcze przesądzony.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Część mieszkańców południowej części województwa śląskiego w dalszym ciągu nie ma prądu. To efekt nawałnic, które przeszły wczoraj przez region. Awarią objęte są powiaty żywiecki, cieszyński i bielski, łącznie ponad 1200 odbiorców. Problem dotknął też mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Operator sieci energetycznej przewiduje jednak, że prąd pojawi się w Gniazdkach jeszcze przed godziną 9. Powoli kończy się pierwsza tura rekrutacji do szkół wyższych w województwie śląskim. Od dziś na wielu z nich można składać dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie. Gdzie pojawią się dziś kandydaci? O tym powie już teraz reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Przed kandydatami na studia pierwszego stopnia już ostatnia prosta w procesie rekrutacji. Od dziś dokumenty składać mogą zainteresowani dalszą edukacją m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym czy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od ubiegłego tygodnia teczki zbierają również Politechniki Częstochowskie oraz Śląska. W przypadku tej pierwszej dzisiaj jest już ostatni dzwonek dla kandydatów na uzupełnienie formalności. Z kolei Śląska daje aplikującym czas jeszcze do jutra. W nieco bardziej komfortowej sytuacji są zainteresowani studiowaniem na WSB Merito. Tam proces odbywa się w pełni online bez wychodzenia z domu. Na zaawansowanym etapie rekrutacji jest już Katowicka Akademia Wychowania Fizycznego. W zeszłym tygodniu odbyły się kwalifikujące testy sprawnościowe, a sama lista przyjętych pojawi się już w najbliższych dniach.
0: Nabory uzupełniające rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia, tuż po ogłoszeniu wyników naboru głównego. Ostatnią szansę na zapisanie się na studia zainteresowani będą mieli we wrześniu. W pierwszym kwartale przyszłego roku zakończą się prace projektowe, a w kolejnym zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację nowego połączenia ekspresowej S52 na odcinku Bielsko-Biała-Cieszyn z istniejącym układem dróg w Grodźcu. Taką informację przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja rozładuje duże natężenie ruchu na pobliskim węźle Jasienica, gdzie średni dobowy ruch wynosi ponad 41 tysięcy pojazdów. Węzeł drogowy ma połączyć ekspresową S52 z drogą powiatową Grodziec-Bielowicko. Część drogowa obejmie przede wszystkim budowę pasa włączenia na S52 w kierunku Cieszyna i wyłączenia z niej dla jadących od strony Bielska-Białej, budowę łącznicy wjazdowej i wyjazdowej oraz skrzyżowania na drodze powiatowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Spór w Prawie i Sprawiedliwości ma charakter ambicjonalny, a nie programowy, uważa senator tego ugrupowania Wojciech Skurkiewicz. W jego ocenie środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego nie powinno rozbijać jedności partii przed przyszłorocznymi wyborami. Wojciech Skurkiewicz mówi, że rozpad Prawa i Sprawiedliwości nie jest jeszcze przesądzony.
3: Wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. I zobaczymy w najbliższy czwartek, co wydarzy się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej.
0: Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Były premier zadeklarował, że chce pozostać w PiS-ie i rozwijać Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jednocześnie zaprosił zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie 31 lipca. Na koniec garść informacji pogodowych. Zachmurzenie o poranku jest małe, w Katowicach niebo niemal bezchmurne. W kolejnych godzinach zachmurzenie może jednak wzrastać. Od godzin południowych mogą pojawić się już przelotne opady deszczu. Dziś na termometrach do 23 stopni Celsjusza.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stawik. Tłocznie jest na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami. Wcześniej na tym odcinku miała miejsce także kolizja. Natężony ruch na wlocie do centrum Katowic od Sosnowca. Wjeżdżający Wiślanką od Mikołowa nogę z gazu zdejmują na skrzyżowaniu przy centrum handlowym i na pętli Brynowskiej. Kolejka samochodów także na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Wjeżdżający do Katowic od Tychów z tłokiem muszą się liczyć na wysokości Giszowca, wcześniej ciasno też na wyjeździe z Tychów w rejonie Czułowa. W Mikołowie korkuje się droga 44 na wysokości Śmiłowic, tam działają drogowcy i zwolnić trzeba na pasach do centrum. Na trasie 44 ciasno też w Tychach między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami oraz w Bieruniu Nowym. Z kolei na jedynce między Tychami a Bielskiem tłocznie jest w Goczałkowicach. 691-404 czekamy na sygnały z dróg.
5: O tej porze w poniedziałki łączymy się ze stacją Meteoplanetarium Śląskiego. Tam Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami gorący, ale też dynamiczny weekend. W niedzielę temperatura wzrosła do 27 stopni w Katowicach, ale miejscami po południu przeszły zapowiadane burze, które lokalnie były dość gwałtowne, nawet z gradem. Trzeba przyznać, że generalnie tegoroczne lato w porównaniu do tego poprzedniego jest bardzo burzowe. A jaki będzie nowy tydzień? Proszę Państwa, oto prognoza na najbliższe dni. Od razu już mogę zdradzić, że będzie dużo spokojniej. Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 20 lipca, i zachmurzenie od rana będzie przeważnie małe lub umiarkowane. Po południu miejscami wzrastające do dużego, ale tylko lokalnie, głównie w północnej połowie regionu, mogą pojawić się jakieś słabe, przelotne opady. Bez burz jednak. W porównaniu do tego weekendu zrobi się około 4 stopnie chłodniej. Dlatego dzisiaj maksymalnie od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie stabilne 1017 hektopaskali. I teraz noc z poniedziałku na wtorek. Zachmurzenie małe lub miarkowane, nad ranem wzrastające na północy województwa do dużego, ale na ogół bez opadów. Temperatura minimalna 11-13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie nadal stabilne, około 1017 hektopaskali. I prognoza na wtorek, jutro 21 lipca. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, głównie na północy regionu. Nastąpi dalsze ochłodzenie, temperatura maksymalna 18-20 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny z zachodu oraz północnego zachodu. Ciśnienie nadal w miarę stabilne, w przedziale 1017-1019 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie się zmniejszać stopniowo aż do nawet małego, bez opadów. Zrobi się bardzo rzeźko, gdyż nad ranem temperatura spadnie do 8, 10, 11 stopni, chociaż lokalnie może być nawet około 7, zwłaszcza w zagłębieniach terenu poza gęstą miejską zabudową. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie stabilne około 1019 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę 22 lipca. Od rana słonecznie, dopiero w ciągu dnia, po południu głównie, nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego z przejaśnieniami. No i wtedy lokalnie może przelotnie pokropić. Ale podkreślam, bez burz. Temperatura maksymalna 20-22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu oraz północnego zachodu. Ciśnienie lekko spadnie do 1015 hektopaskali. Także podsumowując i krótko mówiąc, najbliższe dni będą wyraźnie chłodniejsze do tych poprzednich, ale też tym samym bez tych groźnych już burz. To tyle moich najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
5: Damian Dąbrowski, bardzo dziękujemy.
7: Hiszpania pokonała Argentynę w finale Mistrzostw Świata, wygrywając 1-0 po dogrywce. Nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski rozmawiał w New Jersey z kibicami obu reprezentacji.
8: Dla mnie ten mecz był niesamowitym doświadczeniem.
9: Viva Hispania!
8: To jest najlepszy dzień w moim życiu. To niesamowite. To był dobry mecz. Doświadczyliśmy dobrej zabawy. Moja reprezentacja przegrała, ale Hiszpania grała naprawdę dobrze. Jestem smutna. Przegraliśmy, ale zespół walczył o zwycięstwo. Przegraliśmy, ale spędziliśmy na stadionie miły czas. Oczywiście, że jestem smutny. Moja drużyna przegrała, ale wiecie co? Wrócimy silniejsi następnym razem. Taka jest Argentyna.
9: That's what happens with us in Argentina.
7: Finał mundialu na stadionie MetLife w New Jersey obejrzało ponad 80 tysięcy kibiców. Więcej o zwycięstwie Hiszpanii w serwisie sportowym Trójki już za kilka minut. W Madrycie fajerwerki, w Moskwie łuny pożarów. Stolica Rosji była w nocy przez kilka godzin atakowana przez ukraińskie drony. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu co najmniej 400 maszyn.
10: Eksplozję dronów widzieli mieszkańcy podmoskiewskiego Podolska. Lokalne serwisy podały, że bezzałogowce uderzyły w znajdującą się tam rafinerię i osiedle Lwowski. Są także informacje o uderzeniu w dwa centra logistyczne, z których ewakuowano personel. Bezzałogowce zaatakowały również przemysłowe centra Południowe Wrota i Griwno. To drugi taki atak w ciągu ostatnich 3 dni. Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że celem ataków ukraińskich dronów będą centra logistyczne zaopatrujące przemysł zbrojeniowy Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w ETS, prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker ocenił, że propozycje komisji nie oznaczają rzeczywistej reformy. A polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Przemysław Lis.
11: Doradca prezydenta Alvin Gajadur liczy, że tym razem będzie zgoda na to, by Polacy mogli wypowiedzieć się w tej kwestii.
12: Bo to jest bardzo ważna kwestia, która dotyczy mnóstwa obywateli, jak i również przedsiębiorców.
11: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej zaznaczyła, że rząd w tej sprawie prowadzi konkretne działania i nie ma potrzeby organizowania referendum.
13: Politykę unijną buduje się i kształtuje poprzez dyplomację w Europarlamencie, w Komisji Europejskiej, a nie poprzez referenda. W tym kierunku działa nasz rząd. My już opóźniliśmy wejście systemu ETS-2.
11: Szans na rozpisanie referendum nie widzi również Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości.
14: Większość rządowa doskonale zdaje sobie sprawę, że Polacy są wyjątkowo wściekli na politykę klimatyczną, ponieważ ona nakłada na nich koszty. Nakłada na polskie rodziny.
11: Poprzedni prezydencki wniosek referendalny w tej sprawie został złożony na początku maja i odrzucony przez Senat. Przemysław Lis, Polskie Radio.
7: Komisja Europejska zaproponowała m.in. utrzymanie funduszu modernizacyjnego, z którego Polska jako największy beneficjent finansuje inwestycje w transformację energetyczną. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Horała z PiS. Na A1 znikną niechlubne fale Dunaju. Rusza remont odcinka autostrady w powiecie będzińskim na Śląsku. Prace prowadzone będą na jezdni w stronę Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg.
15: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi.
7: Naprawa odcinka A1 ma potrwać 11 miesięcy. Wielka Brytania będzie od dziś miała nowego premiera, choć wyborcy nie pójdą do urn, a władzę nadal będzie sprawować Partia Pracy. Andy Burnham zastąpi Keira Starmera i po audiencji u króla obejmie urząd. O zmianie gospodarza przy Downing Street przesądziło nie powszechne głosowanie, ale wybór nowego lidera lejburzystów.
16: Andy Burnham zostanie 59. premierem Wielkiej Brytanii i 6. szefem rządu, który obejmie ten urząd w ciągu ostatnich 10 lat. Jeszcze niedawno był burmistrzem Manchesteru. Do parlamentu wrócił po zwycięstwie w wyborach uzupełniających, a później przejął kierowanie Partią Pracy. Najpierw z urzędem pożegna się Keir Starmer. Dotychczasowy premier pojedzie do Pałacu Buckingham i formalnie złoży rezygnację na ręce monarchy. Niedługo później król Karol III przyjmie Andy'ego Burnhama i powierzy mu utworzenie nowego rządu. Od tego momentu to właśnie on będzie premierem Wielkiej Brytanii. Później nowy szef rządu przed Downing Street 10 wygłosi pierwsze przemówienie. Brytyjscy eksperci spodziewają się, że od razu spróbuje pokazać, czym jego rządy będą różnić się od tych Keira Starmera. Jeszcze dziś Andy Burnham ma ogłosić pierwsze najważniejsze nominacje i rozpocząć kompletowanie swojego gabinetu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: 5 minut po 8 o sporcie Dariusz Urbanowicz. Hiszpańscy piłkarze wygrali wielki finał mundialu i zostali mistrzami świata. W ostatnim dniu 39-dniowego turnieju La Furia Roja pokonała broniących tytułu Argentyńczyków 1-0. Gola w dogrywce strzelił Ferran Torres. Pod stadionem w New Jersey z mikrofonem był Jan Pachlowski.
18: Dla mnie ten mecz był niesamowitym doświadczeniem.
19: Viva España!
18: To jest najlepszy dzień w moim życiu. To niesamowite. To był dobry mecz. Doświadczyliśmy dobrej zabawy. Moja reprezentacja przegrała, ale Hiszpania grała naprawdę dobrze. Jestem smutna. Przegraliśmy, ale zespół walczył o zwycięstwo. Przegraliśmy, ale spędziliśmy na stadionie miły czas. Oczywiście, że jestem smutny. Moja drużyna przegrała, ale wiecie co? Wrócimy silniejsi następnym razem. Taka jest Argentyna.
17: To drugi w historii tytuł zdobyty przez Hiszpanów. Tym zwycięstwem powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy to mundial odbył się w RPA. A następne Mistrzostwa Świata już za 4 lata wspólnie zorganizują Hiszpania, Portugalia i Maroko. Polscy siatkarze pewnie pokonali Amerykanów 3-0 w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Komentarz Kevina Sasaka.
20: Duża zasługa naszej gry. Myślę, że w każdym elemencie graliśmy się bardzo dobrze. Czy to zagrywka, czy blok, czy obrona, czy atak. Jeśli tak będziemy grać, to tak naprawdę nieważny jest przeciwnik, każdemu będzie się z nami grało ciężko.
17: Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego w Ningbo. Faza pucharowa cyklu odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Remco Evenepoel wygrał 14 etap Tour de France. Na metę w Solezon wpadł tuż przed Tadejem Pogaczorem i nie miało to wpływu na klasyfikację generalną. To Słoweniec utrzymał żółtą koszulkę lidera. Wpłynął na nią z kolei wypadek drugiego w generalce, Jonasa Vingegaarda. Duńczyk nie wyrobił się na jednym z zakrętów na zjeździe, połamał obojczyk i musiał wycofać się z wyścigu. Dziś kolarze mają dzień przerwy, do rywalizacji wrócą jutro, a 114. edycja Wielkiej Pętli zakończy się w niedzielę w Paryżu. Stefanos Tsitsipas triumfował w Gsztat. W finale Grek wygrał z Belgiem Rafaelem Collignonem 6-4, 6-7 i tu 3-7 i 6-3. To 13. tytuł ATP 27-letniego Tsitsipasa. 18. turniej wygrał z kolei Andrzej Rublow, który w finale w Bastard pokonał Włocha Luciano Dardariego 6-4 i 6-3.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
22: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, prawie w całym kraju przelotny opad deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju burze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym zachodzie, przez około 20 w centrum, do 23 na południu.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Na zegarze 8. Po wczorajszych burzach w wielu domach na południu regionu nie ma prądu. Więcej o tym powiemy za chwilę. Kandydaci na studia, którzy znaleźli się na listach zakwalifikowanych, od dziś na wielu uczelniach mogą uzupełniać dokumenty. Za chwilę powiemy, które szkoły wyższe otwierają dziś biura rekrutacji. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz mówi, że rozpad PiSu nie jest jeszcze przesądzony.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Część mieszkańców południowej części województwa śląskiego w dalszym ciągu nie ma prądu. To efekt nawałnic, które przeszły wczoraj przez region. Awarią objęte są powiaty żywiecki, cieszyński i bielski, łącznie ponad 1200 odbiorców. Problem dotknął też mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Operator sieci energetycznej przewiduje jednak, że prąd pojawi się w Gniazdkach jeszcze przed godziną 9. Powoli kończy się pierwsza tura rekrutacji do szkół wyższych w województwie śląskim. Od dziś na wielu z nich można składać dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie. Gdzie pojawią się dziś kandydaci? O tym powie już teraz reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Przed kandydatami na studia pierwszego stopnia już ostatnia prosta w procesie rekrutacji. Od dziś dokumenty składać mogą zainteresowani dalszą edukacją m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym czy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od ubiegłego tygodnia teczki zbierają również Politechniki Częstochowskie oraz Śląska. W przypadku tej pierwszej dzisiaj jest już ostatni dzwonek dla kandydatów na uzupełnienie formalności. Z kolei Śląska daje aplikującym czas jeszcze do jutra. W nieco bardziej komfortowej sytuacji są zainteresowani studiowaniem na WSB Merito. Tam proces odbywa się w pełni online bez wychodzenia z domu. Na zaawansowanym etapie rekrutacji jest już Katowicka Akademia Wychowania Fizycznego. W zeszłym tygodniu odbyły się kwalifikujące testy sprawnościowe, a sama lista przyjętych pojawi się już w najbliższych dniach.
0: Nabory uzupełniające rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia, tuż po ogłoszeniu wyników naboru głównego. Ostatnią szansę na zapisanie się na studia zainteresowani będą mieli we wrześniu. W pierwszym kwartale przyszłego roku zakończą się prace projektowe, a w kolejnym zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację nowego połączenia ekspresowej S52 na odcinku Bielsko-Biała-Cieszyn z istniejącym układem dróg w Grodźcu. Taką informację przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja rozładuje duże natężenie ruchu na pobliskim węźle Jasienica, gdzie średni dobowy ruch wynosi ponad 41 tysięcy pojazdów. Węzeł drogowy ma połączyć ekspresową S52 z drogą powiatową Grodziec-Bielowicko. Część drogowa obejmie przede wszystkim budowę pasa włączenia na S52 w kierunku Cieszyna i wyłączenia z niej dla jadących od strony Bielska-Białej, budowę łącznicy wjazdowej i wyjazdowej oraz skrzyżowania na drodze powiatowej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Spór w Prawie i Sprawiedliwości ma charakter ambicjonalny, a nie programowy, uważa senator tego ugrupowania Wojciech Skurkiewicz. W jego ocenie środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego nie powinno rozbijać jedności partii przed przyszłorocznymi wyborami. Wojciech Skurkiewicz mówi, że rozpad Prawa i Sprawiedliwości nie jest jeszcze przesądzony.
3: Wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. I zobaczymy w najbliższy czwartek, co wydarzy się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej.
0: Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Były premier zadeklarował, że chce pozostać w PiS-ie i rozwijać Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jednocześnie zaprosił zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie 31 lipca. Na koniec garść informacji pogodowych. Zachmurzenie o poranku jest małe, w Katowicach niebo niemal bezchmurne. W kolejnych godzinach zachmurzenie może jednak wzrastać. Od godzin południowych mogą pojawić się już przelotne opady deszczu. Dziś na termometrach do 23 stopni Celsjusza.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Ponad 1600 razy interweniowali wczoraj w całej Polsce strażacy po burzach, które przeszły nad krajem. Najwięcej pracy było w Małopolsce, na Śląsku i Lubelszczyźnie. Chodziło głównie o usuwanie powalonych drzew, zabezpieczanie uszkodzonych dachów i odblokowanie dróg. Część mieszkańców na południu województwa śląskiego wciąż nie ma prądu. Awarią dotknięte są powiaty żywiecki, cieszyński i bielski, łącznie ponad 1200 odbiorców. Prezydent USA Donald Trump wręczył puchar za zwycięstwo w Mistrzostwach Świata reprezentacji Hiszpanii, która pokonała w finale Argentynę. W Nowym Jorku był specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: Dla Białego Domu niedzielny mecz finałowy stanowił zwieńczenie trwających ponad rok starań, by we współpracy ze współgospodarzami Kanady i Meksykiem sprostać licznym wyzwaniom logistycznym związanym z organizacją największych mistrzostw świata w historii. Konieczne było przy tym pogodzenie tych działań z restrykcyjną polityką migracyjną administracji Donalda Trumpa, która uniemożliwiała wjazd do Stanów Zjednoczonych kibicom z niektórych krajów uczestniczących w mistrzowskim turnieju, takich jak Haiti czy Iran. Gdy Donald Trump i prezes FIFA Gianni Infantino wręczali trofeum, z armatek wystrzeliło złote konfetti, jednak gdy wcześniej lider Stanów Zjednoczonych wchodził na murawę, z trybun słychać było gwizdy. Okazało się, że jesteśmy krajem piłkarskim i myślę, że tak już pozostanie. Podsumował mundial Donald Trump. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Rozpada potem połączenie. Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus skomentował w ten sposób pojawiające się informacje o odejściu z partii polityków należących do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i powrocie po wyborach.
3: Tego rodzaju gra mogłaby się wydawać kusząca, ale jednak jest, zwłaszcza w realiach polskiego systemu wyborczego, z grą ogromnego ryzyka. Gdybym był Jarosławem Kaczyńskim i gdyby ktoś do mnie przyszedł z takim planem, to ja bym się na niego nie zgodził, bo bym powiedział, no dostrzegam tu pewne zalety. Moim zdaniem optymalna konstrukcja była inna. Optymalna konstrukcja, z której niestety, i to chyba z perspektywy czasu było błędem, zrezygnowaliśmy, była taka, że jest szeroki obóz Zjednoczonej Prawicy, w którym jest dominujący Prawo i Sprawiedliwość.
1: Cała rozmowa z Marcinem Horałą na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Belgijscy śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie Qatargate narażeni na niebezpieczeństwo. Jedna z policjantek została brutalnie pobita, poinformowała gazeta La Libre Belgique. Chodzi o jedną z najgłośniejszych afer korupcyjnych w Parlamencie Europejskim i kupowania wpływów przez Katar oraz Maroko.
4: Brutalnie pobita policjantka omal nie zginęła. Została zaatakowana miesiąc temu podczas spaceru. Do tej pory nie zidentyfikowano podejrzanych. Trwa śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Według belgijskiej gazety La Libre Belgique już kilka lat temu służby bezpieczeństwa państwa alarmowały o przypadkach zastraszania śledczych i o zagrożeniach, na które są narażeni. Afera Qatargate, nad którą, jak informuje gazeta La Libre Belgique, unosi się cień marokańskich służb specjalnych, wybuchła w Parlamencie Europejskim pod koniec 2022 roku. Belgijska policja przeszukała wtedy kilkanaście mieszkań i biur, przejęła torby z gotówką i aresztowała kilka osób. Na razie nie ma informacji, na jakim etapie jest prowadzone śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie na termomodernizację. Dziś w życie wchodzą zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z najważniejszych jest rozszerzenie wyjątków od zasady posiadania nieruchomości z 3 lat do roku, mówi Robert Gajda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
5: Wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniało tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny, więc staraliśmy się tym wyjść naprzeciw tym osobom, dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności i w tym wypadku w pierwszej linii dziedziczenia mogą te osoby skorzystać z tego programu wcześniej, czyli po roku.
1: Z innych nowości to zwiększono też czas na realizację prac objętych zaliczką ze 120 do 180 dni oraz wprowadzono darmowy bon na audyt energetyczny.
6: Klimat.
1: Czyli pora na darmowy audyt klimatyczny w Trójce. W całym kraju dobra i bardzo dobra jakość powietrza. 37% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W części województw mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: To jeszcze darmowy audyt sportowy i Dariusz Urbanowicz.
9: Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. Do rozstrzygnięcia finałowego meczu z Argentyną potrzebna okazała się dogrywka. Hiszpanie wygrali zasłużenie 1-0 po golu Ferrana Torresa. Tytułu bronili Argentyńczycy, ale zagrali fatalnie, pokazali antyfutbol, mając kłopoty z wyjściem z własnej połowy. Mimo wszystko w Buenos Aires trwa festiwal radości.
10: Przy obelisku, symbolu argentyńskiej stolicy, od zakończenia meczu nie milkną śpiewy, okrzyki, tańce i wybuchy fajerwerków. Cisza wynikająca z rozczarowania wynikiem finałowego spotkania trwała zaledwie kilka minut. Potem mieszkańcy stolicy kraju postanowili docenić ponad miesiąc fantastycznej ich zdaniem gry swojego zespołu. Bardzo, bardzo im dziękujemy. Dzisiaj mamy i tak powód do świętowania, bo mamy świetnych piłkarzy, którzy długo toczyli wyrównany bój, nawet gdy grali w 10. Powiedział mi jeden z kibiców, który był zawiedziony, ale tylko przez chwilę. Podobnie jak inni ludzie w sercu Buenos Aires, bawi się i docenia kończącą się wicemistrzostwem świata epokę mundialowych występów Argentyny z Leo Messim w składzie. Z Buenos Aires, Adam Górczewski, Polskie Radio.
9: Hiszpanie po raz drugi zdobyli mistrzostwo świata. Świetny turniej Ligi Narodów w Chicago w wykonaniu polskich siatkarzy. W ostatnim spotkaniu pokonali gospodarzy 3-0. Wcześniej wygrali z Brazylią, Francją i Bułgarią, a fazę grupową rozgrywek skończyli na drugim miejscu, tuż za Japonią. Finały Ligi Narodów odbędą się w Chinach na przełomie lipca i sierpnia. Podwójny mistrz olimpijski z Paryża, Belg Remco Evenepoel, wygrał 14. etap Tour de France. Żółtą koszulkę utrzymał Słoweniec Tadej Pogacar, a dziś peleton ma dzień przerwy. W Formule 1 lider klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał Grand Prix Belgii na torze Spa. Włoch ruszał do wyścigu z pole position. Na mecie wyprzedził o 2 sekundy Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari i aż o 11,5 sekundy Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. I na koniec jeszcze triatlon, bo ludzie z żelaza wrócili do Gdyni. Miasto przez 3 dni żyło zawodami Enea Ironman 70.3 Gdynia, które wygrał Maximilian Sperl z Niemiec przed Brytyjczykiem Andrew Hofstall-Turnerem i Duńczykiem Larsem Homholtem, który dopiero na trasie kończącego rywalizację półmaratonu biegowego wyprzedził najlepszego z Polaków Roberta Wilkowieckiego. Wśród pań triumfowała Agnieszka Gadomska.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Prawie w całym kraju przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy kraju, burze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na północnym zachodzie, przez około 20 stopni w centrum, do 23 na południu.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No te wszystkie tak zwane zjawiska burzowe, które miały miejsce w naszym regionie, one spowodowały, że na termometrach mniej stopni zobaczymy, bo dziś ta temperatura maksymalna to 22-23 stopnie, w nocy to tylko 11-12 stopni. Mówimy tym razem o temperaturze minimalnej. Zachmurzenie małe lub umiarkowane, nad ranem wzrastające od północy do dużego, bez deszczu. We wtorek zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, no i dalsze ochłodzenie do 20 stopni, a może nawet 19. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu, a także północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne. Później nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie się zmniejszać do małego, a miejscami nawet bezchmurnego nieba, bez opadów. Temperatura minimalna do 11 stopni, ale miejscami termometry mogą pokazać nawet 7. Najchłodniej w zagłębieniach terenu poza gęstą miejską zabudową. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, a w środę od rana słonecznie. W ciągu dnia stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego z przejaśnieniami. Po południu lokalnie może słabo, przelotnie pokropić deszcz. Kłaniam się Państwu, miłego wieczoru życzę, do usłyszenia.

0: Minęła 10. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę zajmującą się brutalną windykacją długów w województwie śląskim. Zatrzymano w tej sprawie kilka osób, a szczegóły podamy Państwu za chwilę. Wieczorem i w nocy strażacy mieli ręce pełne pracy. Usuwali m.in. połamane drzewa wskutek burz, które przechodziły przez część kraju. Od dziś obowiązują zmiany w modernizowanej Alei Wyzwolenia w częstochowskiej dzielnicy Północ.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę zajmującą się brutalną, bezprawną windykacją długów. Proceder miał miejsce w województwie śląskim. W toku śledztwa zatrzymano 4 mężczyzn, obywateli Polski w wieku od 35 do 53 lat. Mieli zastraszać, stosować przemoc oraz niszczyć mienie swoich dłużników. Do każdej sprawy podchodzili indywidualnie, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
2: Każda prowadzona przez nich windykacja była poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem pokrzywdzonych i stosowaniem sposobu działania do konkretnej osoby. Podczas realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację, niebezpieczne przedmioty wykorzystywane podczas prób ściągnięcia długów, a także narkotyki oraz mienie mogące pochodzić z przestępczej działalności.
0: Decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie wszyscy zatrzymani trafili już do aresztu. Prokurator wydał również postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym pojazdu o szacunkowej wartości 200 tysięcy złotych. Ponad 1600 razy wyjeżdżali wczoraj i w nocy strażacy do usuwania skutków burz i ulew. Najwięcej interwencji mieli w województwie małopolskim, a także w województwie śląskim. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że wyjazdy służby dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew.
3: Działania dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatrołomów z dróg komunikacyjnych z posesji, pompowania wody z zalanych posesji i terenów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów. I tutaj w naszych statystykach odnotowaliśmy 28 uszkodzonych dachów na budynku.
0: Strażak dodał, że wskutek intensywnych burz kilka osób zostało rannych. W województwie małopolskim drzewo przewróciło się na bryczkę, 6 osób trafiło do szpitala. Poszkodowanych wskutek burz nie było natomiast w województwie śląskim.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Od dziś obowiązują zmiany w modernizowanej Alei Wyzwolenia w częstochowskiej dzielnicy Północ. Trwa przebudowa odcinka od skrzyżowania Swildorfa Nila do zbiegu z ulicami Sosabowskiego i Kukuczki. To obecnie jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Od dziś mamy tam zmianę organizacji ruchu, informuje Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg.
4: Szczególnie na znaki uwagę powinni zwrócić mieszkańcy ulic Witosa i Kaczmarskiego, bowiem wyjazd z tychże ulic w kierunku Swildorfa Nila będzie odbywał się przez objazd ulicami Kukuczki i Sosabowskiego.
0: Inwestycja obejmuje remont nawierzchni oraz przebudowę chodnika i kanalizacji deszczowej. Jest to ostatni modernizowany odcinek Alei Wyzwolenia. Prace pochłoną prawie 3,5 miliona złotych. Możliwy jest czarny scenariusz dla Prawa i Sprawiedliwości. Ważą się bowiem losy jedności partii przez groźbę jej opuszczenia przez środowisko Mateusza Morawieckiego. Politolog Adam Traczyk twierdzi, że jeszcze nigdy nie było tak blisko do rozłamu w PiSie.
5: Te napięcia między Prawem i Sprawiedliwością i środowiskiem Mateusza Morawieckiego wydają się sięgać zenitu i tego scenariusza wypchnięcia chyba, bo nie do końca wyjścia, ale wypchnięcia właśnie Mateusza Morawieckiego i jego stronników ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest tak blisko jak nigdy.
0: Zdaniem politologa możliwy jest również scenariusz przejściowy. Dojdzie do ponownego porozumienia, ale podziały będą się pogłębiały. Do czwartku członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają czas na rezygnację z udziału w stowarzyszeniach i innych organizacjach prowadzących działalność polityczną. Największym z takich stowarzyszeń jest aktualnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier już zapowiedział, że stowarzyszenie nie zakończy swojej działalności. 4:50 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Zachmurzenie wzrasta. Od godzin południowych mogą występować przelotne opady deszczu. Przydadzą się zatem parasole. Dziś na termometrach zobaczymy do 23 stopni Celsjusza, czyli już nieco chłodniej niż wczoraj. A więcej o pogodzie na najbliższe godziny i kolejne dni powiemy na antenie Radia Katowice o 10:15.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba jeszcze na trasie S1 w Bielsku Białej między węzłami Lipnik a Hałcnów. Na pasach Dotychów zepsuła się ciężarówka i prawy pas jest zablokowany. Przypominam też, że od dzisiaj utrudnienia na trasie S1 w Lalikach. Zamknięty jest tunel Emilia właśnie na tej trasie. Powodem są prace związane z remontem nawierzchni. To oznacza utrudnienia dla kierowców. Wyłączony z ruchu jest odcinek między węzłami Laliki a węzłem Rajcza. Ruch na drogach regionu teraz raczej spokojny. Stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zwolnić. W Tychach natężony ruch na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zakorkowany także przejazd drogą 44 przez Bieruń Nowy, gdzie działają drogowcy. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No te wszystkie tak zwane zjawiska burzowe, które miały miejsce w naszym regionie, one spowodowały, że na termometrach mniej stopni zobaczymy, bo dziś ta temperatura maksymalna to 22-23 stopnie. W nocy to tylko 11-12 stopni. Mówimy tym razem o temperaturze minimalnej. Zachmurzenie małe lub umiarkowane, nad ranem wzrastające od północy do dużego, bez deszczu. We wtorek zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, no i dalsze ochłodzenie do 20 stopni, a może nawet 19. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu, a także północnego zachodu, ciśnienie w miarę stabilne. Później nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie się zmniejszać do małego, a miejscami nawet bezchmurnego nieba, bez opadów. Temperatura minimalna do 11 stopni, ale miejscami termometry mogą pokazać nawet 7. Najchłodniej w zagłębieniach terenu poza gęstą miejską zabudową. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, a w środę od rana słonecznie. W ciągu dnia stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego z przejaśnieniami. Po południu lokalnie może słabo, przelotnie pokropić deszcz. Kłaniam się Państwu, miłego wieczoru życzę, do usłyszenia.
8: Największe szkody w Bielsku Białej i całym powiecie bielskim. Trudna sytuacja na Śląsku, gdzie wieczorem i w nocy strażacy interweniowali ponad 400 razy. Ponad 1200 gospodarstw wciąż nie ma prądu.
9: Nawałnice i burze przeszły wczoraj przez niemal całe województwo śląskie. Ich skutki najbardziej odczuli mieszkańcy południowej części regionu. Najwięcej zgłoszeń, bo prawie 190, spływało od mieszkańców Bielska Białej i powiatu bielskiego. Pogoda dała się również we znaki w powiecie cieszyńskim. Tam odnotowano niemal 100 zgłoszeń. Z kolei w powiecie żywieckim mieszkańcy zgłaszali problemy ponad 70 razy. Interwencje strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew, odpompowywaniu wody czy zabezpieczaniu uszkodzonych wskutek silnego wiatru budynków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pod niektórymi adresami we wcześniej wymienionych powiatach w dalszym ciągu nie ma prądu. Operator sieci energetycznej przewiduje, że awarie mogą potrwać do godzin popołudniowych.
8: Informacje zebrał Artur Zubek z Radia Katowice. Ważna informacja dla kierowców. Droga krajowa nr 9 na Mazowszu jest zablokowana po wypadku 4 samochodów w Skaryszewie koło Radomia. Do szpitala trafiły 2 osoby. Ruch odbywa się tam objazdami, drogami lokalnymi. Narasta kryzys w PiS w związku z ultimatum postawionym przez władze partii, a brzmi ono albo przynależność do stowarzyszeń politycznych, albo dalsza praca w strukturach ugrupowania. Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Chorała mówił w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce, że nie zamierza odchodzić ani ze stowarzyszenia, ani z partii.
10: No ja wybieram trzecią opcję, i PiS, i Rozwój Plus. Ja wstępowałem do PiSu 22 lata temu, podpisałem deklarację członkowską, znam statut PiSu i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus w niczym nie stoi w sprzeczności z tym statutem, bo realizuje. No Rozwój Polski nie jest sprzeczny z celami PiSu, jest celem PiSu, stąd i stowarzyszenie, które działa w tym kierunku, jak najbardziej wpisuje się w to.
8: Cała rozmowa z naszym gościem na stronie Trójki i YouTubie. A o przyszłość PiS pytany był też w Polskim Radiu minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jego zdaniem podziały w tej partii są zbyt głębokie, by udało się uniknąć rozpadu.
11: Kwestionowane jest przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. To jest coś, co było nie do pomyślenia. I też obserwując te ciosy, które padają w sieci, nie sądzę, żeby dało się to jakoś tak zaklajstrować i powiedzieć, że nic się nie stało. Gdy te podziały są tak ostre i gdy te podziały nie są tylko personalne, tak jak ja to obserwuję, tylko to są dość fundamentalne różnice i w ocenie tego, jak rządził PiS.
8: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają czas na decyzję, czy zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniu do czwartku. W Tatrach rozpoczyna się remont popularnych szlaków na Zawrat i Rysy. Największych utrudnień turyści mogą się spodziewać na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat. Z kolei na odcinku od Czarnego Stału pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone są drobne prace konserwacyjne. O szczegółach Filip Droszcz.
12: W górnej części szlaku na Zawrat wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Trasa nie zostanie zamknięta, ale podczas prac ruch będzie chwilowo wstrzymywany i prowadzony wahadłowo.
13: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Do tych 60 metrów teraz wracamy.
12: Mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace mają potrwać kilka dni. Następnie ekipy przeniosą się na szlak w kierunku Koziej Przełęczy.
13: Później ten sam wykonawca będzie wymieniał cały odcinek łańcuchów znajdujących się na szlaku z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz i tutaj jest na pewno planowana dłuższa praca.
12: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy ten odcinek będzie czasowo zamknięty. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
8: Miało być największe piłkarskie widowisko w historii i pod względem rozmachu rzeczywiście było. Tak zakończony właśnie mundial oceniają brytyjskie media. Podkreślają jednak, że angielscy kibice czują głównie niedosyt.
14: Komentatorzy na Wyspach chwalą emocje na boisku, niespodziewane wyniki, sukcesy drużyn spoza grona faworytów i mecze rozstrzygane w końcówkach. Jednocześnie piszą, że większy format oznaczał zbyt wiele spotkań i turniej rozciągnięty do granic wytrzymałości. Najwięcej krytyki wywołały jednak pieniądze. Dla FIFA był to finansowy i marketingowy sukces, ale dla kibiców oznaczał bardzo drogie bilety, kosztowne przeloty i tysiące kilometrów do pokonania między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Brytyjscy publicyści pytają więc, czy nie był to mundial przygotowany bardziej dla sponsorów i telewizji niż dla fanów. Za największy skandal brytyjskie media uznają sprawę reprezentanta USA. Po jego czerwonej kartce Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA, a niedługo później karę zawieszono. Na Wyspach odebrano to jako polityczną ingerencję w sport. Nie wszystkim spodobała się także oprawa finału mundialu. Reklam i telewizyjnego show było ich zdaniem po prostu za dużo, a piłka nożna zeszła na drugi plan. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu miną tylko Podkarpacie. Za to na północy burze i silny wiatr. Na termometrach od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 23 miejscami na południu.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska.

Z nosa leci mi krew, czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, do czegoś płaczesz.

w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz.

0: Minęła 10. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę zajmującą się brutalną windykacją długów w województwie śląskim. Zatrzymano w tej sprawie kilka osób, a szczegóły podamy Państwu za chwilę. Wieczorem i w nocy strażacy mieli ręce pełne pracy. Usuwali m.in. połamane drzewa wskutek burz, które przechodziły przez część kraju. Od dziś obowiązują zmiany w modernizowanej Alei Wyzwolenia w częstochowskiej dzielnicy Północ.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę zajmującą się brutalną, bezprawną windykacją długów. Proceder miał miejsce w województwie śląskim. W toku śledztwa zatrzymano 4 mężczyzn, obywateli Polski w wieku od 35 do 53 lat. Mieli zastraszać, stosować przemoc oraz niszczyć mienie swoich dłużników. Do każdej sprawy podchodzili indywidualnie, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
2: Każda prowadzona przez nich windykacja była poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem pokrzywdzonych i stosowaniem sposobu działania do konkretnej osoby. Podczas realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację, niebezpieczne przedmioty wykorzystywane podczas prób ściągnięcia długów, a także narkotyki oraz mienie mogące pochodzić z przestępczej działalności.
0: Decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie wszyscy zatrzymani trafili już do aresztu. Prokurator wydał również postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym pojazdu o szacunkowej wartości 200 tysięcy złotych. Ponad 1600 razy wyjeżdżali wczoraj i w nocy strażacy do usuwania skutków burz i ulew. Najwięcej interwencji mieli w województwie małopolskim, a także w województwie śląskim. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że wyjazdy służby dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew.
3: Działania dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatrołomów z dróg komunikacyjnych z posesji, pompowania wody z zalanych posesji i terenów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów. I tutaj w naszych statystykach odnotowaliśmy 28 uszkodzonych dachów na budynku.
0: Strażak dodał, że wskutek intensywnych burz kilka osób zostało rannych. W województwie małopolskim drzewo przewróciło się na bryczkę, 6 osób trafiło do szpitala. Poszkodowanych wskutek burz nie było natomiast w województwie śląskim.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Od dziś obowiązują zmiany w modernizowanej Alei Wyzwolenia w częstochowskiej dzielnicy Północ. Trwa przebudowa odcinka od skrzyżowania Swildorfa Nila do zbiegu z ulicami Sosabowskiego i Kukuczki. To obecnie jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Od dziś mamy tam zmianę organizacji ruchu, informuje Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg.
4: Szczególnie na znaki uwagę powinni zwrócić mieszkańcy ulic Witosa i Kaczmarskiego, bowiem wyjazd z tychże ulic w kierunku Swildorfa Nila będzie odbywał się przez objazd ulicami Kukuczki i Sosabowskiego.
0: Inwestycja obejmuje remont nawierzchni oraz przebudowę chodnika i kanalizacji deszczowej. Jest to ostatni modernizowany odcinek Alei Wyzwolenia. Prace pochłoną prawie 3,5 miliona złotych. Możliwy jest czarny scenariusz dla Prawa i Sprawiedliwości. Ważą się bowiem losy jedności partii przez groźbę jej opuszczenia przez środowisko Mateusza Morawieckiego. Politolog Adam Traczek twierdzi, że jeszcze nigdy nie było tak blisko do rozłamu w PiSie.
5: Te napięcia między Prawem i Sprawiedliwością i środowiskiem Mateusza Morawieckiego wydają się sięgać zenitu i tego scenariusza wypchnięcia chyba, bo nie do końca wyjścia, ale wypchnięcia właśnie Mateusza Morawieckiego i jego stronników ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest tak blisko jak nigdy.
0: Zdaniem politologa możliwy jest również scenariusz przejściowy. Dojdzie do ponownego porozumienia, ale podziały będą się pogłębiały. Do czwartku członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają czas na rezygnację z udziału w stowarzyszeniach i innych organizacjach prowadzących działalność polityczną. Największym z takich stowarzyszeń jest aktualnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier już zapowiedział, że stowarzyszenie nie zakończy swojej działalności. 4 minuty po 10 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Zachmurzenie wzrasta. Od godzin południowych mogą występować przelotne opady deszczu. Przydadzą się zatem parasole. Dziś na termometrach zobaczymy do 23 stopni Celsjusza, czyli już nieco chłodniej niż wczoraj. A więcej o pogodzie na najbliższe godziny i kolejne dni powiemy na antenie Radia Katowice o 10.15.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Uważać trzeba jeszcze na trasie S1 w Bielsku Białej między węzłami Lipnik a Hałcnów. Na pasach do Tychów zepsuła się ciężarówka i prawy pas jest zablokowany. Przypominam też, że od dzisiaj utrudnienia na trasie S1 w Lalikach. Zamknięty jest tunel Emilia właśnie na tej trasie. Powodem są prace związane z remontem nawierzchni. To oznacza utrudnienia dla kierowców. Wyłączony z ruchu jest odcinek między z węzłami Laliki a węzłem Rajcza. Ruch na drogach regionu teraz raczej spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zwolnić. W Tychach natężony ruch na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami, zakorkowany także przejazd drogą 44 przez Bieruń Nowy, gdzie działają drogowcy. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo. No te wszystkie tak zwane zjawiska burzowe, które miały miejsce w naszym regionie, one spowodowały, że na termometrach mniej stopni zobaczymy, bo dziś ta temperatura maksymalna to 22-20, w nocy to tylko 11-12 stopni. Mówimy tym razem o temperaturze minimalnej. Zachmurzenie małe lub umiarkowane, nad ranem wzrastające od północy do dużego, bez deszczu. We wtorek zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, no i dalsze ochłodzenie do 20 stopni, a może nawet 19. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu, a także północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne. Później nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie się zmniejszać do małego, a miejscami nawet bezchmurnego nieba, bez opadów. Temperatura minimalna do 11 stopni, ale miejscami termometry mogą pokazać nawet 7. Najchłodniej w zagłębieniach terenu poza gęstą miejską zabudową. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, a w środę od rana słonecznie. W ciągu dnia stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego z przejaśnieniami. Po południu lokalnie może słabo, przelotnie pokropić deszcz. Kłaniam się Państwu, miłego wieczoru życzę, do usłyszenia.
8: Kilka osób rannych po wieczornych i nocnych burzach. Strażacy interweniowali ponad 1600 razy, głównie w Małopolsce i na Śląsku. Jak przekazał starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, konieczna była ewakuacja kilku obozów harcerskich.
3: Kilka takich obozów zostało prewencyjnie ewakuowanych do miejsc bezpiecznego schronienia. Tutaj większość tych interwencji i relokacji obozów harcerskich odbywa się bez udziału w jednostek ochrony przeciwpożarowej.
8: Kilka osób z powodu nawałnic trafiło też do szpitala.
3: Między innymi w województwie małopolskim, gdzie drzewo przewróciło się na bryczkę i 6 osób zostało zabranych przez zespoły ratownictwa medycznego.
8: A dziś MGW ostrzega przed burzami na północy kraju. Ostrzeżenia wydano dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz częściowo Warmii i Mazur. Utrudnienia na pierwszej linii metra w Warszawie po zdarzeniu na stacji Wawrzyżew. Na tory wpadł dziecięcy, co ważne, pusty wózek. Pociągi kursują w skróconej relacji Kabat-Słodowiec. 3 północne stacje metra zostały wyłączone z ruchu. Warszawski Transport Publiczny uruchomił autobusową komunikację zastępczą. Amerykańska armia zaatakowała nocą cele w Iranie. To już 9 taki atak z rzędu. O szczegółach Przemysław Lis.
9: Centralne dowództwo USA poinformowało, że celem ataków były irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Uderzyliśmy w Iran bardzo mocno, przekazał dziennikarzom prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
10: Iran poniósł ogromne straty. Militarnie stracił niemal wszystko i niewiele im zostało. Mają trochę rakiet, trochę dronów, pewne, choć niewielkie zdolności produkcyjne. To my kontrolujemy ciśnienie, a oni nie kontrolują niczego.
9: Z kolei władze w Teheranie przekazały, że ostrzelały rakietami balistycznymi amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Poinformowały także o eksplozjach na pokładzie dwóch tankowców, które zostały unieruchomione po próbie przepłynięcia przez cieśninę

0: News. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na statek w pobliżu ukraińskiej Odessy. Wśród zabitych jest ukraiński pilot. Statek pod banderą Gwinei-Bissau przewożący kukurydzę został trafiony przez Rosjan późnym wieczorem w niedzielę. Na pokładzie było 17 członków załogi z Syrii i Indii oraz pilot z Ukrainy. Po rosyjskim ataku na statku wybuchł pożar. To powinno zainteresować osoby wypoczywające nad polskim morzem. Władze Słowińskiego Parku Narodowego apelują do turystów o ostrożność w związku ze stanem i pracami remontowymi niektórych mostów i kładek. O pilny remont wnioskowali przedstawiciele lokalnej organizacji turystycznej z Łeby, mówi jej prezeska Anita Puławska.
2: Prosimy o to, żeby poprawić stan kładek mostów, które są na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Ja naprawdę jeżdżę na rowerze i widzę stan. One czasami grożą po prostu bezpieczeństwu.
3: Największym wyzwaniem jest dla nas pomost w samej miejscowości Żarnowska. To jest niedaleko Łeby. W najbliższym czasie to jest dla nas priorytet i to jest tak naprawdę numer jeden, jeśli chodzi o pomosty, bo pozostałe pomosty albo są w dobrej kondycji, albo będą w tym roku odbudowywane.
1: Mówił Łukasz Cierzmowski, dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego. Pomost na jeziorze Łebsko zostanie odbudowany po okresie lęgowym ptaków, czyli we wrześniu. Prace remontowe na innych przeprawach już trwają. Ponad 500 osób zatrzymanych, wśród nich kilkudziesięciu nieletnich, to efekt działań włoskiej policji, która zakończyła właśnie akcję przeciwko gangom młodzieżowym.
4: Akcję przeprowadzono w 44 prowincjach. Podczas operacji wykryto prawie 1000 profili w mediach społecznościowych promujących nienawiść, przemoc oraz użycie broni. Jak podaje agencja ANSA, funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 tysięcy osób i 1200 obiektów, zabezpieczając 700 kg narkotyków, ponad 300 tysięcy euro w gotówce, broń oraz inne niebezpieczne przedmioty. Podobne operacje są we Włoszech prowadzone regularnie. Ostatni raport włoskiej policji z 2024 roku wskazywał, że aktywność gangów młodzieżowych odnotowano aż w 73 ze 107 włoskich prowincji. Największy problem jest w dużych aglomeracjach i na północy oraz w centrum kraju. Przestępczość nieletnich obejmuje przede wszystkim rozboje, pobicia, handel narkotykami, wymuszenia i przestępstwa przeciwko mieniu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a na północy burze. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. W Szczecinie, Poznaniu, Łebie i Augustowie 19 stopni, w Gdańsku 20, we Wrocławiu 21, w Warszawie 22, a w Krakowie i Lublinie 23.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: No i słoneczko się schowało.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi

Gdzie gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

pobrzeżnych uzależnień. Ty teraz milcz, jak

dwutonowy pociąg pełznie po szynach. Szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Po historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada o stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada.

czym mówi won. Dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry. Niektórzy ludzie lubią

0: nocny portier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
2: Nie mam rezerwacji żadnej, to.
1: Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
2: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
2: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba. Jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz?

0: Wybiło południe. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę podejrzaną o bezprawną windykację wierzytelności. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Deformacje na autostradzie A1, nazywane potocznie falami Dunaju, wkrótce zaczną znikać. Rusza bowiem remont jednego z odcinków tej trasy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dobrze ocenia deklarację prezydenta Ukrainy w sprawie rzezi wołyńskiej. Więcej o tym powiemy już za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Częstochowska prokuratura przedstawiła 4 mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszania zwrotu wierzytelności i wymuszeń rozbójniczych. Mężczyźni w wieku od 35 do 53 lat działali na terenie całego kraju. Pod pozorem legalnej działalności gospodarczej wymuszali spłatę wierzytelności, informuje prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Ustalali miejsce pobytu i pracy dłużnika, numery telefonów oraz dane osób najbliższych. W kolejnym kroku proponowali zawarcie ugody i spłatę należności zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem. W przypadku braku oczekiwanej reakcji grozili dłużnikowi pobiciem lub zniszczeniem mienia. Sprawcy odwiedzali również pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania lub pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami.
0: W chwili, gdy presja psychiczna nie przynosiła oczekiwanego rezultatu, członkowie grupy przechodzili do czynów, niszczyli pojazdy, wybijali szyby bądź malowali elewację budynków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności. Fragment autostrady A1 w województwie śląskim od dziś jest placem budowy. Rusza remont pierwszego ponad 3-kilometrowego odcinka drogi na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim, dzięki czemu znikną tak zwane fale Dunaju. Prace za ponad 36 milionów złotych prowadzone będą na jezdni w stronę Gliwic, przekazuje Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi. Ponad 3-kilometrowy odcinek rozpoczynający się około 150 metrów za wiaduktem na ulicy Kościuszki w Siemonii i kończący się przy MOP Dobieszowice Zachód.
0: Naprawa fragmentu A1 ma być prowadzona przy utrzymaniu ruchu i potrwać maksymalnie 11 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remontu kolejnego niespełna 2-kilometrowego odcinka autostrady w rejonie Pyrzowic. Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne warsztaty i spotkania indywidualne z psychologiem. Zajęcia odbywają się w ramach projektu Rozwiń Skrzydła i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Tematyka wakacyjnych zajęć warsztatowych dotyczy m.in. radzenia sobie z hejtem, poczuciem osamotnienia, zagrożeń w sieci, czy też bezpiecznego korzystania z komputera czy smartfona. Spotkania indywidualne z psychologiem są dostosowywane do potrzeb uczestnika. Projekt będzie realizowany do końca września.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: To krok w dobrą stronę. Tak deklarację strony ukraińskiej w sprawie rzezi wołyńskiej ocenia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow zapewnił, że zgody na kolejne ekshumacje ofiar będą wydawane natychmiast. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej to jeden z warunków poprawy relacji polsko-ukraińskich.
4: 3 rzeczy muszą być zrealizowane, aby nastąpiła naprawa, pojednanie. Po pierwsze, przyjęcie prawdy o wydarzeniach na Wołyniu z 1943 roku. Po drugie, upamiętnienie i ekshumacje, i to się realizuje. Musi być więcej ekshumacji, muszą być te zgody wydawane w trybie pilnym. Po trzecie, pojednanie. Jest to może nie przełomowa deklaracja, ale daleko idąca zmiana w nastawieniu do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie.
0: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Poinformował o tym po spotkaniu poświęconym polityce Ukrainy wobec Polski. Prezydent Ukrainy zapowiedział również wydanie kolejnych zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz współpracę ze stroną polską przy ich prowadzeniu. Zachmurzenie w regionie jest duże. W najbliższych godzinach spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1018 hektopaskali, a biometr jest obojętny. Dziękuję za uwagę. Informacja Radia Katowice o 13 przedstawi Paweł Nadrowski. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec. Do usłyszenia.
5: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No te wszystkie tak zwane zjawiska burzowe, które miały miejsce w naszym regionie, one spowodowały, że na termometrach mniej stopni zobaczymy, bo dziś ta temperatura maksymalna to 22-23 stopnie. W nocy to tylko 11-12 stopni. Mówimy tym razem o temperaturze minimalnej. Zachmurzenie małe lub umiarkowane, nad ranem wzrastające od północy do dużego, bez deszczu. We wtorek zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, no i dalsze ochłodzenie do 20 stopni, a może nawet 19. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu, a także północnego zachodu, ciśnienie w miarę stabilne. Później nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie się zmniejszać do małego, a miejscami nawet bezchmurnego nieba, bez opadów. Temperatura minimalna do 11 stopni, ale miejscami termometry mogą pokazać nawet 7. Najchłodniej w zagłębieniach terenu poza gęstą miejską zabudową. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, a w środę od rana słonecznie. W ciągu dnia stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego z przejaśnieniami. Po południu lokalnie może słabo, przelotnie pokropić deszcz. Kłaniam się Państwu, miłego wieczoru życzę, do usłyszenia.

0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od poważnych utrudnień na autostradzie A1. W rejonie Woźnik doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Jezdnia w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów pobliską drogą 789. Na razie nie wiadomo, jak długo te utrudnienia potrwają. Poza tym prace drogowe generują korki w kilku miejscach. Tak jest w Piekarach Śląskich na drodze krajowej 94 w obu kierunkach. Podobnie jest na trasie 44 w Bieruniu Nowym, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Na południu korkuje się droga 52 w Kozach, też w miejscu prac drogowych. W Żywcu z kolei duży ruch generuje postoje na drodze 946 już od zjazdu z trasy S1. Podróżującym S1 przypominamy, że ze względu na prace remontowe zamknięty jest tunel pomiędzy Lalikami a Rajczą. Do 3 sierpnia trzeba korzystać z objazdów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: 56-letni mężczyzna, który prowadził rodzinny dom dziecka w Szczytnie, trafił do aresztu. Zarzuca mu się znęcanie psychiczne nad podopiecznymi i doprowadzenie do innej czynności seksualnej. 9 dzieci trafiło pod opiekę do innych placówek wychowawczych. Szczegóły zna Leszek Takielski z Radia Olsztyn.
2: Zatrzymany prowadził rodzinny dom dziecka razem z małżonką. Przez kilkanaście lat przez placówkę przeszło kilkunastu podopiecznych. Teraz dwoje z nich występuje w roli poszkodowanych. 56-latkowi zarzucono znęcanie się psychiczne, a także doprowadzenie do tzw. innych czynności seksualnych. W tej sprawie dowodem ma być nagranie wideo autorstwa jednej z podopiecznych. Do czynów, które były podstawą do aresztowania w jednym z tych przypadków, miało dochodzić w latach 2015-2025. Fakt aresztowania mężczyzny potwierdziła nam Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie.
1: Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Sądny tydzień dla Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartku politycy tej partii mają czas na wystąpienie ze wszelkich stowarzyszeń o charakterze politycznym. Ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli odejść z PiSu.
3: Deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń złożyło ponad 130 parlamentarzystów PiS. Frakcja Mateusza Morawieckiego nie zamierza dołączyć do tego grona. Należący do niej posłowie przekonują, że Stowarzyszenie Rozwój Plus, które założył były premier, rozszerza ofertę programową partii. Dlatego dalej zamierzają w nim pracować. Senator PiSu Wojciech Skurkiewicz ma nadzieję, że kolejne spotkanie Jarosław Kaczyński-Mateusz Morawiecki oddali widmo rozłamu.
4: Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania i to by był bardzo ważny gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu.
3: Zdaniem rządzących rozpad PiSu jest nieunikniony.
5: Kwestionowane jest przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. To jest coś, co było nie do pomyślenia.
3: Mówi wiceszef Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Posłowie PiS mają czas na złożenie deklaracji do czwartku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: A temat przyszłości PiSu pojawił się też w dzisiejszej porannej rozmowie bez uników w Trójce. Gościem Renaty Grochal był Marcin Horała. Rozmowa dostępna jest na naszej stronie internetowej i YouTubie. Tragiczny finał świętowania zwycięstwa mundialu w Hiszpanii. Dramatycznie zakończyła się fiesta w Ciudad Rodrigo. Pod ciężarem kibiców zawaliła się tam zabytkowa fontanna, w efekcie czego zginął 13-letni chłopiec, a dwie inne osoby zostały ranne. Do wypadku doszło krótko po północy w otoczonym murami średniowiecznym mieście, liczącym około 12 tysięcy mieszkańców w prowincji Salamanca, niedaleko granicy z Portugalią. W Rosji płoną rafinerie, centra logistyczne i tankowce. Ukraina codziennie uderza w zaplecze agresora, chcąc wymusić na Kremlu negocjacje pokojowe.
6: W nocy i nad ranem mieszkańcy Moskwy oglądali łuny pożarów. W miastach satelitach Moskwy uszkodzona została infrastruktura paliwowa i centra logistyczne. Ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski, po jednym z takich ataków powiedział polskiemu radiu, że Moskwianie doświadczają wojny niemal każdego dnia.
7: Widziałem zestrzeliwanego drona w okolicach lotniska Szeremietiewo. Widziałem uszkodzony budynek, jeden z takich emblematycznych budynków trafionych przez drona. Widoczne były również w zadymieniu powietrza ślady po ataku dronów na rafinerię pod Moskwą.
6: Od początku lipca, ale także i minionej nocy Ukraińcy zaatakowali flotę cieni operującą na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Od 1 lipca ukraińskie drony uszkodziły 183 statki przemycające z Rosji i do Rosji towary objęte sankcjami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Dwa już działają, dwa kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie na dobre rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Z urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli korzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Montaż i testy potrwają kilkanaście dni. Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. Nie trzeba też będzie wyjmować elektroniki. Rzecznik lotniska Piotr Ruski radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
8: W dalszym ciągu pasażerowie muszą mieć świadomość, że limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę. Dlatego w dalszym ciągu prosimy, aby stosowali się do limitów, póki finalnie wszystkie urządzenia nie zostaną zainstalowane na lotnisku Chopina.
1: A finalnie na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku.
9: Klimat.
1: Jakość powietrza w całej Polsce dobra lub bardzo dobra. 56% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 14 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy zaleca się korzystanie z nadmiaru energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na północy, w centrum i południowym zachodzie opady deszczu. Na północy także zagrzmi i tam będzie mocniej wiać. Od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 23 miejscami na południu.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: Wybiło południe. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę podejrzaną o bezprawną windykację wierzytelności. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Deformacje na autostradzie A1, nazywane potocznie falami Dunaju, wkrótce zaczną znikać. Rusza bowiem remont jednego z odcinków tej trasy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dobrze ocenia deklarację prezydenta Ukrainy w sprawie rzezi wołyńskiej. Więcej o tym powiemy już za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Częstochowska prokuratura przedstawiła 4 mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszania zwrotu wierzytelności i wymuszeń rozbójniczych. Mężczyźni w wieku od 35 do 53 lat działali na terenie całego kraju. Pod pozorem legalnej działalności gospodarczej wymuszali spłatę wierzytelności, informuje prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Ustalali miejsce pobytu i pracy dłużnika, numery telefonów oraz dane osób najbliższych. W kolejnym kroku proponowali zawarcie ugody i spłatę należności zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem. W przypadku braku oczekiwanej reakcji grozili dłużnikowi pobiciem lub zniszczeniem mienia. Sprawcy odwiedzali również pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania lub pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami.
0: W chwili, gdy presja psychiczna nie przynosiła oczekiwanego rezultatu, członkowie grupy przechodzili do czynów, niszczyli pojazdy, wybijali szyby bądź malowali elewację budynków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności. Fragment autostrady A1 w województwie śląskim od dziś jest placem budowy. Rusza remont pierwszego ponad 3-kilometrowego odcinka drogi na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim, dzięki czemu znikną tak zwane fale Dunaju. Prace za ponad 36 milionów złotych prowadzone będą na jezdni w stronę Gliwic, przekazuje Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na skutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi. Ponad 3-kilometrowy odcinek rozpoczynający się około 150 metrów za wiaduktem na ulicy Kościuszki w Siemoni i kończący się przy MOP Dobieszowice Zachód.
0: Naprawa fragmentu A1 ma być prowadzona przy utrzymaniu ruchu i potrwać maksymalnie 11 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remontu kolejnego niespełna 2-kilometrowego odcinka autostrady w rejonie Pyrzowic. Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne warsztaty i spotkania indywidualne z psychologiem. Zajęcia odbywają się w ramach projektu Rozwiń Skrzydła i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Tematyka wakacyjnych zajęć warsztatowych dotyczy m.in. radzenia sobie z hejtem, poczuciem osamotnienia, zagrożeń w sieci, czy też bezpiecznego korzystania z komputera czy smartfona. Spotkania indywidualne z psychologiem są dostosowywane do potrzeb uczestnika. Projekt będzie realizowany do końca września.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: To krok w dobrą stronę. Tak deklarację strony ukraińskiej w sprawie rzezi wołyńskiej ocenia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow zapewnił, że zgody na kolejne ekshumacje ofiar będą wydawane natychmiast. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej to jeden z warunków poprawy relacji polsko-ukraińskich.
4: Trzy rzeczy muszą być zrealizowane, aby nastąpiła naprawa, pojednanie. Po pierwsze, przyjęcie prawdy o wydarzeniach na Wołyniu z 1943 roku. Po drugie, upamiętnienie i ekshumacje, i to się realizuje. Musi być więcej ekshumacji, muszą być te zgody wydawane w trybie pilnym. Po trzecie, pojednanie. Jest to może nie przełomowa deklaracja, ale daleko idąca zmiana w nastawieniu do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie.
0: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Poinformował o tym po spotkaniu poświęconym polityce Ukrainy wobec Polski. Prezydent Ukrainy zapowiedział również wydanie kolejnych zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz współpracę ze stroną polską przy ich prowadzeniu. Zachmurzenie w regionie jest duże. W najbliższych godzinach spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1018 hektopaskali, a biometr jest obojętny. Dziękuję za uwagę. Informacje Radia Katowice o 13 przedstawi Paweł Nadrowski. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od poważnych utrudnień na autostradzie A1. W rejonie Woźnik doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Jezdnia w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów pobliską drogą 789. Na razie nie wiadomo, jak długo te utrudnienia potrwają. Poza tym prace drogowe generują korki w kilku miejscach. Tak jest w Piekarach Śląskich na drodze krajowej 94 w obu kierunkach. Podobnie jest na trasie 44 w Bieruniu Nowym, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Na południu korkuje się droga 52 w Kozach, też w miejscu prac drogowych, w Żywcu z kolei dużo spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No te wszystkie tak zwane zjawiska burzowe, które miały miejsce w naszym regionie, one spowodowały, że na termometrach mniej stopni zobaczymy, bo dziś ta temperatura maksymalna to 22-23 stopnie. W nocy to tylko 11-12 stopni. Mówimy tym razem o temperaturze minimalnej. Zachmurzenie małe lub umiarkowane, nad ranem wzrastające od północy do dużego, bez deszczu. We wtorek zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, po południu lokalnie możliwe będą

0: miejscami termometry mogą pokazać nawet 7. Najchłodniej w zagłębieniach terenu poza gęstą miejską zabudową. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, a w środę od rana słonecznie. W ciągu dnia stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego z przejaśnieniami. Po południu lokalnie może słabo, przelotnie pokropić deszcz. Kłaniam się Państwu, miłego wieczoru życzę, do usłyszenia.
1: Poznańska policja szuka mężczyzn, którzy pobili 60-latka po tym, jak stanął w obronie ukraińskiego nastolatka zaczepianego w tramwaju przez grupę pijanych pasażerów. Poszkodowany został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Trafił na SOR z powodu kłopotów z pamięcią. Jego stan się poprawia, ale wciąż nie pamięta szczegółów z tego zdarzenia, przekazała Polskiemu Radiu żona 60-latka.
2: To była napaść, dyskusja dyskusją, bo taka dyskusja miała miejsce w tramwaju, głośna, agresywna z tej strony, ale na plucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża, po prostu wkurzył się już strasznie na to wszystko, co się wydarzyło i na to, jak oni się wobec niego zachowali również.
1: Policja zabezpieczyła już nagranie z kamer monitoringu na przystanku, gdzie doszło do szarpaniny oraz z tramwaju. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Szef MON przekonuje o dalszej konieczności wspierania Ukrainy. Krytykuje tym samym deklarację Przemysława Czarnka. Kandydat PiS-u na premiera powiedział w ubiegłym tygodniu, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś, że to nieodpowiedzialne i głupie słowa.
3: Z dwóch powodów powinniśmy wspierać Ukrainę. Po pierwsze, czysto humanitarno-chrześcijański. Myślę, że dla pana Czarnka to powinno chociaż to słowo trafić. Jeżeli giną dzieci, lecą bomby na żłobki i szpitale, to trzeba po prostu po ludzku pomagać. Po drugie, im dalej będzie Federacja Rosyjska od granicy z Polską, im bardziej się zużyje, im więcej rakiet, samolotów, uzbrojenia straci, tym lepiej i bezpieczniej dla Polski.
1: A w miniony weekend Rosjanie przeprowadzili największy atak na Kijów od początku inwazji. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą województw pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz części Warmii i Mazur. W najbliższych dniach w całym kraju spodziewane jest ochłodzenie. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że spadkowi temperatury towarzyszyć będą zachmurzenie i opady deszczu,
4: które miejscami mogą być dość intensywne, a temperatury maksymalne będą się układały w przedziale od 18 do 22 stopni. We wtorek na północnym wschodzie temperatura maksymalna może wynieść tylko około 14 stopni. Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
1: A nocami temperatura minimalna spadnie do poziomu od 10 do 12 stopni. Dla turystów to atrakcja, dla mieszkańców wyjątkowa uciążliwość. Głośne imprezy na rynku głównym w Krakowie budzą skrajne emocje. Imprezę organizuje Stanisław Kułach, zamierzający kandydować na prezydenta Krakowa. Pojawiają się na nich antyukraińskie hasła.
5: Część osób zdaje sobie sprawę z podprogowego przekazu, a mimo to uczestniczy w zabawie. Jednak dla większości to po prostu okazja, żeby się zabawić.
6: No, dla mnie jako turysty atrakcja.
7: Jesteśmy zadowolone z tej imprezy. Cieszymy się, że możemy tutaj być w Krakowie.
8: Ja jestem za imprezami. Młodzież się super bawi, jest reklama na cały świat.
5: Tymczasem do magistratu trafia coraz więcej skarg na uciążliwość hałaśliwych spotkań. Ich organizator wykorzystuje lukę prawną. Zgodnie z przepisami nie musi pytać miasta o zgodę. Wystarczy, że zgłosi zgromadzenie publiczne. Natalia Ertman, Radio Kraków.
1: Urząd Miasta napisał w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Apeluje o zmianę przepisów, tak by ograniczyć organizowanie imprez rozrywkowych pod pretekstem legalnych zgromadzeń. Spotkanie z królem Hiszpanii, członkami rządu, a potem triumfalny przejazd ulicą wchodzi do historii jako zdobywca jedynego gola w finale, tak jak Andres Iniesta 16 lat temu.
9: To ogromna ulga. Byłem ostro krytykowany przez całe mistrzostwa, ale wierzę, że przeznaczenia nie oszukasz. Dziękuję Bogu. On zawsze daje mi siłę, by iść naprzód. A ostatecznie, jak to mówię, Bóg daje tym, którzy najbardziej na to zasługują.
1: Imprezowy autobus reprezentacji Hiszpanii wyruszy na ulicę Madrytu dziś po 19. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Synoptycy ostrzegają

Choć co myślę o nim, wiesz, zostało tylko wszystko, co bez formy jest od zawsze.

0: Jest 14. Za 3 lata ma powrócić pociąg do Jastrzębia-Zdroju. Tak zapowiada marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skrytykował w Katowicach prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Wody Polskie budują stopnie wodne na rzece Białce w Bystrej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pociąg do Jastrzębia-Zdroju powróci za 3 lata. Poinformował o tym w mediach społecznościowych marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Jastrzębski samorząd od dawna apelował o przywrócenie do miasta ruchu kolejowego po prawie 3 dekadach przerwy. Dzięki temu rozwiązaniu jastrzębianie będą mogli dotrzeć do stolicy województwa w niespełna godzinę. Koszt budowy odcinka z Pawłowic do Jastrzębia-Zdroju szacowany jest na około 230 milionów złotych. Ostra reakcja lewicy po decyzji głowy państwa. Włodzimierz Czarzasty skrytykował dziś w Katowicach weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Lider Nowej Lewicy nazwał tę decyzję głęboko krzywdzącą. Zdaniem Włodzimierza Czarzastego Karol Nawrocki kieruje się, jak to ujął, ideologiczną zaćmą i krzywdzi milionów.
2: Liczenia. I to w ramach ideologii pan tym ludziom zabrał.
0: Prezydenckie weto popierają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Sellin uważa, że Karol Nawrocki wetując ustawę stanął po stronie konstytucji, bo proponowane przepisy ją naruszały.
3: Tak naprawdę, jak się w nią wczytać, to jest ustawa o legalizacji małżeństw jednopłciowych. Mało tego, ta ustawa, na to prezydent zwrócił uwagę, nowelizowała 238 ustaw. Jest to więc ustawa nie rozwiązująca jakąś prostą sprawę, tylko absolutnie wywracająca do góry nogami cały ustrój prawa rodzinnego w Polsce.
0: W piątek prezydent odmówił podpisania ustawy. Argumentował, że tworzy ona instytucję zbliżoną do małżeństwa, które jest chronione w konstytucji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty przyznał w Katowicach, że ponownie forsowanie projektu w Sejmie mija się z celem, bo próby przepchnięcia ustawy i tak zakończą się kolejnym wetem. Jego zdaniem lewica powinna wrócić do tematu związków partnerskich po kolejnych wyborach parlamentarnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Wody Polskie w Gliwicach budują stopnie wodne na Białce w Bystrej. To dopływ rzeki Białej przepływającej przez Bielsko-Białą. Celem jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Prace na Białce to pierwszy etap większego projektu. Ta część kosztuje ponad 3 miliony złotych i potrwa do grudnia. Cały projekt podzielony jest na etapy ze względu na finanse i logistykę. Następne obiekty mają być modernizowane w kolejnych latach. W sumie modernizację przejdzie 10 miejsc. Władze Częstochowy podpisały list intencyjny z firmą ZF LifeTech. Produkuje poduszki powietrzne do samochodów i pasy bezpieczeństwa. To jeden z większych pracodawców w mieście. Zatrudnia ponad 6 tysięcy osób. Współpraca ma dotyczyć infrastruktury drogowej. Przede wszystkim chcielibyśmy, aby nasi pracownicy mogli bezpiecznie dotrzeć do pracy, mówi Tomasz Pyś z ZF LifeTech.
4: Jeden z zakładów jest zlokalizowany przy ulicy Legionów. Jest to dość długi odcinek, na którym rozwijane są nierzadko większe prędkości niż dopuszczalne. Chcielibyśmy zadbać o to, żeby dojście do pracy było jak najbardziej bezpieczne i sprzyjające także naszym pracownikom.
0: Drugi z zakładów mieści się w centrum miasta. Niestety jest problem z miejscami parkingowymi i jakością drogi, dodaje wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
5: Najbliższym celem jest modernizacja nawierzchni plusji rolniczej. Droga jest w stanie wymagającym modernizacji. Chcemy to zrobić jak najszybciej. Dobrze by było, żeby jednak pracownik firmy mógł zaparkować samochód i spokojnie zająć się po prostu pracą. Z parkingiem zawsze jest problem w mieście i tutaj przestrzeni naciągniemy. Natomiast jeżeli będzie wygodne dojście z dalszej części ulicy Rolniczej, będą mogli z tego też korzystać pracownicy.
0: W pobliżu zakładów mają powstać nowe stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Skorzystają z nich również mieszkańcy. Tego popołudnia mogą występować przelotne opady deszczu, przede wszystkim na północy regionu. Temperatura do 23 stopni. W nocy na ogół bez opadów, a minimalnie od 11 do 13 stopni.
6: W studiu Radia Katowice jest z nami Gabriela Kaczyńska.
7: Coraz większy ruch na drogach o tej porze i coraz więcej mamy miejsc kłopotliwych do przejechania, a to ze względu na korki. One zaczęły tworzyć się w Gliwicach na drodze 78 i trasie 88. Tam pracują drogowcy, ruch jest ograniczony. Korek mamy na jezdni w stronę Zabrza. W Katowicach lekko zakorkowany jest dojazd do pętli Brynowskiej od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Podróżujący drogą 86 bardzo wolno jadą sosnowieckim odcinkiem. Tam przed zjazdem w stronę Olkusza i drogi 94 prawy pas wyłączony. Łączony jest z ruchu. Na drodze 94 drogowcy pracują w Piekarach Śląskich i tam też mamy korki w obie strony. Podobnie jest na trasie 44 w Bieruniu Nowym, gdzie w

0: przebudowy jest skrzyżowanie z drogą 934. Trasa ta, czyli droga 44, korkuje się także w Bieruniu i nieco dalej, bo w Tychach w dwóch miejscach. Jeden zator mamy w Urbanowicach, a drugi w rejonie zjazdu na Krajową Jedynkę. Na południu korki utrzymują się w Kozach, na drodze 52 w miejscu prac remontowych. Podobnie jest pomiędzy Skoczowem a Pogórzem. Tam prace drogowe generują korki w kierunku Bielska Białej. Kierowcy informują, że stoją również na pobliskiej drodze 944 w Skoczowie w rejonie Wiślanki. To na pasach w obu kierunkach. Spowolniony jest także przejazd bielskim odcinkiem trasy S1. On jest zwężony w kierunku Żywca. Podróżującym S1-ką przypominamy, że ze względu na prace remontowe zamknięty jest tunel pomiędzy Lalikami a Rajczą. Do 3 sierpnia trzeba korzystać z objazdów. W Żywcu duży ruch generuje postoje na drogach dojazdowych do miasta i to z każdej strony. Najbardziej jednak we znaki daje się dojazd od zjazdu z trasy S1. Na Jurze ruch wahadłowy obowiązuje w Pradłach na drodze 78. Tam trwa budowa obwodnicy. Przymusowy przystanek mamy zarówno w stronę Zawiercia, jak i w stronę Kielc. Korkować zaczął się także wjazd i wyjazd na obwodnicę Zawiercia przy Meźle Kromołów w Fugasówce. Na północy ograniczony jest przejazd przez Rgotę drogą 43. Tam trwa przebudowa i korki mamy na pasach w obu kierunkach. Co ważne, nagłych, poważnych drogowych zdarzeń na tę chwilę nie ma. I oby tak dalej. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Jest 14. A o szczegółach opowie Wojciech Skowroński. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. No, sytuacja w pogodzie nam się zmienia. Zaczęło się wczoraj od burz. Miejscami były to zjawiska bardzo gwałtowne, nawet z gradem, ale to wszystko sprawia, że dziś spodziewamy się jeszcze dalszego ochłodzenia. Zachmurzenie przeważnie małe, ale o tej porze może miejscami wzrastać do dużego, zwłaszcza lokalnie na północy naszego regionu. Tam również mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale bez burz. To bardzo ważne. Obawiamy się tych zjawisk, bo one ze sobą niosą bardzo często grad, a to już jest niebezpieczne. W porównaniu do weekendu zrobi się o mniej więcej 4 stopnie chłodniej. Temperatura maksymalna, jeśli teraz spojrzymy na termometry, 22-23 stopnie. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie stabilne około 1017 hektopaskali. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe lub umiarkowane, nad ranem wzrastające od północy do dużego. Na ogół bez opadów. Temperatura minimalna do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne, 1017 hektopaskali. Jutro we wtorek zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, czyli po prostu słońce będą przysłaniać nam chmury. Po południu lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu. Dalsze ochłodzenie do 20 stopni tylko jutro. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu, a także północnego zachodu. Proszę Państwa, środa od rana słonecznie. W ciągu dnia stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego z przejaśnieniami, czyli znów chmury, trochę słońca, chmury, trochę słońca. Po południu lokalnie może słabo przelotnie pokropić. Też bez burz, to ważne. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że do końca tygodnia właśnie będzie nam towarzyszyć taka przeplatanka w pogodzie. Trochę słońca, trochę chmur, niezbyt wysoka temperatura, ale w czasie weekendu ma się to już powoli zmieniać. Temperatura najpierw wzrośnie do 26 stopni, a później na przełomie lipca i sierpnia podobno grożą nam upały. Ale to są prognozy długoterminowe, będziemy to na bieżąco kontrolować i Państwu wyjaśniać. Kłaniam się, miłego popołudnia i wieczoru życzę, do usłyszenia.
1: Podziękowania. Wojciech Skowroński, to była najnowsza prognoza pogody.
3: Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol III powierzył mu utworzenie rządu podczas prywatnej audiencji w Pałacu Buckingham.
4: Od chwili zakończenia spotkania z monarchą to właśnie Burnham będzie podejmował najważniejsze decyzje w państwie. Nie musiał składać publicznej przysięgi ani czekać na głosowanie parlamentu. Starmer wcześniej przekazał królowi swoją rezygnację, a podczas kolejnej audiencji monarcha poprosił nowego lidera Partii Pracy o utworzenie rządu. Pałacowe spotkanie tradycyjnie określa się jako całowanie rąk, choć żadnego całowania nie ma. Nowy premier kłania się królowi i przyjmuje jego prośbę. Burnham zna zresztą Karola III od lat. Gdy był ministrem zdrowia, jeden z listów do ówczesnego księcia Walii zakończył słowami najpokorniejszy i posłuszny sługa, czym wywołał sporo żartów w Izbie Gmin. Burnham jest kolejnym premierem obejmującym urząd w trakcie kadencji parlamentu. Bez wcześniejszych wyborów powszechnych wrócił do Izby Gmin po zwycięstwie w wyborach uzupełniających w Makerfield. Później przejął kierowanie Partią Pracy, a teraz objął najważniejsze stanowisko w państwie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Na Ukrainie rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków. Minionej doby Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów oraz obwody Dniepropietrowski, Charkowski, Chersoński i Zaporowski. Zginęło w sumie 9 osób, a ponad 80 jest rannych. Rosja uderzyła także w statek handlowy w pobliżu Odessy. Zginęło 10 osób. Tymczasem Rosja może próbować eskalować napięcie w regionie Morza Bałtyckiego, gdyż nie jest w stanie wygrać wojny na Ukrainie. Tak uważa minister obrony Litwy, który ocenił, że Kreml może postrzegać państwa bałtyckie i Polskę jako kolejny cel swoich działań.
5: Robert Eskaunas powiedział litewskiemu radiu publicznemu LRT, że Rosja może szukać nowego pola eskalacji. Na terytorium Rosji dochodzi do eksplozji, pojawiają się problemy z zaopatrzeniem w paliwo, a społeczeństwo coraz częściej zadaje pytanie reżimowi na Kremlu. Dlaczego tak się dzieje i gdzie jest obiecywane zwycięstwo? Szef resortu obrony poinformował także, że Litwa wzmocniła ochronę swojej infrastruktury strategicznej, a służby na bieżąco analizują informacje wywiadowcze i koordynują działania z sojusznikami. Robert Eskaunas uważa też, że wojsko powinno zwiększyć liczbę osób odbywających obowiązkową służbę wojskową. Jego zdaniem zainteresowanie poborem pokazuje, że społeczeństwo jest gotowe na większe zaangażowanie w obronność. Zaznaczył też, że wzmacnianie litewskiej obronności oraz integracji z NATO i Unią Europejską nie stanowi prowokacji wobec Rosji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce jutro między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. Do mieszkańców trafiły już SMS-y z alertami.
6: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
3: Mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Zadaniem ćwiczeń Alarm 2026 jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. Komisja Europejska nałożyła 550 milionów euro kary na chińską platformę zakupową AliExpress, jedną z największych na świecie. Komisja zarzuca jej, że zrobiła niewiele, by powstrzymać sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych produktów, a to jest złamaniem unijnych przepisów o usługach cyfrowych. O szczegółach Beata Pomecka.
7: Komisja Europejska zwracała na to uwagę już 2 lata temu. Rozpoczęła wtedy dochodzenie, zarzucając platformie AliExpress, że nie oceniła w odpowiedni sposób ryzyka związanego ze sprzedażą nielegalnych produktów, a zgodnie z unijnymi przepisami jest do tego zobowiązana i do wycofywania takich towarów. Śledztwo potwierdziło podejrzenia Brukseli. Na platformie przez wiele tygodni pozostawały niebezpieczne zabawki, kosmetyki i podróbki. Systemy wykrywania takich ofert były nieskuteczne, a sprzedawcy mogli omijać kontrolę, przypisując towary do niewłaściwych kategorii. Teraz platforma AliExpress ma czas do 20 października, by wprowadzić zmiany zgodnie z wymogami Brukseli. Jeśli tego nie zrobi, Komisja Europejska może nałożyć kolejne kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy, w centrum i południowym zachodzie opady deszczu. Na północy też burzowo i tam będzie mocniej wiać. Od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 23 miejscami na południu.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: informacje w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: Nowa osoba kieruje Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Po rezygnacji profesora Piotra Przebyłowskiego z funkcji dyrektora pełniącą obowiązki została dr Klaudia Rogowska. Śląski Uniwersytet Medyczny przekazał, że przejmie ona kierownictwo na najbliższe pół roku. W tym czasie uczelnia powinna przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora placówki. Policjanci z Mysłowic wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono na kąpielisku Hubertus. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody podczas kąpieli. Uniwersytet Śląski zbuduje wielopoziomowy parking w Katowicach. Znajdzie się przy Alei Roździńskiego. Inwestycja za około 22 milionów złotych zwiększy liczbę miejsc postojowych i pomoże ograniczyć ruch samochodów w centrum kampusu. Plany przewidują uruchomienie parkingu w 2028 roku. Andy Burnham został oficjalnie 59. premierem Wielkiej Brytanii. Zastąpił na tym stanowisku Keira Starmera. Jak powiedział nowy szef rządu w czasie swojej pierwszej przemowy, Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafi odzyskać stabilność.
2: Madryt przygotowuje się do mistrzowskiej fety po zwycięstwie piłkarskiej reprezentacji na Mundialu. Nawet 500 000 kibiców będzie witać drużynę La Furia Roja na ulicach hiszpańskiej stolicy. Łączymy się z Michałem Makowskim, który jest w Madrycie. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak wyglądają ostatnie godziny przed Wielkim Świętem?
3: Przed pałacem Cibeles, na placu, który pomieści nawet 60 tysięcy osób, ustawiono wielką scenę z napisem Królowie Świata. Właśnie tutaj swoją trasę zakończy reprezentacyjny autobus bez dachu ekipy, można powiedzieć, czerwonych i wściekłych. Pomimo dokuczliwego upału, pierwsi kibice ustawiają się już przy barierkach, aby zająć najlepsze miejsca. Tak zwani ludzie interesu wypatrują w pobliskim parku z wysokimi platanami miejsc do schowania puszek piwa, które zamierzają sprzedawać w trakcie imprezy. Po 50 dniach zgrupowania piłkarze będą mogli się wreszcie wyluzować, ale kilka godzin przed triumfalnym przejazdem ulicami Madrytu na kilka godzin spotkają się z królem Hiszpanii Filipem, a także z przedstawicielami rządu królestwa. No i wieczorem na placu Cibeles wystąpią gwiazdy hiszpańskiej muzyki, między innymi Aitana, autorka nieoficjalnej przyśpiewki kibiców reprezentacji w czasie walki o drugą gwiazdkę pod tytułem Super Estrella.
2: O czym z Madrytu relacjonował Michał Makowski. Piłkarze Lecha Poznań już w duńskim Aarhus, w którym jutro rozpoczną walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Miasto przywitało zawodników Lecha pełnym słońcem i porywistym wiatrem.
4: Komu ten wiatr będzie wiał jutro w oczy, a komu w plecy? Dobre wieści są takie, że w samolocie nie zabrakło żadnego z ważnych zawodników, więc do dyspozycji Nilsa Frederiksena będą ci sami piłkarze, którzy zagrali w Superpucharze przeciwko Górnikowi Zabrze. Co ciekawe, kolejorz o wynikach losowania potencjalnego rywala w trzeciej rundzie eliminacji dowiedział się jeszcze w samolocie, tuż po wylądowaniu. No, przyjęto te wyniki raczej chłodno, chyba też nikt aż tak daleko nie wybiega w przyszłość. Pierwszy krok na drodze po marzenia trzeba postawić na duńskiej ziemi. Jeszcze dziś oficjalna konferencja prasowa i trening. Mecz jutro o 19:00. Z Aarhus, Dawid Cytrowski, Radio Poznań.
2: Turyści odwiedzający Słowiński Park Narodowy narzekają na brak śmietników. Aby nie dostać mandatu za zaśmiecanie, muszą przez kilka kilometrów nosić odpadki ze sobą. Brak pojemników na szlakach to prawdziwa męka, mówi przedsiębiorca ze Smałdzina Marek Bernacki.
5: Ani jednego kosza na śmieci w Słowińskim Parku nie ma. Turyści naprawdę z tobołami śmieci po całym dniu muszą wracać. Nie mają gdzie tych śmieci też wyrzucać.
6: Bardzo apelujemy do Słowińskiego Parku Narodowego o to, aby było więcej koszy na śmieci. I to takich najlepiej z góry otwieranych, żeby zwierzęta nie otwierały i nie jadły tego, czego nie powinny jeść. Ale no, jeżeli mamy dbać o to, żeby ten park wyglądał porządnie, no to gdzieś ten turysta swoje śmieci musi zostawić.
2: Dodała Anita Puławska, prezeska lokalnej organizacji turystycznej z Łeby. Władze Słowińskiego Parku Narodowego tłumaczą brak koszy na śmieci zagrożeniem chorobą ASF.
7: Trzeba mieć na uwadze to, że zupełnie niedawno doszedł do nas ASF i mieliśmy głównie z tym problem. Wiadomo, że śmietniki to są miejsca, gdzie te zwierzęta się zbierają, bo są przyciągane przez resztki jedzenia po prostu. I nie chcieliśmy tak naprawdę, żeby te resztki jedzenia stanowiły takie inkubatory, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się chorób.
2: Mówił dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego Łukasz Ciżmowski. Zaapelował też do turystów o zabieranie śmieci ze sobą. Tylko w tym roku na sprzątanie parku jego władze wydały ponad 100 tysięcy złotych. Genua otwiera nową, dostępną dla wszystkich plażę. To dobra wiadomość dla mieszkańców i turystów, którzy w większości przypadków muszą we Włoszech płacić za wypoczynek nad morzem.
8: problem dotyczy nie tylko Genui, ale całego kraju, gdzie około połowy plaż działa na zasadach komercyjnych. W regionie Liguria odsetek ten sięga nawet 70%. Plaża przy Corso Italia w Genui zostanie udostępniona dzięki porozumieniu miasta z armią włoską. Do dyspozycji plażowiczów będzie 800 metrów kwadratowych powierzchni, co najważniejsze, z bezpłatnym wejściem. Ta decyzja zmierza w konkretnym kierunku. Nawet kilkaset metrów kwadratowych nowej przestrzeni może odmienić lato wielu osób. Może powinno być prawem, a nie luksusem. Chcemy kontynuować tę drogę, aby było ono coraz bardziej dostępne dla mieszkańców Genui, powiedziała burmistrz Sylwia Salis. Na obecny sezon kąpielowy miasto przeznaczyło 820 tysięcy euro. Środki te zostaną w całości wykorzystane na utrzymanie bezpłatnych plaż, których w Genui jest 7. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
9: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Do końca dnia i w nocy pochmurno, miejscami będzie się przejaśniać, ale na północy, w centrum i na Dolnym Śląsku i Małopolsce przelotne opady deszczu. Na razie od 19 do 23 stopni, ranem od 11 na Podlasiu, na Dolnym Śląsku 12, w centrum 14, a na Podhalu 8.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od utrudnień na autostradzie A1. Jak informują kierowcy, w rejonie MOP-u w Knurowie na pasach w stronę Pyrzowic doszło do drogowego zdarzenia. Droga na razie, wiemy tylko tyle, że jest całkowicie zablokowana, to w kierunku Pyrzowic. Ustalamy, co się dokładnie wydarzyło. Kierowcy informują też o korkach, jakie zaczęły się tam tworzyć. W Gliwicach ponownie zakorkowana jest droga 88 i trasa 78. Tam dodatkowo przejazd utrudniają zmiany w organizacji ruchu wprowadzone przez drogowców. Trasa 78 korkuje się także w rejonie autostrady A4, też w Gliwicach, ale i nieco dalej, bo w Zabrzu i w Tarnowskich Górach. W Tarnowskich Górach utkniemy też na Krajowej 11. W Katowicach zatory utrzymują się na drodze 79 od ronda do węzła Bagienna, tak jest na jezdni w stronę Mysłowic. Lekko korkuje się także dojazd do pętli Brynowskiej i to z każdego kierunku. Kierowcy informują również o korkach, jakie utrzymują się na ulicy Korfantego, na Bytkowskiej, ale i na Sądowej, czy na Geppert-Meyer oraz na ulicy Kościuszki. Spowolniony jest także i to mocno przejazd katowickim odcinkiem autostrady A4, tak jest za węzłem Murckowska w stronę Krakowa. Za Giszowcem ruch nabiera tempa, ale nie na długo, bo w Mysłowicach przed bramkami zaczęły tworzyć się po raz kolejny dziś korki na pasach w obu kierunkach. Zaglądamy teraz na drogę 86 do Sosnowca, gdzie jak na razie niewielki korek mamy przed zjazdem w drogę 94. Tam przypomnę, prawy pas w kierunku Dąbrowy Górniczej zajmują drogowcy. Trasa 94 mocno korkuje się w Piekarach Śląskich, też w miejscu prowadzonych pracy drogowych. Prace drogowe generują też korki w Bieruniu Nowym na drodze krajowej 44, to w rejonie skrzyżowania z drogą 934. Jadący na południe wolno jadą zwężoną krajową jedynką przez Czechowice Dziedzice w kierunku Bielska Białej. W samym Bielsku stoimy w centrum miasta i to w każdą stronę. Chwilowe przystanki mamy też na bielskim odcinku trasy S1. Tam drogę częściowo zatarasowały ekipy remontowe, to na jezdni w kierunku Żywca. Cały czas zakorkowane mamy drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. Najbardziej jednak wyznaki daje się kierowcom dojazd od zjazdu z trasy S1. Podróżujący drogą 52 w korkach stoją w Kozach. W miejscu prac drogowych podobnie jest pomiędzy Skoczowem a Pogórzem na pasach kierunku.

0: Czas na informacje w skrócie. Paweł Nadrowski.
1: Nowa osoba kieruje Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Po rezygnacji profesora Piotra Przybyłowskiego z funkcji dyrektora pełniącą obowiązki została dr Klaudia Rogowska. Śląski Uniwersytet Medyczny przekazał, że przejmie ona kierownictwo na najbliższe pół roku. W tym czasie uczelnia powinna przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora placówki. Policjanci z Mysłowic wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono na kąpielisku Hubertus. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody podczas kąpieli. Uniwersytet Śląski zbuduje wielopoziomowy parking w Katowicach. Znajdzie się przy Alei Roździńskiego. Inwestycja za około 22 milionów złotych zwiększy liczbę miejsc postojowych i pomoże ograniczyć ruch samochodów w centrum kampusu. Plany przewidują uruchomienie parkingu w 2028 roku. Andy Burnham został oficjalnie 59. premierem Wielkiej Brytanii. Zastąpił na tym stanowisku Keira Starmera. Jak powiedział nowy szef rządu w czasie swojej pierwszej przemowy, Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafi odzyskać stabilność.
2: Politycy koalicji rządowej wieszczą rozłam PiSu. Ich zdaniem nie da się już pogodzić zwaśnionych frakcji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że spór, którego jesteśmy świadkami, świadczy o słabnącej pozycji Jarosława Kaczyńskiego.
3: Myślę, że Kaczyński próbuje negocjować z Morawieckim, ale ten rozpad jest nieunikniony i to, czy on się wydarzy w najbliższych tygodniach, czy za dwa miesiące, czy trzy, no to się po prostu okaże. Ich dzisiaj nic nie łączy oprócz strachu przed odpowiedzialnością.
2: Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówi, że szanse na zażegnanie rozłamu są. Trzeba tylko zawiesić pracę w zewnętrznych stowarzyszeniach.
4: Partia polityczna jest partią hierarchiczną, funkcjonuje w oparciu o statut. Decyzja została podjęta przez prezydium jednomyślnie. W tej decyzji brali udział także zwolennicy tego stowarzyszenia. W związku z tym dorośli ludzie uczestniczący w polityce powinni rozumieć, w jakiej organizacji uczestniczą i jak ona funkcjonuje.
2: Do czwartku politycy PiSu mają czas na złożenie deklaracji o braku współpracy z zewnętrznymi stowarzyszeniami. Osoby zaangażowane w Rozwój Plus, za którym stoi Mateusz Morawiecki, zapowiadają jednak, że tego nie zrobią. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem. Policjanci z Mysłowic wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono na kąpielisku Hubertus. Wczoraj po południu mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody. Aspirant Łukasz Paździora z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach mówi, że niekorzystna pogoda utrudniała poszukiwania.
5: Akcję ratunkową prowadzili strażacy z Mysłowic oraz Bytomia, jednak z uwagi na trudne warunki atmosferyczne musieli ją przerwać około godziny 17. Została wznowiona dziś rano. Około godziny 12 strażacy podjęli z wody zwłoki mężczyzny, którym okazał się poszukiwany od wczoraj 40-letni mieszkaniec Sosnowca.
2: Policja pracuje pod nadzorem prokuratury rejonowej w Mysłowicach. Andy Burnham po raz pierwszy zwrócił się do mieszkańców Wielkiej Brytanii jako premier. Powitany oklaskami stanął przed czarnymi drzwiami przy Downing Street 10 w Londynie i zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie działał szybciej, będzie bliżej ludzi i w pierwszej kolejności zajmie się rosnącymi kosztami codziennego życia.
6: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach. Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Nowy szef rządu mówił także o potrzebie przywrócenia stabilności po kolejnych zmianach na Downing Street. Jest szóstym brytyjskim premierem w ciągu dekady. Przyznał, że wielu mieszkańców straciło zaufanie do polityki i nie wierzy już, że państwo potrafi rozwiązywać najważniejsze problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Na Ukrainie rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków. W ciągu minionej doby Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów oraz obwody Dniepropetrowski, Charkowski, Chersoński i Zaporowski. Łącznie zginęło 9 osób, a ponad 80 jest rannych. Agresor uderzył także w statek handlowy znajdujący się w pobliżu Odessy. Część członków załogi nie żyje.
7: W niedzielę wieczorem w rejonie Odessy Rosjanie ostrzelali statek płynący pod banderą Gwinei Bissau. Jednostka przewoziła kukurydzę. Z 18 członków załogi 10 osób zmarło w wyniku odniesionych obrażeń. 8 osób ewakuowano. Załoga to obywatele Indii i Syrii oraz ukraiński pilot. Po rosyjskich atakach z wykorzystaniem bomb lotniczych w obwodzie Dniepropetrowskim zmarły 2 osoby, a 13 jest rannych. W obwodzie Charkowskim zginęły 4 osoby, a ponad 40 jest rannych. W okolicach Chersonia Rosjanie zabili 2 osoby. osoby, a kilkanaście ranili. Agresor uderzył także w Zaporoże, zabijając jedną osobę i raniąc pięć. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 16:05. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
10: Dzień dobry i zaczynamy serwis od spraw mundialowych, właściwie to postmundialowych. Lionel Scaloni, trener Argentyny, zasugerował po przegranym finale z Hiszpanią, że wypełni kontrakt z rodzimą federacją. Ten kończy się ostatniego dnia grudnia tego roku i nie będzie zabiegał o jego prolongatę. Prowadzi ekipę Albiceleste z niecodziennymi sukcesami od 2018 roku. Został z nią mistrzem świata, dwukrotnie wygrywał Copa America. Wczoraj wywalczył srebrny medal mistrzostw świata. Schodzimy na ziemię. Nasze drużyny poznały ewentualnych rywali w kolejnych rundach eliminacji w europejskich pucharach. Zaczynamy od mistrza kraju. Lech Poznań zaczyna kwalifikacje do Ligi Mistrzów od drugiej rundy i starcia z Aarhus, mistrzem Danii. Jeżeli pokona tę przeszkodę, co będzie trudne, zagra z lepszym z pary Sabah Baku z Azerbejdżanu, Kup Skłopio z Finlandii i wtedy byłoby już w teorii dużo łatwiej. Górnik Zabrze też zaczyna od drugiej rundy eliminacji Champions League i na starcie ma umowne ciężary, bo zmierzy się z Fenerbahce Stambuł. W przypadku awansu to może być jeszcze trudniejsze niż w przypadku Lecha. Trafiłby albo na Sturm Graz z Austrii, albo Hearts ze Szkocji. Jeżeli wicemistrzowie Polski odpadną z Fenerbahce, trafią do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy i tu trafią na zwycięzcę starcia holenderskiego Twente Enschede z węgierskim Ferencvarosem. Gdyby z kolei powinęła się noga kolejorzowi, to zagra z KAI Classic z Wysp Owczych albo z Żalgirisem Gówno z Litwy i w tej rywalizacji byłby zdecydowanym faworytem. O potencjalnych przeciwnikach Jagiellonii Białystok, GKS-u Katowice i Rakowa Częstochowa opowiemy za godzinę. Teraz jeszcze o tenisowych rankingach. Iga Świątek ciągle ósma, a Maja Kwalińska 22 w zestawieniu WTA. Prowadzi Białorusinka Arina Sabalenka. U panów Włoch Janik Sinner, Hubert Hurkacz jest 70, Kamil Majchrzak 71.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: W nocy przelotny deszcz i od 11 do 15 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie duże. No, ta pogoda jutro będzie bardziej kojarząca się z jesienią niż z latem, zresztą nie tylko jutro.
11: We wtorek na północnym wschodzie Polski temperatura maksymalna może wynieść tylko około 14 stopni. Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
9: To synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od utrudnień na autostradzie A1. Jak informują kierowcy, w rejonie MOP-u w Knurowie na pasach w stronę Pyrzowic doszło do drogowego zdarzenia. Droga na razie wiemy tylko tyle, że jest całkowicie zablokowana, to w kierunku Pyrzowic. Ustalamy, co się dokładnie wydarzyło. Kierowcy informują też o korkach, jakie zaczęły się tam tworzyć. W Gliwicach ponownie zakorkowana jest droga 88 i trasa 78. Tam dodatkowo przejazd utrudniają zmiany w organizacji ruchu wprowadzone przez drogowców. Trasa 78 korkuje się także w rejonie autostrady A4, też w Gliwicach, ale i nieco dalej, bo w Zabrzu i w Tarnowskich Górach. W Tarnowskich Górach utkniemy też na Krajowej 11. W Katowicach zatory utrzymują się na drodze 79 od ronda do węzła Bagienna, tak jest na jezdni w stronę Mysłowic. Lekko korkuje się także dojazd do pętli Brynowskiej i to z każdego kierunku. Kierowcy informują również o korkach, jakie utrzymują się na ulicy Korfantego, na Bytkowskiej, ale i na Sądowej, czy na Geppert-Meyer oraz na ulicy Kościuszki. Spowolniony jest także i to mocno przejazd katowickim odcinkiem autostrady A4, tak jest za węzłem Murckowska w stronę Krakowa. Za Giszowcem ruch nabiera tempa, ale nie na długo, bo w Mysłowicach przed bramkami zaczęły tworzyć się po raz kolejny dziś korki na pasach w obu kierunkach. Zaglądamy teraz na drogę 86 do Sosnowca, gdzie jak na razie niewielki korek mamy przed zjazdem w drogę 94. Tam przypomnę, prawy pas w kierunku Dąbrowy Górniczej zajmują drogowcy. Trasa 94 mocno korkuje się w Piekarach Śląskich, też w miejscu prowadzonych pracy drogowych. Prace drogowe generują też korki w Bieruniu Nowym na drodze krajowej 44, to w rejonie skrzyżowania z drogą 934. Jadący na południe wolno jadą zwężoną krajową jedynką przez Czechowice Dziedzice w kierunku Bielska Białej. W samym Bielsku stoimy w centrum miasta i to w każdą stronę. Chwilowe przystanki mamy też na bielskim odcinku trasy S1. Tam drogę częściowo zatarasowały ekipy remontowe, to na jezdni w kierunku Żywca. Cały czas zakorkowane mamy drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. Najbardziej jednak wyznaki daje się kierowcom dojazd od zjazdu z trasy S1. Podróżujący drogą 52 w korkach stoją w Kozach. W miejscu prac drogowych podobnie jest pomiędzy Skoczowem a Pogórzem na pasach kierunku.

spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy no.

0: pocztówka z Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia, ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie, poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej pracy.

0: Jest 17. Bielsko-Biała z dofinansowaniem na budowę północnej obwodnicy śródmiejskiej. Prace mogą ruszyć na wiosnę. Miały być bilety na koncert, a jest 1500 zł straty. Mieszkanka Zawiercia została oszukana przez internet. Studenci Politechniki Śląskiej pochwalili się nowym bolidem elektrycznym. W sierpniu weźmie udział w zawodach w Niemczech.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 320 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej trafi do samorządu Bielska-Białej na budowę północnej obwodnicy śródmiejskiej. Dziś podpisano umowę w tej sprawie. Miasto zapowiada, że budowa prowadzona będzie etapami. Pierwszy z nich obejmie odcinek od ulicy Warszawskiej do Wyzwolenia. Rozpisano już przetarg, a otwarcie ofert możliwe jest jeszcze w tym miesiącu. Wiceprezydent miasta Przemysław Kamiński ocenił, że prace mogą ruszyć wiosną przyszłego roku. Ich realizacja ma potrwać 20 miesięcy. Drugi etap obejmie połączenie ulicy Wyzwolenia z wylotową arterią na wschód, czyli ulicą Krakowską. Miasto spodziewa się, że cała droga powinna być gotowa do końca 2029 roku. Jej koszt wyniesie 593 miliony złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Mieszkanka Zawiercia została oszukana na fałszywe bilety na koncert. W marcu kupiła przez internet dwie wejściówki na lipcowy występ zagranicznego piosenkarza. Na pierwszy rzut oka wszystko na stronie internetowej wyglądało autentycznie, wskazuje komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
2: Była łudząco podobna do portalu oferującego sprzedaż biletów. Widniały na niej odpowiednie grafiki, opis trasy koncertowej. Można było także wybrać miejsce, na które chce się zakupić właśnie dany bilet. Nawet istniała możliwość podglądu stadionu. Na maila dostała pliki, które musiała wydrukować. Były to oczywiście bilety.
0: W międzyczasie 35-latka w sieci znalazła informację, że zakupione bilety mogą być fałszywe. Pomimo prób kontaktu ze sprzedawcą nie otrzymała odpowiedzi. Postanowiła więc pojechać na koncert i tam jej przypuszczenia się potwierdziły. W wyniku oszustwa kobieta straciła 1500 zł. Policja przestrzega przed podobnymi formami wyłudzania pieniędzy. Studenci Politechniki Śląskiej zaprezentowali dziś kolejne dzieło koła naukowego Pol SL Racing. To nowy bolid elektryczny. Przez ponad 7 miesięcy pracował nad nim 100-osobowy zespół. Pojazd składa się z kilkuset części, które w większości wytworzyli sami studenci, podkreśla wicelider zespołu Adrian Faber.
3: Jest to, można powiedzieć, taki mały bolid Formuły 1, który posiada odsłonięte koła, posiada odsłonięty kokpit, więc kierowca nie jest tutaj ograniczony dachem, tak jak w przypadku samochodu osobowego. Jest to dosyć mała konstrukcja, ważąca zaledwie 260 kg, która przez to może bardzo zwinnie poruszać się po zakrętach.
0: Najważniejsze na studiach jest łączenie teorii z jej praktycznym wykorzystaniem, dodaje opiekun koła profesor Mirosław Szczepanik.
4: U nas w warsztatach mogą wykazać się kreatywnością, pomysłowością, stworzyć coś. Jeżeli coś nie wyjdzie, czasami są rozczarowani, ale mają możliwość poprawy tego, co sami zrobili. Czasami szukać innej ścieżki. Być może pewne rozwiązanie nie jest tak dobre, jakby chcieli. Być może idzie w złą stronę, ale na tym polega właśnie studiowanie, żeby szukać tych rozwiązań. Na tym polega praca inżyniera, żeby się z tym mierzyć.
0: Elektryczny bolid SW06 ma moc około 110 koni mechanicznych. 100 km na godzinę osiąga w 3 sekundy. 10 sierpnia pojazd weźmie udział w zawodach na torze Hockenheim w Niemczech, a 2 tygodnie później na torze Słomczyn pod Warszawą. Uniwersytet Śląski wybuduje w Katowicach wielopoziomowy parking. Obiekt znajdzie się przy Alei Roździńskiego. Inwestycja o wartości około 22 milionów złotych ma zwiększyć liczbę miejsc postojowych i pomóc w ograniczeniu ruchu samochodowego w centrum kampusu. Odzyskaną przestrzeń uczelnia ma zamiar przeznaczyć dla pieszych, rowerzystów i zieleni. Z zapowiedzi wynika, że nowy parking będzie mieć 6 poziomów i pomieści 129 samochodów osobowych. Znajdą się tam również stanowiska do ładowania aut elektrycznych. W przetargu wpłynęło 13 ofert. Uczelnia poinformowała, że dokonano już wyboru najkorzystniejszej, a obecnie trwa okres przewidziany na ewentualne odwołania. Uruchomienie parkingu przewidziano na 2028 rok. W nocy zachmurzenie będzie zmienne, na ogół jednak bez deszczu. Minimalnie w jej trakcie od 11 do 13 stopni. Jutro temperatura do 20 stopni. Po południu lokalnie będzie możliwy przelotny deszcz.
5: O szczegółach Gabriela Kaczyńska. Drogowy raport zaczniemy od dobrej informacji, bo nie ma już utrudnień na autostradzie A1 w Knurowie. Po drogowym zderzeniu jezdnia w stronę Pyrzowic została odblokowana. Ruch odbywa się bez problemów. Kłopotliwy natomiast jeszcze jest przejazd przez Imielin drogą 934. Tam doszło do zderzenia z udziałem motocyklisty. Korki mamy na pasach w obu kierunkach. Poza tym korkuje się droga 44 w Bieruniu Nowym. Tam, przypomnę, w przebudowie jest skrzyżowanie tej trasy z drogą 934. Na południu przeciążone jeszcze mamy drogi dojazdowe do Żywca i tam też spodziewajmy się przymusowych przystanków, zwłaszcza na drodze 946 od zjazdu z trasy S1. Lekko jeszcze korkuje się droga 52 w Kozach. Podróżującym trasą S1 przypominam, że zamknięty został tunel Emilia w ciągu właśnie wspomnianej jedynki w Lalikach. Powodem są prace związane z remontem nawierzchni. Wyłączony z ruchu jest odcinek pomiędzy węzłem Laliki a węzłem Rajcza. Objazd dla pojazdów cięższych niż 15 ton wyznaczony został drogą 52 przez Cieszyn. Pozostali kierowcy muszą korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69. Remont potrwać ma do 3 sierpnia. Na północy regionu prace drogowe jeszcze opóźniają przejazd drogą 43 przez Rgotę. Na Jurze utkniemy, ale na chwilę w Pradłach na drodze 78, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Jest 17:30. Informacje w skrócie, Paweł Nadrowski.
0: Polka poszukiwana czerwoną notą Interpolu została zatrzymana na lotnisku w Pyrzowicach. Kobieta trafiła w ręce policji po przelocie samolotu czarterowego z Holandii. Do odbycia ma karę więzienia w związku z oszustwem. Doktor Klaudia Rogowska przejęła obowiązki dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To po kłosie rezygnacji ze stanowiska profesora Piotra Przybyłowskiego. Nowa tymczasowa dyrektorka będzie pełnić funkcję przez najbliższe pół roku. Następnie powinna zostać ogłoszona procedura konkursowa. Wody Polskie budują stopnie wodne na Białce w Bystrej. To dopływ rzeki Białej przepływającej przez Bielsko-Białą. Celem jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Prace na Białce to pierwszy etap większego projektu. Ta część kosztuje ponad 3 miliony złotych i potrwa do grudnia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie organizuje wakacyjne warsztaty i indywidualne spotkania z psychologiem. Ma to być odpowiedź na utrudniony latem dostęp do pomocy psychologicznej w przedszkolach i szkołach. Projekt będzie realizowany do końca września.

0: Popołudnie z Radiem Katowice. W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej po ponadrocznym remoncie oddano oddział urologii onkologicznej. Zarówno pod względem wyglądu, jak i wyposażenia nie przypomina on w niczym tego, co było. Nawet operacje wykonuje się inaczej, bo zamiast ręki chirurga tnie robot. Przynajmniej od czasu do czasu. Nowości obejrzał nasz reporter.
1: Pani doktor, co właściwie dla pacjenta zmienia się po tym remoncie?
2: No, zmienia się bardzo dużo. Przede wszystkim poprawie ulegają ogólne warunki leczenia.
3: Doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej do spraw lecznictwa.
2: Z uwagi na całkowicie wyremontowane pomieszczenia zarówno mam na myśli sale chorych, jak i sale zabiegowe, sale pooperacyjna, dyżurka pielęgniarek, węzły sanitarne, bardzo dużo. To zapewni pacjentowi komfort w czasie tego trudnego leczenia, bo często mówimy o pacjentach urologicznych, onkologicznych.
4: W swoich szpitalach ma pan też takie bariery, panie starosto?
5: Wszędzie trzeba dążyć do doskonałości, my również.
4: Andrzej Płonka, starosta powiatu bielskiego.
5: Na razie jesteśmy na etapie remontu całego szpitala, pomieszczeń. Myślę, że robotyka, cyfryzacja jeszcze przez nas kilka lat temu inaczej rozumiana jest nie do zatrzymania. Przyspieszyła bardzo. Cała sztuka w tym chyba, żeby dzisiaj kochana Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zrozumiała i odpowiednio je wyceniała. Na rząd, oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, odpowiednio je płacił. I myślę, że wtedy to będzie wszystko jasne, wszystko będzie się gdzieś kształtowało. Będą się lekarze uczyć, bo przecież wiemy, że ich brakuje, ale będziemy mieli takich, którzy będą właśnie tego typu sprawami zainteresowani na co dzień, bo to jednak jest nieodwracalna sprawa, gdzie ingerencja wewnątrz ustrojowa jest no i rzeczą nieodwracalną. Idzie. Im jest mniejsza, tym bezpieczniej dla nas.
4: To jest Da Vinci, tak?
6: Tak, to jest Da Vinci.
4: Ale ważniejszy z tym jest pan doktor. Gdzie pan pracuje?
6: To jest konsola operatora.
3: Doktor Krzysztof Pliszek, chirurg, ordynator oddziału urologii.
6: Są trzy elementy robota Da Vinci. Ten robot to jest XI czwartej generacji. Składa się z trzech części. Część pacjenta, wózek roboczy tak zwany i część operatora.
4: Co umie Da Vinci, czego nie umie lekarz?
6: Myślę, że bez siebie oni nie mogą funkcjonować i chyba na ten moment nie powinno się mówić, co umie Da Vinci, a czego nie umie operator, czy też odwrotnie. Zarówno operator, jak i ten system, który tutaj widzimy, jest niezbędny, żeby dokonało się to, co się ma dokonać, czyli zabieg operacyjny.
4: Zrobiliście tu niezłą rewolucję, panie dyrektorze, bo z tego, co wiem, to wypruliście wszystko do gołych ścian.
7: Tak, wypruliśmy wszystko, praktycznie wszystko nowe.
3: Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej do spraw administracyjno-technicznych.
7: Bardzo duże przedsięwzięcie budowlane na żywym organizmie. Oddział urologiczny jest tutaj w centrum budynku bloku łóżkowego. Przebudowa nie tylko dotyczyła samego oddziału, ale też również wymienialiśmy piony. No to praktycznie schodziliśmy na sam dół. Także no, było dużo zamieszania, ale udało się wszystko.
4: Proszę przypomnieć te miliony, które na to wydaliście i na co?
7: Cały projekt 30 milionów, dofinansowanie KPO 27, nasze środki ponad 3 miliony złotych. Najważniejszy zakup to zakup systemu robotycznego 13,3 miliona złotych. Roboty budowlane kosztowały nas prawie 9 milionów złotych. W sumie z takich najważniejszych zakupów no to laser tulowy około miliona złotych, systemy endoskopowe 1,2 mln, laparoskopowe prawie 1,5 miliona złotych, łącznie zakupy ponad 27 milionów złotych.
4: Pani dyrektor, wyremontowaliście jedno, podejrzewam, że zaraz będziecie remontować następne.
8: Tak, to prawda. Następne projekty już są realizowane i to jest to, o czym mówiłam na wstępie swojego wystąpienia.
3: Bożena Capek, dyrektorka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
8: Mówię o tym, że pozyskaliśmy z KPO środki na zakup aparatury i sprzętu medycznego w oddział kardiologiczny. To również pozyskane środki na informatyzację w celu poprawy cyberbezpieczeństwa. To również środki związane z funduszem medycznym. W związku z tym, gdzie jest to po prostu możliwe, tam staramy się dla szpitala pozyskać środki w celu poprawy warunków pobytu chorych i komfortu pracy personelu.
4: Najpiękniejsze jest to, że to są takie momenty, w których namacalnie można się przekonać, że są środki z KPO i że one nie są gdzieś wydawane na jakieś abstrakcyjne rzeczy.
9: To jest fantastyczna inwestycja, dlatego że z jednej strony to jest modernizacja obiektu, ale także bardzo nowoczesna technologia.
3: Marek Wójcik, wojewoda śląski.
9: Tych technologii nie dałoby się kupić, gdyby nie środki z KPO. Wartość inwestycji to jest 30 milionów złotych, z czego 27 to są środki z KPO i to pokazuje, że KPO i fundusze europejskie przekładają się bezpośrednio na zabezpieczenie zdrowia pacjentów, ale też komfort ich dalszego leczenia i dalszego życia i funkcjonowania po zabiegu.
4: Ale my potrzeby będziemy mieć dłuższe lata, a KPO to się pewnie zaraz skończy.
9: Ale środki europejskie z nami zostają. Jesteśmy członkiem wspólnoty. W zależności od tego, jak będą wyglądały planowane kolejne perspektywy finansowe i jakie priorytety będą, będziemy z tych priorytetów korzystać. KPO była ogromną szansą dla Polski i jak widać na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, korzystamy z tej szansy bardzo dobrze.
10: Te relacje przygotował Jarosław Krajewski.
11: Poziom wody nad morzem oraz w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim może przekroczyć stany ostrzegawcze. Tak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Hydrolodzy jednocześnie uspokajają, nie powinno dojść do niebezpiecznych zdarzeń, mimo że wydano ostrzeżenia drugiego podwyższonego stopnia. Ostrzeżenia wynikają z niespokojnej pogody nad Bałtykiem, mówi hydrolog IMGW Michał Sikora.
12: Dynamiczna sytuacja hydrologiczna dziś i jutro będzie występować na wybrzeżu. Tam w związku z silnym wiatrem z sektora północnego dochodzić może do wzrostów i wahań poziomu morza i poziomu wody na stacjach będących pod wpływem morza. Lokalnie do strefy wody wysokiej niewykluczone są również przekroczenia stanów ostrzegawczych.
11: Hydrolodzy podkreślają, że większość kraju pozostaje w stanie suszy hydrologicznej mimo ostatnich intensywnych opadów. Po większych opadach Zgierz od lat jest zalewany wodą, tak mówią mieszkańcy miasta. Zwracają uwagę na to, że nowe inwestycje nie chronią przed podtopieniami. Po wczorajszej ulewie centrum Zgierza było pełne wody, po ulicach praktycznie nie dało się jeździć. Lokalne władze twierdzą, że skala problemu jest już mniejsza, bo w parku miejskim powstał zbiornik retencyjny. Zdaniem wielu mieszkańców nic się nie zmieniło.
13: Co roku to się powtarza. Cały czas zalewa akurat ten rejon. Widziałam, że ktoś nawet szukał tablicy rejestracyjnej, bo zgubił przejeżdżając.
14: Zabetonowali Zgierz i teraz
15: są skutki. Poza tym tutaj jest tak zwany dołek. Zawsze się mówiło, idę na dołek i to wszystko spływa. Problem jest odwieczny chyba.
16: Tu jest Dolina Bzury. Cudów nie ma. Ta woda spływa tutaj, nie gdzie indziej. Oprócz tego wszystko jest wybetonowane, nie ma odpływu. I to, co miało pomóc, jak widać, nie pomaga, bo nie może pomóc.
11: Woda wdarła się wczoraj do wielu zgierskich sklepów i lokali usługowych. Podobne problemy pojawiły się też w Wieluniu. Inspektorzy już teraz mają sporo uwag. Pracownicy sanepidu podsumowali pierwsze kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem. Jakie są wnioski, to wie Aneta Łuczkowska.
17: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
18: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
17: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
18: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
17: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. W tym roku jest to banalnie proste, bo można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
11: Kurierzy firmy Pyszne.pl tracą umowę o pracę. Część polityków i związkowców uważa, że rząd mógł zrobić w tej sprawie więcej. Właściciel serwisu umożliwiającego zamówienie jedzenia chce do końca sierpnia zwolnić około 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Nowe umowy będą znacznie mniej korzystne, mówi kurier i związkowiec Pyszne.pl Stanisław Kierwiak.
19: To oznacza, że kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę, nie będą już mieli stawki godzinowej, nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak na przykład plecaki, stroje. Firma płaciła też pewne dodatki za użycie sprzętu. To wszystko zniknie. Nie wiadomo, jak będzie z przestrzeganiem BHP w tej sytuacji. Nie wiadomo, co się będzie działo w przypadku różnego rodzaju problemów.
11: Michał Lewandowski ze Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy mówi, że na rynku pracy obserwujemy równanie w dół.
20: Pyszne.pl dostosowuje się do tych standardów, które były obecne na rynku pracy platformowej dotychczas w innych firmach i to jest niestety z naszej perspektywy bardzo duża bolączka. To jest bardzo duży błąd rządu, to jest też bardzo duży błąd Ministerstwa Pracy, które do tej pory nie zrobiło w kwestii implementacji dyrektywy zbyt wiele.
11: Na zlecenie Ministerstwa Pracy w spółce, do której należy platforma Pyszne.pl, trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. To był Serwis Trójki.
21: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 5 po 5 i Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
11: Lionel Scaloni najpewniej niedługo zakończy kapitalną przygodę z piłkarską reprezentacją Argentyny. Pod jego wodzą wywalczyła mistrzostwo i wczoraj wicemistrzostwo świata i dwa razy wygrała Copa America. Scaloni jest selekcjonerem Albicelestes od 2018 roku. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem roku i sam zainteresowany wysyła jasne sygnały, że nie chce go kontynuować. Jeszcze szybciej zakończy się współpraca Rudiego Garcia z reprezentacją Belgii. Zawiadujący tamtejszą federacją poinformowali, że nie przedłużą kontraktu z francuskim trenerem, obowiązującym jedynie do końca lipca. Belgowie mundial zakończyli na ćwierćfinale, stawiając się wówczas z późniejszym mistrzem świata Hiszpanom. Rundę wcześniej brawurowo wyeliminowali Amerykanów, wspieranych machlojkami Donalda Trumpa i Gianniego Infantino. W kraju zbliża się wielkimi krokami start PKO Ekstraklasy, ale i mecze naszych klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Przed godziną mówiliśmy o skomplikowanej raczej ścieżce Lecha Poznań i Górnika Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów. Teraz na tapet bierzemy Jagiellonię, Raków i GKS. Ekipa z Białegostoku w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy zagra z Rangers FC ze Szkocji i należy spodziewać się wyrównanej rywalizacji. Drużyny z Częstochowy i Katowic rozpoczną rozgrywki od trzeciej rundy eliminacji, ale Ligi Konferencji. Raków spotka się albo z belgijskim Anderlechtem, albo ze szwedzkim Hammarby. Gieksa z bułgarskim Ludogorcem Razgrad, albo z Hapoelem Tel Aviv z Izraela. W obydwu przypadkach awans może być misją niemożliwą. Tour de France day off i nie milkną echa Kraksy, która doprowadziła do wycofania się z wyścigu jednego z dwóch głównych faworytów do zwycięstwa. Mamy na myśli oczywiście Jonasa Vingegaarda. Duńczyk złamał wczoraj obojczyk i solidnie się potłukł. Pewne światło na chwilowy brak koncentracji podczas zjazdu rzuca Tadej Pogacar. Słoweniec uważa, że powodem mogła być kontrola antydopingowa. Duńczyk przeszedł ją o drugiej w nocy, oczywiście rozbijając regenerację. To mogło zaważyć przy podjęciu błędnej decyzji w opinii Pogacara. Kończymy smutną informacją. Nie żyje Kevin Keegan, piłkarska legenda Liverpoolu. Trzykrotnie wywalczył w trykocie The Reds mistrzostwo Anglii, raz Puchar Europy, dziś to Liga Mistrzów. Krótko był także selekcjonerem reprezentacji Anglii. Zmarł po kilku miesiącach walki z chorobą nowotworową. Miał 75 lat.
0: Jutro zachmurzenie duże, przelotnie pokropi, a na wschodzie będą burze. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni przeważnie. Będzie chłodniej miejscami na Podhalu i na północy, około 16 stopni.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 8 minut po godzinie 17.

0: miał znajomych w AWS.
1: Mój Boże.
0: Jednym słowem wiodło mu się nie najgorzej.
1: Idyla.
0: Mogłoby się wydawać z tym, że podupadł na zdrowiu.
1: No, w sumie to miał zawał.
0: Wyszedł z tego, co miał nie wyjść, a jak? Wziął go lekarz i powiedział tak.

0: Jest 17. Bielsko-Biała z dofinansowaniem na budowę północnej obwodnicy śródmiejskiej. Prace mogą ruszyć na wiosnę. Miały być bilety na koncert, a jest 1500 zł straty. Mieszkanka Zawiercia została oszukana przez internet. Studenci Politechniki Śląskiej pochwalili się nowym bolidem elektrycznym. W sierpniu weźmie udział w zawodach w Niemczech.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 320 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej trafi do samorządu Bielska-Białej na budowę północnej obwodnicy śródmiejskiej. Dziś podpisano umowę w tej sprawie. Miasto zapowiada, że budowa prowadzona będzie etapami. Pierwsze z nich obejmie odcinek od ulicy Warszawskiej do Wyzwolenia. Rozpisano już przetarg, a otwarcie ofert możliwe jest jeszcze w tym miesiącu. Wiceprezydent miasta Przemysław Kamiński ocenił, że prace mogą ruszyć wiosną przyszłego roku. Ich realizacja ma potrwać 20 miesięcy. Drugi etap obejmie połączenie ulicy Wyzwolenia z wylotową arterią na wschód, czyli ulicą Krakowską. Miasto spodziewa się, że cała droga powinna być gotowa do końca 2029 roku. Jej koszt wyniesie 593 miliony złotych.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Mieszkanka Zawiercia została oszukana na fałszywe bilety na koncert. W marcu kupiła przez internet dwie wejściówki na lipcowy występ zagranicznego piosenkarza. Na pierwszy rzut oka wszystko na stronie internetowej wyglądało autentycznie, wskazuje komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
2: Była łudząco podobna do portalu oferującego sprzedaż biletów. Widniały na niej odpowiednie grafiki, opis trasy koncertowej. Można było także wybrać miejsce, na które chce się zakupić właśnie dany bilet. Nawet istniała możliwość podglądu stadionu. Na maila dostała pliki, które musiała wydrukować. Były to oczywiście bilety.
0: W międzyczasie 35-latka w sieci znalazła informację, że zakupione bilety mogą być fałszywe. Pomimo prób kontaktu ze sprzedawcą nie otrzymała odpowiedzi. Postanowiła więc pojechać na koncert i tam jej przypuszczenia się potwierdziły. W wyniku oszustwa kobieta straciła 1500 zł. Policja przestrzega przed podobnymi formami wyłudzania pieniędzy. Studenci Politechniki Śląskiej zaprezentowali dziś kolejne dzieło koła naukowego Pol SL Racing. To nowy bolid elektryczny. Przez ponad 7 miesięcy pracował nad nim 100-osobowy zespół. Pojazd składa się z kilkuset części, które w większości wytworzyli sami studenci, podkreśla wicelider zespołu Adrian Faber.
3: Jest to, można powiedzieć, taki mały bolid Formuły 1, który posiada odsłonięte koła, posiada odsłonięty kokpit, więc kierowca nie jest tutaj ograniczony dachem, tak jak w przypadku samochodu osobowego. Jest to dosyć mała konstrukcja, ważąca zaledwie 260 kg, która przez to może bardzo zwinnie poruszać się po zakrętach.
0: Najważniejsze na studiach jest łączenie teorii z jej praktycznym wykorzystaniem, dodaje opiekun koła profesor Mirosław Szczepanik.
4: U nas w warsztatach mogą wykazać się kreatywnością, pomysłowością, stworzyć coś. Jeżeli coś nie wyjdzie, czasami są rozczarowani, ale mają możliwość poprawy tego, co sami zrobili. Czasami szukać innej ścieżki. Być może pewne rozwiązanie nie jest tak dobre, jakby chcieli. Być może idzie w złą stronę, ale na tym polega właśnie studiowanie, żeby szukać tych rozwiązań, na tym polega praca inżyniera, żeby się z tym mierzyć.
0: Elektryczny bolid SW06 ma moc około 110 koni mechanicznych. 100 km na godzinę osiąga w 3 sekundy. 10 sierpnia pojazd weźmie udział w zawodach na torze Hockenheim w Niemczech, a 2 tygodnie później na torze Słomczyn pod Warszawą. Uniwersytet Śląski wybuduje w Katowicach wielopoziomowy parking. Obiekt znajdzie się przy Alei Roździńskiego. Inwestycja o wartości około 22 milionów złotych ma zwiększyć liczbę miejsc postojowych i pomóc w ograniczeniu ruchu samochodowego w centrum kampusu. Odzyskaną przestrzeń uczelnia ma zamiar przeznaczyć dla pieszych, rowerzystów i zieleni. Z zapowiedzi wynika, że nowy parking będzie mieć 6 poziomów i pomieści 129 samochodów osobowych. Znajdą się tam również stanowiska do ładowania aut elektrycznych. W przetargu wpłynęło 13 ofert. Uczelnia poinformowała, że dokonano już wyboru najkorzystniejszej, a obecnie trwa okres przewidziany na ewentualne odwołania. Uruchomienie parkingu przewidziano na 2028 rok. W nocy zachmurzenie będzie zmienne, na ogół jednak bez deszczu. Minimalnie w jej trakcie od 11 do 13 stopni. Jutro temperatura do 20 stopni. Po południu lokalnie będzie możliwy przelotny deszcz.
5: O szczegółach Gabriela Kaczyńska. Drogowy raport zaczniemy od dobrej informacji, bo nie ma już utrudnień na autostradzie A1 w Knurowie. Po drogowym zderzeniu jezdnia w stronę Pyrzowic została odblokowana. Ruch odbywa się bez problemów. Kłopotliwy natomiast jeszcze jest przejazd przez Imielin drogą 934. Tam doszło do zderzenia z udziałem motocyklisty. Korki mamy na pasach w obu kierunkach. Poza tym korkuje się droga 44 w Bieruniu Nowym. Tam, przypomnę, w przebudowie jest skrzyżowanie tej trasy z drogą 934. Na południu przeciążone jeszcze mamy drogi dojazdowe do Żywca i tam też spodziewajmy się przymusowych przystanków, zwłaszcza na drodze 946 od zjazdu z trasy S1. Lekko jeszcze korkuje się droga 52 w Kozach. Podróżującym trasą S1 przypominam, że zamknięty został tunel Emilia w ciągu właśnie wspomnianej jedynki w Lalikach. Powodem są prace związane z remontem nawierzchni. Wyłączony z ruchu jest odcinek pomiędzy węzłem Laliki a węzłem Rajcza. Objazd dla pojazdów cięższych niż 15 ton wyznaczony został drogą 52 przez Cieszyn. Pozostali kierowcy muszą korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69. Remont potrwać ma do 3 sierpnia. Na północy regionu prace drogowe jeszcze opóźniają przejazd drogą 43 przez Rgotę. Na Jurze utkniemy, ale na chwilę w Pradłach na drodze 78, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Jest 17.30. Informacje w skrócie, Paweł Nadrowski.
0: Polka poszukiwana czerwoną notą Interpolu została zatrzymana na lotnisku w Pyrzowicach. Kobieta trafiła w ręce policji po przylocie samolotu czarterowego z Holandii. Do odbycia ma karę więzienia w związku z oszustwem. Doktor Klaudia Rogowska przejęła obowiązki dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To pokłosie rezygnacji ze stanowiska profesora Piotra Przybyłowskiego. Nowa tymczasowa dyrektorka będzie pełnić funkcję przez najbliższe pół roku. Następnie powinna zostać ogłoszona procedura konkursowa. Wody Polskie budują stopnie wodne na Białce w Bystrej. To dopływ rzeki Białej przepływającej przez Bielsko-Białą. Celem jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Prace na Białce to pierwszy etap większego projektu. Ta część kosztuje ponad 3 miliony złotych i potrwa do grudnia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie organizuje wakacyjne warsztaty i indywidualne spotkania z psychologiem. Ma to być odpowiedź na utrudniony latem dostęp do pomocy psychologicznej w przedszkolach i szkołach. Projekt będzie realizowany do końca września.

0: Popołudnie z Radiem Katowice. W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej po ponadrocznym remoncie oddano oddział urologii onkologicznej. Zarówno pod względem wyglądu, jak i wyposażenia nie przypomina on w niczym tego, co było. Nawet operacje wykonuje się inaczej, bo zamiast ręki chirurga tnie robot. Przynajmniej od czasu do czasu. Nowości obejrzał nasz reporter.
1: Pani doktor, co właściwie dla pacjenta zmienia się po tym remoncie?
2: No, zmienia się bardzo dużo. Przede wszystkim poprawie ulegają ogólne warunki leczenia.
3: Doktor nauk medycznych Katarzyna Kuchnicka, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej do spraw lecznictwa.
2: Z uwagi na całkowicie wyremontowane pomieszczenia zarówno mam na myśli sale chorych, jak i sale zabiegowe, sale pooperacyjna, dyżurka pielęgniarek, węzły sanitarne, bardzo dużo. To zapewni pacjentowi komfort w czasie tego trudnego leczenia, bo często mówimy o pacjentach urologicznych, onkologicznych.
4: W swoich szpitalach ma pan też takie bariery, panie starosto?
5: Wszędzie trzeba dążyć do doskonałości, my również.
4: Andrzej Płonka, starosta powiatu bielskiego.
5: Na razie jesteśmy na etapie remontu całego szpitala, pomieszczeń. Myślę, że robotyka, cyfryzacja jeszcze przez nas kilka lat temu inaczej rozumiana jest nie do zatrzymania. Przyspieszyła bardzo. Cała sztuka w tym chyba, żeby dzisiaj kochana Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zrozumiała i odpowiednio je wyceniała. Na rząd, oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, odpowiednio je płacił. I myślę, że wtedy to będzie wszystko jasne, wszystko będzie się gdzieś kształtowało, będą się lekarze uczyć, bo przecież wiemy, że ich brakuje, ale będziemy mieli takich, którzy będą właśnie tego typu sprawami zainteresowani na co dzień, bo to jednak jest nieodwracalna sprawa, gdzie ingerencja wewnątrz ustrojowa jest rzeczą nieodwracalną, idzie. Im jest mniejsza, tym bezpieczniej dla nas.
4: To jest Da Vinci, tak?
6: Tak, to jest Da Vinci.
4: Ale ważniejszy z tym jest pan doktor. Gdzie pan pracuje?
6: To jest konsola operatora.
3: Doktor Krzysztof Pliszek, chirurg, ordynator oddziału urologii.
6: Są trzy elementy robota Da Vinci. Ten robot to jest XI, czwartej generacji. Składa się z trzech części. Część pacjenta, wózek roboczy tak zwany i część operatora.
4: Co umie Da Vinci, czego nie umie lekarz?
6: Myślę, że bez siebie oni nie mogą funkcjonować i chyba na ten moment nie powinno się mówić, co umie Da Vinci, a czego nie umie operator, czy też odwrotnie. Zarówno operator, jak i ten system, który tutaj widzimy, jest niezbędny, żeby dokonało się to, co się ma dokonać, czyli zabieg operacyjny.
4: Zrobiliście tu niezłą rewolucję, panie dyrektorze, bo z tego, co wiem, to wypruliście wszystko do gołych ścian.
7: Tak, wypruliśmy wszystko, praktycznie wszystko nowe.
3: Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej do spraw administracyjno-technicznych.
7: Bardzo duże przedsięwzięcie budowlane na żywym organizmie. Oddział urologiczny jest tutaj w centrum budynku bloku łóżkowego. Przebudowa nie tylko dotyczyła samego oddziału, ale też również wymienialiśmy piony. No to praktycznie schodziliśmy na sam dół. Także no, było duże zamieszanie, ale udało się wszystko.
4: Proszę przypomnieć te miliony, które na to wydaliście i na co?
7: Cały projekt 30 milionów, dofinansowanie KPO 27, nasze środki ponad 3 miliony złotych. Najważniejszy zakup to zakup systemu robotycznego 13,3 miliona złotych. Roboty budowlane kosztowały nas prawie 9 milionów złotych. W sumie z takich najważniejszych zakupów no to laser tulowy o miliona złotych, systemy endoskopowe 1,2 miliona, laparoskopowe prawie 1,5 miliona złotych. Łącznie zakupy ponad 27 milionów złotych.
4: Pani dyrektor, wyremontowaliście jedno, podejrzewam, że zaraz będziecie remontować następne.
2: Tak, to prawda. Następne projekty już są realizowane i to jest to, o czym mówiłam na wstępie swojego wystąpienia.
3: Bożena Capek, dyrektorka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
2: Mówię o tym, że pozyskaliśmy z KPO środki na zakup aparatury i sprzętu medycznego w oddział kardiologiczny. To również pozyskane środki na informatyzację w celu poprawy cyberbezpieczeństwa. To również środki związane z funduszem medycznym. W związku z tym, gdzie jest to po prostu możliwe, tam staramy się dla szpitala pozyskać środki w celu poprawy warunków pobytu chorych i komfortu pracy personelu.
4: Najpiękniejsze jest to, że to są takie momenty, w których namacalnie można się przekonać, że są środki z KPO i że one nie są gdzieś wydawane na jakieś abstrakcyjne rzeczy.
8: To jest fantastyczna inwestycja, dlatego że z jednej strony to jest modernizacja obiektu, ale także bardzo nowoczesna technologia.
3: Marek Wójcik, wojewoda śląski.
8: Tych technologii nie dałoby się kupić, gdyby nie środki z KPO. Wartość inwestycji to jest 30 milionów złotych, z czego 27 to są środki z KPO i to pokazuje, że KPO i fundusze europejskie przekładają się bezpośrednio na zabezpieczenie zabezpieczenie zdrowia pacjentów, ale też komfort ich dalszego leczenia i dalszego życia i funkcjonowania po zabiegu.
4: Ale my potrzeby będziemy mieć dłuższe lata, a KPO to się pewnie zaraz skończy.
8: Ale środki europejskie z nami zostają. Jesteśmy członkiem wspólnoty. W zależności od tego, jak będą wyglądały planowane kolejne perspektywy finansowe i jakie priorytety będą, będziemy z tych priorytetów korzystać. KPO było ogromną szansą dla Polski i jak widać na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, korzystamy z tej szansy bardzo dobrze.
9: Te relacje przygotował Jarosław Krajewski.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.
0: W tych latach znowu byłem na fali. W stoczni na pustyni wielką łajbę montowali. Zaciągnąłem się na majtkę, choć nieładnie pachniało. Na szczęście, bo się wkrótce cholernie rozpadało.

Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, na przykład rzeźbiarzem. Chciałem z złota przepięknego cielaka, ledwo z życiem uszedłem. Taka była draka.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: Piekła?

0: Na zegarach 19. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice osiągnął porozumienie ze stroną społeczną. Rozmowy dotyczyły zwolnień grupowych. Polka poszukiwana czerwoną notą Interpolu została zatrzymana na lotnisku w Pyrzowicach. Samorząd Bielska-Białej pozyskał ponad 300 milionów złotych z Unii Europejskiej na budowę północnej obwodnicy śródmiejskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice porozumiał się z przedstawicielami załogi w sprawie planowanych zwolnień grupowych. O zamiarze ich przeprowadzenia poinformowano 2 tygodnie temu. Miały objąć 200 stanowisk z załogi liczącej 447 osób. Po serii negocjacji związkom zawodowym udało się przekonać zarząd do likwidacji 150 miejsc pracy oraz wynegocjować lepsze niż ustawowe warunki dla osób zwalnianych będących blisko wieku emerytalnego, powiedział Radiu Katowice szef Solidarności w Walcowni Paweł Sroczyński. Anna Janocha, rzeczniczka Grupy Boryszew, do której należy Walcownia Czechowice, poinformowała, że zarząd firmy podejmuje obecnie różne działania mające na celu poprawę sytuacji w firmie. Jednak do redukcji zatrudnienia zmusza zła sytuacja rynkowa. Każdy przypadek pracownika przewidzianego do zwolnienia ma być rozpatrywany indywidualnie. Pierwsze wypowiedzenia pracownicy otrzymają na początku sierpnia. Polka poszukiwana czerwoną notą Interpolu została zatrzymana na lotnisku w Pyrzowicach. Kobieta trafiła w ręce policji po przylocie samolotu czarterowego z Eindhoven. Wpadła podczas kontroli, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
2: Była ona poszukiwana w celu aresztowania na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Figurowała także w systemie informacyjnym Schengen jako osoba poszukiwana do celów aresztowania i przekazania lub ekstradycji.
0: Kobieta została już osadzona w areszcie śledczym w Katowicach.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 320 milionów złotych dofinansowania z funduszy unijnych pozyskał samorząd Bielska-Białej na budowę północnej obwodnicy śródmiejskiej. Wiceprezydent miasta Przemysław Kamiński powiedział, że blisko 4-kilometrowa droga ma powstać do końca 2029 roku, a jej koszt to prawie 600 milionów złotych. Budowa będzie prowadzona etapami. Na wykonanie pierwszego z dwóch odcinków od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyzwolenia rozpisany został już przetarg. Otwarcie ofert możliwe jest jeszcze w lipcu. Samorządowiec ocenił, że prace ruszą wiosną przyszłego roku. Drugi etap obejmuje połączenie ulicy Wyzwolenia z wylotową arterią na wschód, czyli ulicą Krakowską. Ślady po oponach na parkingu przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach to pamiątka po weekendowych, driftingowych Mistrzostwach Polski. Impreza przyciągnęła fanów motoryzacji, ale wywołała kontrowersje dotyczące tego, jak wygląda strefa kultury po wydarzeniu. O tym, kto odpowiada za zabezpieczenie nawierzchni i jej sprzątanie oraz ile potrwają prace, mówi Dawid Kwiecień, przedstawiciel Katowickiej Agencji Wydawniczej.
3: Obecnie teren jest dalej pod opieką właśnie organizatora, który do jutra do północy ma czas na uprzątnięcie terenu imprezy i przywrócenie go do stanu pierwotnego. Po tym terminie właśnie będziemy wspólnie przeprowadzać odbiory. Jeśli będzie coś odbiegało od tej normy, od tego stanu, który był w momencie przekazywania terenu organizatorowi, no to wtedy będziemy domagać się od organizatora naprawienia tych uchynięć.
0: Zapytaliśmy również mieszkańców Katowic, co sądzą o takich atrakcjach w centrum miasta.
4: Ślady na asfalcie. Zostają zawsze po hamowaniu. To samo mamy na ulicach głównych.
5: No myślę, że organizatorzy się powinni tym zająć. Jeżeli dostali zgodę na udostępnienie terenu, no to powinni go dać w takim stanie, jakim otrzymali.
6: Jak ci się podobało? Jak wrażenia?
7: No fajnie było. Podobało mi się. Fajne drifty. Głośno było i przyjemnie.
6: A właśnie głośno. To dobrze, że to było w takim miejscu, a nie gdzieś lepiej na obrzeżach miasta?
7: No zależy dla kogo, bo no, moim zdaniem lepiej, że właśnie w środku miasta, bo każdy może podejść, a tak to ciężko byłoby na przykład z dojazdem.
8: Dla mnie to jest wszystko do ogarnięcia, a im więcej takich wydarzeń, tym lepiej, niech się dzieje w mieście.
0: Region szykuje się już na kolejne motoryzacyjne emocje. Od piątku na drogach województwa śląskiego odbędzie się rajd Polski. W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy wzrastające do dużego. Na północy województwa możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni.
9: W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie to kolejna próba przekonania prezesa PiS-u do tego, aby stowarzyszenie byłego premiera mogło dalej funkcjonować wewnątrz partii. W ubiegłym tygodniu zakazało tego kierownictwo PiS-u. Do czwartku wszyscy politycy ugrupowania mają złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń.
10: Na razie żadna z frakcji nie chce zrobić kroku wstecz. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmuk mówi, że wszyscy członkowie partii muszą zrezygnować z pracy na rzecz innych stowarzyszeń.
11: Prezes Kaczyński apeluje o umiar. Czas na wywiązanie się z decyzji, którą podjęło Prezydium Komitetu Politycznego, jest do czwartku.
10: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że Rozwój Plus poszerza ofertę programową PiS-u i powinno móc działać dalej. Europoseł Piotr Miller mówi, że osoby, które tego nie rozumieją, próbują wypchnąć członków stowarzyszenia z partii, czym działają na korzyść koalicji rządowej.
12: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami. Nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
10: Rządzący uważają, że rozłam PiS-u jest nieunikniony. W ich ocenie zwaśnione frakcje różnią też postulaty programowe. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: Prokuratura bada sprawę śmierci kobiety w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kobieta była w izbie zatrzymań, bo miała zostać doprowadzona do aresztu. Nic nie wskazywało na jej problemy ze zdrowiem, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
13: 31-latka była trzeźwa w momencie zatrzymania, a także nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Zrezygnowała z prawa do konsultacji lekarskiej, twierdząc, że czuje się bardzo dobrze.
9: Śledczy badają też zachowanie jednej z policjantek. Gdy stwierdzono, że zatrzymana nie daje oznak życia i rozpoczęto resuscytację, funkcjonariuszka zrobiła zdjęcie, które trafiło do internetu. 56-latek podejrzany o psychiczne znęcanie się nad dziećmi i przestępstwa seksualne wobec nich aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna od kilkunastu lat prowadził z żoną rodzinny dom dziecka w Szczytnie.
14: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy ze Szczytna, instytucji nadrzędnej nad rodzinnym domem dziecka, nie zgodziła się na wypowiedź. Przysłała jednak do redakcji Radia Olsztyn pismo z wyjaśnieniami. Wynika z niego, że o sprawie przemocy w rodzinnej placówce w Szczytnie PCPR poinformowali wychowankowie. Następnie dyrektorka placówki złożyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W nadesłanym piśmie czytamy także, że 9 podopiecznych 56-latka znalazło już nowe domy.
9: O sprawie relacjonował Leszek Tekielski z Radia Olsztyn. Rosjanie gromadzący zapasy benzyny zapłacą wysokie grzywny. W związku z kryzysem paliwowym policja i służby przeszukują gospodarstwa, warsztaty i piwnice. Agencja Unian napisała o przypadkach rewizji w rosyjskim obwodzie pskowskim.
15: W Rosji brakuje paliwa. To konsekwencja ukraińskich nalotów na rafinerie, magazyny i terminale naftowe. W wielu regionach Rosji ustawiają się długie kolejki do stacji paliw, a dla wybranych grup zawodowych, w tym dla producentów żywności, wprowadzono talony na benzynę. Gubernator obwodu pskowskiego Michał Wiedziernikow pochwalił się, że w jego rejonie policja i służby ścigają tych, którzy gromadzą zapasy paliwa. Kara to grzywna w wysokości od 5 do 15 tysięcy rubli. Gazeta Moscow Times napisała, że Wiedziernikow stwierdził, iż w obwodzie pskowskim w wielu garażach przechowywano znaczne ilości benzyny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: Andy Burnham może poprawić sytuację polityczną Partii Pracy, ocenia profesor Bartłomiej Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Były burmistrz Wielkiego Manchesteru został 59. premierem Wielkiej Brytanii, 7. w ciągu ostatniej dekady. Polityk obiecał Brytyjczykom reformy gospodarcze, wsparcie dla młodych oraz poprawę finansów obywateli. Profesor Toszek podkreśla, że Burnham zasłynął już jako energiczny polityk, zdolny do zaproponowania konkretnych rozwiązań.
16: Kiedy był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, ale zdecydowanie jeszcze bardziej wtedy, kiedy zarządzał Wielkim Manchesterem, bo jego decyzje były decyzjami, które w kilku kwestiach, na przykład transportowych, przyniosły bardzo konkretne rozwiązania, które pozytywnie zostały ocenione przez ludzi.
9: Andy Burnham na Downing Street zastąpi Keira Starmera. Nowemu premierowi pogratulowała już część światowych liderów, w tym premier Donald Tusk.
17: Klimat.
9: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
19: Jest 18.05. Jest i sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
20: Mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, do tego dwa triumfy w Copa America. To najważniejsze sukcesy Lionela Scaloniego, ciągle selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Kolejnych przynajmniej na razie raczej nie będzie. Scaloni właśnie zapowiedział, że nie będzie zabiegał o przedłużenie umowy kończącej się wraz z końcem tego roku. Rudy Garcia z kolei może się już rozglądać za nową robotą. Belgijska federacja właśnie ogłosiła, że kończy współpracę z Francuzem wraz z końcem lipca. Swoją drogą trudno powiedzieć, żeby Belgowie zawiedli na zakończonym mundialu. Zawiodła za to koncentracja u Jonasa Vingegaarda. Duńczyk, jeden z dwóch obecnie najlepszych kolarzy świata, upadł wczoraj na trasie 15 etapu Tour de France. Złamał obojczyk i musiał wycofać się z wyścigu. Jego największy rywal, Słoweniec Tadej Pogacar, sugerował, że wpływ na to mogła mieć pobudka Jonasa o drugiej w nocy przed rzeczonym etapem. Wtedy do jego drzwi zapukały służby antydopingowe. Co na to Vingegaard? Na pewno to nie pomogło, ale nie chciałbym przesądzać, co zdecydowało o kraksie. Lapidarnie sprawę uciął Duńczyk. I wracamy na piłkarskie salony. To niestety będzie smutna wiadomość. Nie żyje legenda Liverpoolu Kevin Keegan. Będąc zawodnikiem The Reds, wywalczył 3 tytuły mistrza Anglii i Puchar Europy, czyli odpowiednik triumfu w Lidze Mistrzów. Krótko był też selekcjonerem reprezentacji Anglii. Zmarł w wyniku choroby nowotworowej w wieku 75 lat.
19: W nocy można spodziewać się przelotnego deszczu i temperatury od 11 do 15 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia chłodno, od 17 do 21 w najcieplejszym momencie dnia. Ale na północy i na Podhalu będą takie miejsca, gdzie w najcieplejszym momencie dnia będzie około 16 stopni Celsjusza. Przelotnie pokropi, a na wschodzie będą burze. Tak się jutro zapowiada.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: 7 minut po godzinie

0: Na zegarach 20. Tak zwane fale Dunaju znikną z pierwszego odcinka autostrady A1. Funkcjonariusze CBŚP rozbili na Śląsku grupę zajmującą się brutalną, bezprawną windykacją długów. Syreny alarmowe zawyją jutro w całej Polsce. Będą to ćwiczenia, uspokaja Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Fragment autostrady A1 w województwie śląskim stał się placem budowy. Ruszył remont pierwszego ponad 3-kilometrowego odcinka tej drogi na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim. Dzięki temu mają zniknąć tak zwane fale Dunaju. Prace za ponad 36 milionów złotych będą prowadzone na jezdni w stronę Gliwic, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
2: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi. Ponad 3-kilometrowy odcinek, rozpoczynający się około 150 metrów za wiaduktem na ulicy Kościuszki w Siemonii i kończący się przy MOP Dobieszowice Zachód.
0: Naprawa tego fragmentu A1 ma być prowadzona przy utrzymanym ruchu i potrwać maksymalnie 11 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remontu kolejnego niespełna 2-kilometrowego odcinka autostrady A1 w rejonie Pyrzowic. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili na Śląsku grupę zajmującą się brutalną, bezprawną windykacją długów. W toku śledztwa zatrzymano 4 mężczyzn, obywateli Polski w wieku od 35 do 53 lat. Mieli oni zastraszać, stosować przemoc oraz niszczyć mienie swoich dłużników. Do każdej sprawy podchodzili indywidualnie, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
3: Każda prowadzona przez nich windykacja była poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem pokrzywdzonych i dostosowaniem sposobu działania do konkretnej osoby. Podczas realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację, niebezpieczne przedmioty wykorzystywane podczas prób ściągnięcia długów, a także narkotyki oraz mienie mogące pochodzić z przestępczej działalności.
0: Decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Prokurator wydał również postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym pojazdu o szacunkowej wartości 200 tysięcy złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce jutro między godziną 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
4: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
0: Zadaniem ćwiczeń Alarm 2026 jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. W nocy na niebie coraz więcej chmur, a na północy spodziewany jest przelotny opad deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni.

0: Na zegarach 20. Tak zwane fale Dunaju znikną z pierwszego odcinka autostrady A1. Funkcjonariusze CBŚP rozbili na Śląsku grupę zajmującą się brutalną, bezprawną windykacją długów. Syreny alarmowe zawyją jutro w całej Polsce. Będą to ćwiczenia, uspokaja Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Fragment autostrady A1 w województwie śląskim stał się placem budowy. Ruszył remont pierwszego ponad 3-kilometrowego odcinka tej drogi na wysokości Dobieszowic w powiecie będzińskim. Dzięki temu mają zniknąć tak zwane fale Dunaju. Prace za ponad 36 milionów złotych będą prowadzone na jezdni w stronę Gliwic, mówi rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
2: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi. Ponad 3-kilometrowy odcinek rozpoczynający się około 150 metrów za wiaduktem na ulicy Kościuszki w Siemonii i kończący się przy MOP Dobieszowice Zachód.
0: Naprawa tego fragmentu A1 ma być prowadzona przy utrzymanym ruchu i potrwać maksymalnie 11 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remontu kolejnego niespełna 2-kilometrowego odcinka autostrady A1 w rejonie Pyrzowic. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili na Śląsku grupę zajmującą się brutalną, bezprawną windykacją długów. W toku śledztwa zatrzymano 4 mężczyzn, obywateli Polski w wieku od 35 do 53 lat. Mieli oni zastraszać, stosować przemoc oraz niszczyć mienie swoich dłużników. Do każdej sprawy podchodzili indywidualnie, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
3: Każda prowadzona przez nich windykacja była poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem pokrzywdzonych i dostosowaniem sposobu działania do konkretnej osoby. Podczas realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację, niebezpieczne przedmioty wykorzystywane podczas prób ściągnięcia długów, a także narkotyki oraz mienie mogące pochodzić z przestępczej działalności.
0: Decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Prokurator wydał również postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym pojazdu o szacunkowej wartości 200 tysięcy złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce jutro między godziną 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
4: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
0: Zadaniem ćwiczeń Alarm 2026 jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. W nocy na niebie coraz więcej chmur, a na północy spodziewany jest przelotny opad deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni.
5: Na początek Madryt i wielka feta po zdobyciu Mistrzostwa Świata. Piłkarze świętują razem z kibicami. La Furia Roja odkrytym autobusem przemierzają ulice hiszpańskiej stolicy. Na placu Hibales czeka na nich 60 tysięcy osób. Jest tam też Michał Makowski.
6: Na telewizję!
7: Czerwona fala kibiców płynie ulicą Gran Via, aby spotkać dwóch gwiazdkowych królów świata, jak głosi napis na scenie przy placu Hibales. Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente na przyjęciu u premiera Sancheza nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych. Wszystko jest łatwiejsze, gdy masz grupę wspaniałych, wzorowych piłkarzy. Kapitan reprezentacji Rodri, zdobywając ostatni tytuł, przeszedł grę nazywaną futbolem i ma już na koncie wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale, Ferran Torres, jest wdzięczny przeznaczeniu. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. La Furia Roja będzie bawić się z kibicami przy głośnej muzyce w centrum Madrytu. Do późna. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Kancelaria premiera przypomina o jutrzejszym teście syren alarmowych. Ćwiczenia systemu ostrzegania odbędą się w całym kraju między 7 a 19. To zaplanowany test sprawności. W przypadku uruchomienia syren zachowaj spokój i śledź oficjalne komunikaty służb, podkreślono w komunikacie w mediach społecznościowych. Nie kończą się spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnicy frakcji Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych i w publicznych wystąpieniach krytykują postawę członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, nazywając ich rozłamowcami. Jarosław Kaczyński dał swoim politykom 5 dni na opuszczenie stowarzyszeń. Więcej Mariusz Pieśniewski.
7: Czasu na wymaganą deklarację wystąpienia ze stowarzyszenia politycy PiS mają coraz mniej, ale jak mówił Przemysław Czarnek,
8: przytłaczająca większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości już złożyła oświadczenie i to w ciągu pierwszego i drugiego dnia.
7: Jednak w Polskim Radiu 24 jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller, powiedział:
9: ja nie muszę składać lojalki, bo jestem lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebuję kolejnego podpisu. Ja nie chodzi o deklarację, tylko o czyny.
7: Jeszcze w tym tygodniu po raz drugi z prezesem Jarosławem Kaczyńskim ma rozmawiać szef Stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.
10: Nie sądzę, żeby dało się to jakoś tak zaklajstrować i powiedzieć, nic się nie stało.
7: Komentował Tomasz Siemoniak z KO.
10: Te podziały są tak ostre.
7: Termin, jaki dał prezes PiS na złożenie deklaracji, upływa w czwartek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Nowy premier Andy Burnham po raz pierwszy zwrócił się do mieszkańców Wielkiej Brytanii. Powitany oklaskami, stanął przed czarnymi drzwiami przy Downing Street 10 i zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie działał szybciej, będzie bliżej ludzi i w pierwszej kolejności zajmie się rosnącymi kosztami codziennego życia.
11: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach. I will put the care of people. Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Nowy szef rządu mówił także o potrzebie przywrócenia stabilności po kolejnych zmianach na Downing Street. Jest 6. brytyjskim premierem w ciągu dekady. Przyznał, że wielu mieszkańców straciło zaufanie do polityki i nie wierzy już, że państwo potrafi rozwiązywać najważniejsze problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Kolejne załamanie pogody na północy kraju. O parasolach powinni pamiętać też mieszkańcy pozostałych województw, bo przelotnie padać może w całym kraju. I takiej pogody trzeba spodziewać się też w nocy.
12: Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy również burze, zwłaszcza w województwie pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Tam miejscami suma opadów do około 20 mm, temperatura minimalna dosyć wyrównana na obszarze całego kraju, przeważnie od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich lokalnie około 5-8 stopni.
5: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Nad morzem w nocy obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może osiągać 80 km na godzinę. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
13: Dobry wieczór. Podobno już 3 tygodnie wystarczą do wyrobienia sobie nowego nawyku, dlatego tak ciężko po 5 tygodniach mundialowego grania skończyć z podawaniem informacji z nim związanych. To dzisiaj jeszcze 2, przynajmniej częściowo z nim związane. Pierwsza dotyczy już oficjalnej decyzji o zmianie selekcjonera u Belgów. Z końcem miesiąca po nieco ponad roku pracy przestanie nim być Rudy Garcia. Druga, wciąż jeszcze z niewielkim znakiem zapytania, dotyczy pożegnania Lionela Scaloniego. Selekcjoner wicemistrzów świata zapowiedział, że nie będzie przedłużał wygasającego z końcem roku kontraktu z argentyńską federacją. Oznaczałoby to jego pożegnanie z kadrą po 8 wypełnionych sukcesami latach. O tych w europejskich pucharach całym sercem marzą polskie kluby. Jutro, oby na podbój Ligi Mistrzów, ruszają 2 najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. Mistrzowie Polski z Lecha Poznań o 19:00 zagrają na wyjeździe z duńskim Aarhus i tu szanse rozkładają się mniej więcej po połowie. Trudniejsze zadanie, przynajmniej na papierze, czeka na wicemistrzów Polski z Górnika Zabrze. Przed nimi o 20:00 mecz w gorącym Stambule z tamtejszym Fenerbahce. Faworytami 2 meczu są oczywiście Turcy, ale jak przekonuje kapitan Górnika Erik Janża, nastroje w zespole są bojowe.
14: Myślimy tylko o tym, żeby zagrać lepsze spotkanie niż ostatnio, żeby się pokazać z dobrej strony i oczywiście przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Nie przyszliśmy tutaj z żadną białą flagą albo coś takiego. Mamy pewność siebie, że jesteśmy dobry. a zawsze tam boisko zweryfikuje potem, jak się mecz ułoży. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo potem będzie dużo, dużo trudniej.
13: Wiemy też już, co może być w kolejnych rundach eliminacji. W razie awansu Lech zagra z lepszym z pary Sabah, Baku, Kłopion, Paloseura, a Górnika czeka zwycięzca pojedynku z Turmu Graz ze szkockim Hertz. Z wysp dotarła też dzisiaj niestety do nas smutna informacja. Nie żyje Kevin Keegan. Legendarny piłkarz Liverpoolu oraz HSV, dwukrotny zdobywca złotej piłki, zmarł w wieku 75 lat.
5: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju przelotny deszcz, może lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 21 na zachodzie.
15: Autopromocja.
16: Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladowania?

0: Minęła 21. 23 miliardy złotych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności trafi do samorządów i przedsiębiorców z całego kraju. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty krytykuje prezydenta za weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Powoli dobiega końca przesuwanie wiaduktu kolejowego w Rudzie Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 23 miliardy złotych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności trafi do samorządów i przedsiębiorców z całej Polski. Fundusz jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i ma wspierać inwestycje w sektorze obronnym. Nowe środki wydatnie wspomogą samorządy i przedsiębiorców chcących rozwijać swoją produkcję w sektorze bezpieczeństwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
2: Dzięki instrumentom, które zostały uruchomione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, samorządowcy będą mogli sięgać po nowe środki, które będą mogły być wykorzystywane na bardzo różne obszary, na budowę różnego rodzaju obiektów ochronnych, na budowę infrastruktury, która jest istotna z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa, ale także na cyberbezpieczeństwo.
0: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności dzieli się na część pożyczkową i kapitałową. Za obsługę części pożyczkowej odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego, a jej wartość wynosi 16 miliardów złotych, mówi wiceprezes zarządu BGK profesor Marta Postuła.
3: 10,2 miliarda to są kwoty, które są przeznaczone dla szeroko rozumianego sektora komunalnego, czyli dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. 2,5 miliarda na pożyczki dla przedsiębiorców z punktu widzenia realizacji zadań związanych z obronnością, zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej. 2 miliardy dla sektora kolejowego.
0: Nabór wniosków na pożyczkową część funduszu prowadzą regionalne biura Banku Gospodarstwa Krajowego. Kapitałową część funduszu realizuje specjalnie powołana do tego spółka Chrobry S.A. Jej prezes Arkadiusz Sułek zapewnia, że Chrobry będzie inwestować zarówno w startupy, jak i rozwinięte już przedsiębiorstwa. Inwestycje mają mieć charakter długoterminowy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty krytykuje prezydenta za weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Lider Nowej Lewicy na konferencji w Katowicach nazwał decyzję Karola Nawrockiego nieprzemyślaną i opartą na, jak to ujął, ideologicznej zaćmie. W ubiegły piątek prezydent odmówił podpisania ustawy, tłumacząc, że tworzy ona instytucję zbyt zbliżoną do konstytucyjnej definicji małżeństwa. Szef Nowej Lewicy odpowiada, że to głęboko krzywdzące i odbiera milionom nieformalnych par podstawowe prawa, takie jak wspólne rozliczenie podatków, dostęp do informacji medycznej czy prawo do dziedziczenia. Włodzimierz Czarzasty przyznał jednocześnie, że ponowne wprowadzenie projektu do Sejmu mija się z celem, bo próby te i tak zakończyłyby się kolejnym prezydenckim wetem. Jego zdaniem Nowa Lewica powinna podjąć kroki w tej sprawie po najbliższych wyborach parlamentarnych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Powoli kończy się przesuwanie wiaduktu kolejowego w Rudzie Śląskiej. Docelowo znajdzie się on nad trasą NS. Konstrukcja będzie ciągiem kluczowej linii łączącej Katowice z Gliwicami. Obiekt waży ponad 5 tysięcy ton i jest przesuwany od wczoraj o prawie 50 metrów z prędkością niemal 2 metrów na godzinę. To już trzecie tego typu przedsięwzięcie w historii miasta, mówi prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
4: Po przesuwaniu Wielkiego Pieca o 19 metrów w 1968 i przesuwaniu szybu kopalnianego, to spektakularne pierwsze przesunięcie, jeśli chodzi o nasze drogi. Budujemy odcinek od Magazynowej do ulicy Piastowskiej. Trasa NS, główna inwestycja naszego miasta.
0: Miasto zdecydowało się na takie rozwiązanie, by skrócić utrudnienia dla pasażerów do minimum. Tradycyjna budowa wymagałaby wyłączenia linii z ruchu na 10 miesięcy. Dzięki przeprowadzonej operacji pociągi będą mogły tam wrócić po zaledwie 16 dniach, a cała operacja ma się zakończyć dziś. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie duże, okresami jednak możliwe większe przejaśnienia, ale gdzieniegdzie pojawią się też przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 17 do 20 stopni.
5: W 56-letni mężczyzna, który prowadził rodzinny dom dziecka w Szczytnie, trafił do aresztu. Zarzuca mu się znęcanie psychiczne nad podopiecznymi i doprowadzenie do innej czynności seksualnej. 9 dzieci trafiło pod opiekę do innych placówek wychowawczych. Szczegóły zna Leszek Tekielski z Radia Olsztyn.
6: zatrzymany, prowadził rodzinny dom dziecka razem z małżonką. Przez kilkanaście lat przez placówkę przeszło kilkunastu podopiecznych. Teraz dwoje z nich występuje w roli poszkodowanych. 56-latkowi zarzucono znęcanie się psychiczne, a także doprowadzenie do tzw. innych czynności seksualnych. W tej sprawie dowodem ma być nagranie wideo autorstwa jednej z podopiecznych. Do czynów, które były podstawą do aresztowania w jednym z tych przypadków, miało dochodzić w latach 2015-2025. Fakt aresztowania mężczyzny potwierdziła nam Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie.
5: Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Gdańszczanie domagają się zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Ich zdaniem obecne regulacje nie zapewniają skutecznej ochrony mieszkańcom. Podkreślają, że coraz więcej mieszkań w historycznym centrum zamienia się w pseudohotele.
7: Ktoś, kto mieszka tutaj na Głównym Mieście, na Starym Mieście od lat 10, 20, 30, nagle budzi się w sytuacji, w której w jego klatce 1/4, 1/2 mieszkań to są po prostu mieszkania, w których codziennie albo co kilka dni zmienia się lokator. Jest stukot walizek, są imprezy.
5: Tomasz Filipowicz z Gdańskiego Ratusza mówi, że ruch turystyczny znacząco wpływa na rozwój miasta i lokalną gospodarkę.
8: Mieszkańcy są najważniejsi dla Gdańska, ale jakby mając świadomość tej najważniejszości mieszkańców Gdańska, musimy uwzględnić też to, że duża część tych mieszkańców pracuje w różnych branżach, które nawet jeśli nie są wprost związane z usługą noclegową, to są powiązane też z turystyką.
5: W Gdańsku zarejestrowanych jest ponad 6 tysięcy obiektów noclegowych przeznaczonych do najmu krótkoterminowego. Leo Messi ciężko przeżywa porażkę z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Ból jest ogromny, a ta rana potrzebuje czasu, aby się zagoić, napisał argentyński piłkarz w mediach społecznościowych. To pierwszy oficjalny komentarz 39-letniego Argentyńczyka po przegranej z mistrzami Europy. Trudno w tej chwili w pełni docenić nasze osiągnięcia, ale ta drużyna dotarła do dwóch finałów mundialu z rzędu, podkreślił jeden z najlepszych piłkarzy świata. Messi nie wraca po mundialu do Argentyny, zostaje w USA. Właśnie teraz Albi Celeste powinni lądować w Buenos Aires. Podczas nocnego argentyńskiego świętowania wicemistrzostwa świata w zamieszkach rannych zostało około 50 osób. Więcej nasz specjalny wysłannik Adam Górczewski.
9: W większości radosne świętowanie w Buenos Aires trwało jeszcze po drugiej w nocy. Pod koniec doszło do aktów wandalizmu, poleciały też kamienie i butelki. Kilka z nich spadło w pobliżu miejsca, z którego realizowałem poranne, według polskich zegarów, wejścia na żywo dla anten Polskiego Radia. Rannych zostało 7 policjantów oraz ponad 40 cywilów. Jedna osoba ma poważniejsze obrażenia głowy. Do zamieszek doszło też w Brazylii, w Rio de Janeiro i po bliskim kurorcie Buzios. Po przegranym przez Argentynę finale Brazylijczycy mieli zaatakować, początkowo słownie, kibiców oglądających mecz w swoich barwach narodowych. Gdy doszło do fizycznych starć, interweniowała brazylijska policja i, jak pokazują filmiki oraz reakcje argentyńskiej dyplomacji, użyła gazu pieprzowego i pałek, głównie wobec osób ubranych w koszulki i owiniętych flagami Argentyny. Brazylijscy medycy udzielili pomocy blisko setce najbardziej poszkodowanych. Reagowały też argentyńskie służby konsularne. Z Buenos Aires, Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu, a 80% stresuje się powrotem do pracy. Co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. Tak wynika z raportu Urlop bez bagażu jednego z biur turystycznych. Polacy traktują urlop trochę po macoszemu, przyznaje psycholog pracy profesor Bohdan Rożnowski.
10: Przede wszystkim jak myślimy o sobie, to myślimy o sobie jako pracującym i mamy dość bogate wyobrażenie o tym, jak się będę zachowywał w pracy. W momencie, kiedy nie mam pracy, to według mnie ludzie trafiają w taką pustkę i wtedy zaczynają budować sobie wyobrażenie o tym czasie jako przeciwstawieniu pracy zawodowej. Z racji tego, co jest bieżącymi potrzebami. Nie pracuję, biorę się za nadrabianie zaległości domowych.
5: Eksperci podkreślają, że urlop jest bardzo ważny dla zdrowia i naszej wydajności. Chodzi o regenerację, dlatego należy poważnie go zaplanować. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu i zachodzie rozpogodzenia, w północnej połowie kraju przelotny deszcz. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza lokalnie burze. Termometry pokażą 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 21 na zachodzie.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty, promenady.
13: Dziewczyna pop.

zmienić świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Na zegarach 23. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice osiągnął porozumienie ze stroną społeczną. Rozmowy dotyczyły zwolnień grupowych. Funkcjonariusze CBŚP rozbili na Śląsku grupę zajmującą się bezprawną windykacją długów. 7 milionów złotych, tyle będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice porozumiał się z przedstawicielami załogi w sprawie planowanych zwolnień grupowych. O zamiarze ich przeprowadzenia poinformowano 2 tygodnie temu. Miały objąć 200 stanowisk z załogi liczącej 447 osób. Po 2 tygodniach negocjacji związkom zawodowym udało się przekonać zarząd do likwidacji 150 miejsc pracy oraz wynegocjować lepsze niż ustawowe warunki dla osób zwalnianych będących blisko wieku emerytalnego, powiedział Radiu Katowice szef w Solidarności w Walcowni Paweł Stroczyński. Anna Janocha, rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy Walcownia Czechowice, poinformowała z kolei, że zarząd firmy podejmuje obecnie różne działania mające na celu poprawę sytuacji w firmie, jednak do redukcji zatrudnienia zmusza zła sytuacja rynkowa. Każdy przypadek pracownika przewidzianego do zwolnienia ma być rozpatrywany indywidualnie. Pierwsze wypowiedzenia pracownicy otrzymają na początku sierpnia. Częstochowska prokuratura przedstawiła 4 mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszenia zwrotu wierzytelności i wymuszeń rozbójniczych. Mężczyźni w wieku od 35 do 53 lat działali na terenie całego kraju. Pod pozorem legalnej działalności gospodarczej wymuszali spłatę wierzytelności, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Ustalali miejsce pobytu i pracy dłużnika, numery telefonów oraz dane osób najbliższych. W kolejnym kroku proponowali zawarcie ugody i spłatę należności zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem. W przypadku braku oczekiwanej reakcji grozili dłużnikowi pobiciem lub zniszczeniem mienia. Sprawcy odwiedzali również pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania lub pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami.
0: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Całej czwórce grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 7 milionów złotych będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska Białej. Na realizowanej budowie pierwszego progu był dziś minister Przemysław Koperski, który spotkał się tu z przedstawicielami Wód Polskich oraz władzami gminy i powiatu. Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że za wspomnianą kwotę przebudowy zrealizowane zostaną w 3 miejscach.
3: Te prace, które tutaj są realizowane, które widzimy, czyli to jest zabezpieczenie koryta rzeki, to jest odbudowa tutaj tych progów, tego i tego poniżej, tam gdzie jest to morsowisko, o którym mówiłem, jest też tutaj 3 próg, który realizowany jest w ramach frontu robót, a docelowo chcielibyśmy, żeby to zadanie objęło 10 progów na rzece Białej, czy Białce, bo ona tutaj jest Białką, na odcinku właśnie od Bystrej aż do Czechowic-Dziedzic.
0: Zakończenie prac na potoku Białka nastąpi w tym roku. Kolejne projekty będą realizowane w latach 2027-28. Mieszkanka Zawiercia została oszukana na fałszywe bilety na koncert. Do sytuacji doszło w marcu, kiedy kobieta kupiła online 2 wejściówki na lipcowy występ zagranicznego piosenkarza. Na pierwszy rzut oka wszystko na stronie internetowej wyglądało autentycznie, mówi komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
4: Była łudząco podobna do portalu oferującego sprzedaż biletów. Widniały na niej odpowiednie grafiki, opis trasy koncertowej. Można było także wybrać miejsce, na które chce się zakupić właśnie dany bilet. Nawet istniała możliwość podglądu stadionu. Na maila dostała pliki, które musiała wydrukować. Były to oczywiście bilety.
0: W międzyczasie 35-latka w sieci znalazła informację, że zakupione bilety mogą być fałszywe. Pomimo prób kontaktu ze sprzedawcą nie otrzymała odpowiedzi. Postanowiła więc pojechać na koncert i tam jej przypuszczenia się potwierdziły. W wyniku oszustwa kobieta straciła 1500 zł. Jutro w regionie zachmurzenie będzie dużo, okresami jednak możliwe większe przejaśnienia, a gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 17 do 20 stopni.
5: Prawie 2 miliony kibiców przywitały w Madrycie piłkarską reprezentację Hiszpanii, podaje agencja informacyjna EFE. Hiszpanie świętują zwycięstwo na mundialu rozgrywanym w Kanadzie, USA i Meksyku. Czerwony autobus z piłkarzami przejechał ulicami hiszpańskiej stolicy.
6: Triumfatorzy mundialu przemierzali ulice Madrytu w eskorcie radiowozów i konnych patroli. Ferran Torres bawił się w czapce z napisem Make Spain Great Again. Lamin Yamal otrzymał od kibiców prezent, portret swojego młodszego brata. Piłkarze tańczyli na dachu autobusu do rytmu hiszpańskich i latynoamerykańskich przebojów. Kto za późno wyszedł z domu, nie zdążył przywitać mistrzów świata przy pałacu Hibales. Reprezentacyjny plac zmienił się w ludzkie mrowisko, liczące ponad 60 tysięcy kibiców. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Hiszpania wywalczyła drugie w historii Mistrzostwo Świata 6 lat temu na mundialu w RPA w finale pokonała Holandię. Sprawcy pobicia mężczyzny broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca wciąż są poszukiwani. Poznańska policja rozważa ujawnienie nagrań z monitoringu, na których widać moment ataku na 60-latka. Poszukiwani napastnicy zaatakowali ofiarę w piątek na jednym z przystanków na poznańskim Piątkowie. Śledczy przesłuchali już świadków, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiek.
7: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
5: Po pobiciu 60-letni mężczyzna trafił do szpitala z powodu kłopotów z pamięcią. Po badaniach opuścił lecznicę. Politycy koalicji rządowej wieszczą rozłam Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem nie da się już pogodzić zwaśnionych frakcji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że spór, którego jesteśmy świadkami, świadczy o słabnącej pozycji Jarosława Kaczyńskiego.
8: Myślę, że Kaczyński próbuje negocjować z Morawieckim, ale ten rozpad jest nieunikniony i to, czy on się wydarzy w najbliższych tygodniach, czy za dwa miesiące, czy trzy, no to się po prostu okaże. Ich dzisiaj nic nie łączy oprócz strachu przed odpowiedzialnością.
5: Do czwartku politycy PiSu mają czas na złożenie deklaracji o braku współpracy ze stowarzyszeniami. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Marcin Choraba, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce, że nie zamierza odchodzić ani ze stowarzyszenia, ani z partii.
9: No ja wybieram trzecią opcję, i PiS, i Rozwój Plus. Ja wstępowałem do PiSu 22 lata temu, podpisałem deklarację członkowską, znam statut PiSu i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus w niczym nie stoi w sprzeczności z tym statutem, bo realizuje. No Rozwój Polski nie jest sprzeczny z celami PiSu, jest celem PiSu. Stąd i stowarzyszenie, które działa w tym kierunku, jak najbardziej wpisuje się w to.
5: Cała rozmowa na stronie Trójki na YouTubie, a jutro gościem Bez Uników Rozmowy Politycznej w Trójce będzie senator Krzysztof Kwiatkowski. Cztery projekty rozporządzeń ministra zdrowia reformujące ochronę zdrowia są już w konsultacjach społecznych. Dotyczą harmonogramów, czasu pracy personelu medycznego czy przyspieszania prac nad centralną e-rejestracją.
10: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów, przyjęć i kolejek.
5: Mówi rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska. Pełną informację na temat pakietu zmian ministra zdrowia przedstawi jutro podczas posiedzenia rządu. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchamianiu syren alarmowych w całej Polsce jutro między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. Do mieszkańców trafiły już SMS-y z alertami.
11: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
5: Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Zadaniem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. Będzie szybciej i sprawniej. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż dwóch kolejnych nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa.
12: Z nowych urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli skorzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Skanery będą stać w terminalu AB. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki mówi, że montaż i testy potrwają kilkanaście dni.
13: Urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
12: Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. nie trzeba też będzie wyjmować z plecaków elektroniki. Rzecznik radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
13: Limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę.
12: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
15: To już jedna z ostatnich okazji, aby zacząć serwis od wieści okołomundialowych. Te dotyczą dzisiaj zmian na stanowiskach selekcjonerów. Już pewna jest roszada u Belgów, gdzie oficjalnie ogłoszono rozstanie z Rudim Garcią. Jak się okazuje, ćwierćfinał to było dla włodarzy federacji za mało. Ich odpowiednicy w Argentynie pewnie zrobią wszystko, aby do zmiany zdania przekonać Lionela Scaloniego. On zapowiedział, że nie przedłuży swojego kontraktu wygasającego z końcem roku. Byłoby to pożegnanie z kadrą po 8 latach okraszonych mistrzostwem i wicemistrzostwem świata oraz dwoma zwycięstwami w Copa America. W naszej piłce sukcesy oznaczają nieco bardziej przyziemne osiągnięcia, na przykład awans do Ligi Mistrzów. Jutro walkę o pierwszy od dekady występ polskiego klubu w tych rozgrywkach zaczynają Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie Polski o 19 zagrają z duńskim Aarhus i tutaj szanse są wyrównane. Z pozycji Kopciuszka do gry przystępuje za to wicemistrz z Zabrza. O 20 zagra w stambulskim kotle z Fenerbahce. Realistycznie, ale z nadzieją do tego meczu podchodzi trener Michal Gaszparik.
16: Wiemy, jak trudny zespół nas czeka, jakie nazwiska są tam, ale nie mamy żadny stres. Ci chłopacy chcą powalczyć. Faworyt jest jasny w tym dwójmeczu, ale zawsze wszystko sobie musi zdecydować na tym boisku.
15: Jeśli boiskowa odpowiedź będzie pozytywna, w kolejnej rundzie na Górnika czeka zwycięzca pary Sturm Graz Harz. W przypadku Lecha ewentualna trzecia runda to gra z Sabach Baku lub Kłopion Paloseura. Swoje tegoroczne przeznaczenie poznały też pozostałe nasze ekipy. Jagiellonia w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zagra z Glasgow Rangers. Szczebel niżej, bo w Lidze Konferencji w przypadku awansu do tego samego etapu Raków zagra z Hammarby lub Anderlechtem, a GKS Katowice z HPL-em Tel Awiw lub Ludogorcem Razgrad. Mistrzowską rozgrzewkę mają za sobą kajakarze górscy. Na początek Mistrzostw Świata w Oklahoma City daleko było do medali w kajak krosie, ale nie to było głównym celem. Najlepiej z naszych wypadła Dominika Brzeska, która była 15. Oczko niżej sklasyfikowano Klaudię Zwolińską.
17: Na pewno miałam większe nadzieje, bo zawsze się celuje wysoko, szczególnie, że są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowe i nieźle jest, okej. Okay.
15: W zawodach pozostali również 28 Mateusz Polaczyk i 37 Marek Kulczycki. Jutro czas na kwalifikacje w K1. Serwis kończymy smutną informacją. Nie żyje jeden z najlepszych piłkarzy przełomu lat 70. i 80. Kevin Keegan. Dwukrotny zdobywca złotej piłki zmarł w wieku 75 lat.
5: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. W północnej połowie kraju przelotny deszcz. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu i północy Mazowsza także lokalnie burze. Termometry pokażą 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, do 21 na zachodzie.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Na zegarach 23. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice osiągnął porozumienie ze stroną społeczną. Rozmowy dotyczyły zwolnień grupowych. Funkcjonariusze CBŚP rozbili na Śląsku grupę zajmującą się bezprawną windykacją długów. 7 milionów złotych, tyle będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice porozumiał się z przedstawicielami załogi w sprawie planowanych zwolnień grupowych. O zamiarze ich przeprowadzenia poinformowano 2 tygodnie temu. Miały objąć 200 stanowisk z załogi liczącej 447 osób. Po 2 tygodniach negocjacji związkom zawodowym udało się przekonać zarząd do likwidacji 150 miejsc pracy oraz wynegocjować lepsze niż ustawowe warunki dla osób zwalnianych będących blisko wieku emerytalnego, powiedział Radiu Katowice szef Solidarności w Walcowni Paweł Sroczyński. Anna Janocha, rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy Walcownia Czechowice, poinformowała z kolei, że zarząd firmy podejmuje obecnie różne działania mające na celu poprawę sytuacji w firmie, jednak do redukcji zatrudnienia zmusza zła sytuacja rynkowa. Każdy przypadek pracownika przewidzianego do zwolnienia ma być rozpatrywany indywidualnie. Pierwsze wypowiedzenia pracownicy otrzymają na początku sierpnia. Częstochowska prokuratura przedstawiła 4 mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszenia zwrotu wierzytelności i wymuszeń rozbójniczych. Mężczyźni w wieku od 35 do 53 lat działali na terenie całego kraju. Pod pozorem legalnej działalności gospodarczej wymuszali spłatę wierzytelności, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: Ustalali miejsce pobytu i pracy dłużnika, numery telefonów oraz dane osób najbliższych. W kolejnym kroku proponowali zawarcie ugody i spłatę należności zgodnie z ustalonym przez nich harmonogramem. W przypadku braku oczekiwanej reakcji grozili dłużnikowi pobiciem lub zniszczeniem mienia. Sprawcy odwiedzali również pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania lub pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami.
0: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Całej czwórce grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: 7 milionów złotych będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska-Białej. Na realizowanej budowie pierwszego progu był dziś minister Przemysław Koperski, który spotkał się tu z przedstawicielami Wód Polskich oraz władzami gminy i powiatu. Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że za wspomnianą kwotę przebudowy zrealizowane zostaną w 3 miejscach.
4: Te prace, które tutaj są realizowane, które widzimy, czyli to jest zabezpieczenie koryta rzeki, to jest odbudowa tutaj tych progów, tego i tego poniżej, tam gdzie jest to morsowisko, o którym mówiłem, jest też tutaj trzeci próg, który realizowany jest w ramach frontu robót, a docelowo chcielibyśmy, żeby to zadanie objęło 10 progów na rzece Białej czy Białce, bo ona tutaj jest Białką, na odcinku właśnie od Bystrej aż do Czechowic-Dziedzic.
0: Zakończenie prac na potoku Białka nastąpi w tym roku. Kolejne projekty będą realizowane w latach 2027-28. Mieszkanka Zawiercia została oszukana na fałszywe bilety na koncert. Do sytuacji doszło w marcu, kiedy kobieta kupiła online 2 wejściówki na lipcowy występ zagranicznego piosenkarza. Na pierwszy rzut oka wszystko na stronie internetowej wyglądało autentycznie, mówi komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
5: Była łudząco podobna do portalu oferującego sprzedaż biletów. Widniały na niej odpowiednie grafiki, opis trasy koncertowej. Można było także wybrać miejsce, na które chce się zakupić właśnie dany bilet. Nawet istniała możliwość podglądu stadionu. Na maila dostała pliki, które musiała wydrukować. Były to oczywiście bilety.
0: W międzyczasie 35-latka w sieci znalazła informację, że zakupione bilety mogą być fałszywe. Pomimo prób kontaktu ze sprzedawcą nie otrzymała odpowiedzi. Postanowiła więc pojechać na koncert i tam jej przypuszczenia się potwierdziły. W wyniku oszustwa kobieta straciła 1500 zł. Jutro w regionie zachmurzenie będzie dużo, okresami jednak możliwe większe przejaśnienia, a gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 17 do 20 stopni.
6: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Nie widać końca sporów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnicy frakcji Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych i publicznych wystąpieniach krytykują postawę członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nazywają ich rozłamowcami. Tak zwolenników byłego premiera określił też kandydat na to stanowisko Przemysław Czarnek. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński dał swoim politykom 5 dni na opuszczenie stowarzyszeń o charakterze politycznym.
7: Czasu na wymaganą deklarację wystąpienia ze stowarzyszenia politycy PiS mają coraz mniej, ale jak mówił Przemysław Czarnek,
8: przytłaczająca większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości już złożyła oświadczenie i to w ciągu pierwszego i drugiego dnia.
7: Jednak w 24.1 stowarzyszenia Rutger Miller powiedział:
9: ja nie muszę składać lojalki, bo jestem lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebuję kolejnego podpisu. Ja nie chodzi o deklarację, tylko o czyny.
7: Jeszcze w tym tygodniu po raz drugi z prezesem Jarosławem Kaczyńskim ma rozmawiać szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.
10: Nie sądzę, żeby dało się to jakoś tak zaklajstrować i powiedzieć, że nic się nie stało.
7: Komentował Tomasz Siemoniak z KO.
10: Te podziały są tak ostre.
7: Termin, jaki dał prezes PiS na złożenie deklaracji, upływa w czwartek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Dziś w całej Polsce ćwiczenia. Zawyją syreny alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mieszkańców całego kraju alerty z informacją o uruchomieniu dziś syren alarmowych między 7 a 19, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
11: Alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki.
6: Celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur i sprawności systemu. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, poinformowało amerykańskie wojskowe dowództwo centralne. Bombardowanie Iranu rozpoczęto o 22 czasu polskiego. Dowództwo napisało, że tak jak poprzednio, celem jest dalsze ograniczenie zdolności wojskowych Iranu wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormus.
1: To są aktualności jedynki.
6: Prawie 2 miliony kibiców przywitały w Madrycie piłkarską reprezentację Hiszpanii, podaje agencja informacyjna EFE. Hiszpanie świętują zwycięstwo na Mistrzostwach Świata rozegranych w Kanadzie, USA i Meksyku. Czerwony autobus z zawodnikami reprezentacji pod wodzą Luisa de la Fuente przejechał ulicami hiszpańskiej stolicy.
12: Triumfatorzy mundialu przemierzali ulice Madrytu w eskorcie radiowozów i konnych patroli. Ferran Torres bawił się w czapce z napisem Make Spain Great Again. Lamine Yamal otrzymał od kibiców prezent, portret swojego młodszego brata. Piłkarze tańczyli na dachu autobusu do rytmu hiszpańskich i latynoamerykańskich przebojów. Kto za późno wyszedł z domu, nie zdążył przywitać mistrzów świata przy pałacu Hibales. Reprezentacyjny plac zmienił się w ludzkie mrowisko, liczące ponad 60 tysięcy kibiców. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Hiszpania wywalczyła drugie w historii piłkarskie mistrzostwo świata po 16 latach od zwycięstwa nad Holandią na turnieju w RPA. Irlandia podniesie minimalny wiek uprawniający.

0: Zachęcający do korzystania z hulajnóg elektrycznych z 16 do 18 lat. Prowadzi też obowiązek posiadania prawa jazdy, jeżdżenia w kaskach i w odblaskowych kamizelkach oraz rejestrowania pojazdów. Poinformował o tym rząd tego kraju. Ustawa ma także zakazać sprzedaży e-hulajnóg osobom niepełnoletnim oraz zakaże hulajnóg elektrycznych mogących rozwijać prędkość powyżej 20 km na godzinę oraz takich, które nie spełniają kryteriów dopuszczenia do ruchu ulicznego. Rząd zastrzegł, że wprowadzenie całkowitego zakazu używania elektrycznych hulajnóg pozostaje otwartą opcją. Zaostrzenie przepisów dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych jest odpowiedzią rządu na rosnącą liczbę wypadków spowodowanych przez kierujących nimi, zwłaszcza z udziałem dzieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Dziś w dzień miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza lokalnie burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, 19 w centrum, 21 na zachodzie, 22 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale, ma rosnąć.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 21 lipca, wtorek, to 202 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:40, zajdzie o 20:44. Dzień będzie trwał 16 godzin i 4 minuty. Krótkie kalendarium historyczne. 21 lipca 1655 roku wojska szwedzkie przekroczyły

Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

0: Na zegarach 23. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice osiągnął porozumienie ze stroną społeczną. Rozmowy dotyczyły zwolnień grupowych. Funkcjonariusze CBŚP rozbili na Śląsku grupę zajmującą się bezprawną windykacją długów. 7 milionów złotych, tyle będzie kosztować poprawa koryta górnego biegu potoku Białka w Bystrej koło Bielska Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zarząd Walcowni